0: wzywał NATO do stanowczej reakcji na prowokacje ze strony Kremla.
1: Brak rozliczenia tych zbrodni nie był jedynie historycznym zaniedbaniem. Stał się sygnałem, że naruszanie prawa międzynarodowego, agresja i imperialna polityka mogą pozostać bez realnych konsekwencji. To właśnie ten brak sprawiedliwości, ten swoisty grzech pierworodny powojennego porządku tworzy przestrzeń dla powrotu dawnych, agresywnych ambicji.
0: Karol Nawrocki podczas otwierającej szczyt ONZ kolacji rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem m.in. o stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce. Kolejny podejrzany w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto usłyszał zarzuty. To były policjant Artur K. odpowie za wyprowadzenie z giełdy kryptowalut poważnych środków.
2: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że śledztwo posuwa się do przodu, są nowe tropy, ale na razie nie może mówić o kolejnych działaniach prokuratury.
3: Część działań prokuratury nie jest jeszcze ujawniana. Mogę powiedzieć, że śledztwo posuwa się do przodu i mamy nowe dowody.
2: Emerytowany policjant Artur K., który był w spółce Zonda Krypto dyrektorem bezpieczeństwa, usłyszał już zarzuty prokuratury.
3: Nieuprawnione ingerowanie w dane znajdujące się w systemie informatycznym giełdy kryptowalut. Tworzenie w ten sposób fikcyjnych wierzytelności i przywłaszczanie powierzonych przez użytkowników środków pieniężnych w kwocie co najmniej 7,8 miliona złotych, przywłaszczenie 3900 bitcoinów.
2: Prokuratura domaga się 3-miesięcznego aresztu dla Artura K. Sąd zdecyduje o tym jeszcze dziś. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: No i jest informacja z ostatniej chwili. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o areszt tymczasowy wobec Artura K. Poinformował o tym w serwisie X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. A w aktualnościach teraz poszukamy odpowiedzi na pytanie, czy ostatnie alerty RCB na Lubelszczyźnie przynoszą odwrotny skutek od zamierzonego. Część mieszkańców regionu zignorowała wczorajsze poranne ostrzeżenie o trwających nalotach na zachodnią Ukrainę i monitorowaniu sytuacji przez polskie lotnictwo.
4: Tak jak zawsze, zignorowałem. Dlatego, że alerty przychodzą zbyt często. De facto nie ma dla nas zagrożenia tutaj.
5: No nijak. Co to mam zareagować? Co ja zrobię? Będę słyszała bomby, to do piwnicy ucieknę, a tak co?
6: Wie pan co, to jak tak ciągle to jest, to ludziom to spowszednieje, mi się wydaje.
0: Wczorajszy poranny alert dla Lubelszczyzny odwołano po kilkudziesięciu minutach.
7: To są aktualności jedynki.
0: Premier Węgier Péter Modziar poleciał do Watykanu. Dziś spotka się na prywatnej audiencji z Leonem XIV. Do papieża przywiezie dwa związane z węgierską historią kościoła dokumenty odnoszące się do wydarzeń z 1956 roku.
8: Pierwszym prezentem jest ręcznie wykaligrafowany zapis przemówienia radiowego papieża Piusa XII z 10 listopada 1956 roku, wygłoszonego w czasie rewolucji węgierskiej. Drugim, pierwsze amerykańskie wydanie wspomnień kardynała Józefa Micentiego, opublikowane w Nowym Jorku w 1974 roku. Modior powiedział, że po 70 latach oba dokumenty łączy przesłanie wolności, godności człowieka i pokoju. Prywatna audiencja rozpocznie się w czwartek przed południem. Po spotkaniu Modior przedstawi papieżowi członków węgierskiej delegacji, m.in. ministra kultury i innowacji Zoltana Tora. Wizyta odbywa się miesiąc przed 70. rocznicą rewolucji węgierskiej. Premierowi w podróży towarzyszą również dwaj synowie, których koszty przejazdu pokrywa z własnych środków. Węgierska delegacja rządowa poleciała do Włoch nie tylko samolotem rejsowym, ale również tanimi liniami. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: A na koniec garść statystyk dotyczących dzieci w internecie. Okazuje się, że choć co drugi rodzic w Polsce publikuje w sieci treści dotyczące swoich dzieci, tylko co trzeci pyta swoją pociechę o zgodę. Tak wynika z najnowszego raportu Status udostępniony, skala sharentingu w Polsce.
9: Raport pokazuje, że to dzieci częściej niż rodzice widzą zagrożenia płynące z udostępniania wizerunku, wyjaśnia dyrektor generalna UNICEF Polska Renata Bem.
10: Bardzo często w dzisiejszym świecie dzieci i młodzi ludzie mają większą świadomość o zagrożeniach, które płyną z internetu i funkcjonowania w tej przestrzeni niż sami dorośli.
9: Ale coraz więcej rodziców rezygnuje z pokazywania swoich dzieci w internecie. Dziennikarka i prezenterka Agnieszka Chyży świadomie unika zamieszczania zdjęć swoich dzieci, bo zna zagrożenia w sieci.
11: Od deepfake'ów, o sztucznej inteligencji, która potrafi ze zdjęciem zrobić naprawdę wszystko, po kwestie takiej przemocy i seksualnej.
9: Co piąte dziecko przyznaje, że czuło się zawstydzone przez publikacje rodziców. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: W nocy przelotnie popada na krańcach wschodnich, nad morzem, a także na zachodzie Polski. Mamy już jesień i to czuć. Na termometrach przeważnie tylko od 4 do 8 stopni. Przelotne opady deszczu możliwe też w ciągu dnia. Na północnym zachodzie burze. Termometry pokażą od 13 do 17 stopni. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Klin wyżowy z nad Polski i Bałtyku przemieszcza się na wschód. Zatoka Niżowa z nad Wyspy Brytyjskich i Morza Północnego wolno przemieszcza się na wschód. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni skręcający rano w południowo-zachodni do południowego 3 do 4, w dzień okresami do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2, później miejscami do 3. Temperatura powietrza około 15 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2, miejscami 3. Temperatura powietrza około 16 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska, Wybrzeże Środkowe i Zatoka Gdańska. Tam wiatr zachodni do południowo-zachodniego 2 do 3, w dzień okresami 4 w skali Beauforta. Stan morza 2, miejscami 3, widzialność dobra. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowy 3 do 5, miejscami w porywach 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-zachodni do południowego 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
7: Jedynka. Polskie Radio.
12: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

pierwszy raz ją zobaczyłeś. Zaczęło się od hej, a potem jak masz na imię. Zaczęło się niewinnie, a skończyło na pierwszej dziewczynie. Zaczęło się jak w filmie, a skończyło, że serca w butelce z winem.

głowy. Pierwszy stres przed testami, potem maturami. Pierwszy raz jesteś wolny i sam musisz się prowadzić. Dużo pierwszych razy, jeszcze way ahead, ale nie martw się, bo zobacz ile było, a jak dobrze jest.

0: To już czwartek. W informacjach za chwilę minister Sikorski o debacie na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Kino Światowic Katowic otrzymało nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Najlepsze Kino w Polsce. Częstochowski Oddział Związku Dużych Rodzin 3+ ma swoją siedzibę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Dość tego. Tymi słowami szef polskiej dyplomacji bezpośrednio zwrócił się do ministra spraw zagranicznych Rosji. Słowa padły podczas debaty na Radzie Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Radosław Sikorski mówił potem, że udało mu się odnieść do części nieprawdziwych wypowiedzi rosyjskiego polityka.
2: Mieliśmy dobre podsumowanie źródeł i efektów konfliktu przez podsekretarza stanu Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale też szereg ważnych, mocnych wystąpień ze strony mocarstw, ze strony szefów państw, a więc na podwyższonym, wyższym niż zwykle szczeblu. Zabrał głos także minister spraw zagranicznych Rosji. Pozwoliłem sobie odpowiedzieć mu na niektóre kłamstwa i przeinaczenia.
0: Minister Sikorski odniósł się również do rosyjskich prowokacji wobec Polski i krajów NATO, zwracając uwagę, iż agresja Rosji została powstrzymana przez Ukrainę, która ma znacznie słabszą gospodarkę. Szef MSZ-u przypomniał, że PKB Europy jest 10-krotnie wyższe od rosyjskiego, a państw NATO 20-krotnie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Kino Światowic Katowic otrzymało nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Najlepsze Kino w Polsce. Statuetkę wręczono podczas uroczystej gali w Gdyni w trakcie trwającego 51. Festiwalu Filmów Polskich Filmów Fabularnych. To dowód, że Kino Światowic stale się rozwija i spełnia oczekiwania widzów, mówi Ewa Sadkowska, dyrektorka instytucji filmowej Silesia Film, do której należy Kino Światowic.
3: Ja myślę, że to jest takie kino, w którym widz jest zaopiekowany od początku do końca, zarówno pod względem repertuaru, jak i tak zwanej obsługi. Pracownicy po prostu żyją tym kinem. Ten zespół kocha widzów, widzowie kochają kino.
0: Silesia Film jest także koproducentem 5 filmów z 16 nominowanych w gdyńskim konkursie głównym. Częstochowski Oddział Związku Dużych Rodzin 3+ ma swoją siedzibę. Do tej pory korzystał z uprzejmości innych organizacji pozarządowych w Częstochowie. Teraz wszystkie warsztaty, zajęcia dla rodzin będą się odbywać w jednym miejscu, mówi Katarzyna Kaczmarzyk, przewodnicząca Częstochowskiego Oddziału.
4: W roku 2023, po pandemicznym czasie, zaczęliśmy szukać takiego miejsca, takiej przestrzeni dla rodzin. Nie osobno dzieciaki, nie osobno seniorzy, tylko właśnie rodziny. Rodzice z dziećmi. Rodziny przychodziły, pracowały, sprzątały, umeblowały, przewoziły różne meble. Jeszcze bardziej się scaliły, zintegrowały.
0: Związek Dużych Rodzin 3+ w Częstochowie realizuje kilka programów, to Family Spot, Naturalna Dopamina oraz Aktywujemy Endorfiny. Ich zadaniem jest m.in. integracja rodzin i wyrobienie wśród dzieci nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu. Do rana pochmurno, ale bez opadów. Temperatura spadnie do 4 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Agresywna polityka Rosji była głównym tematem przemówienia Karola Nawrockiego podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wcześniej prezydent spotkał się z Donaldem Trumpem i odbył krótką rozmowę dotyczącą bezpieczeństwa oraz kwestii gospodarczych. Doszło do niej podczas przyjęcia powitalnego organizowanego przez gospodarza Białego Domu, mówi prezydencki minister Marcin Przydacz.
7: Rozmawiał oczywiście o kwestii stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, ale rozmawiał też o inwestycjach, o współpracy inwestycyjnej, bowiem jest szereg firm amerykańskich, które rozważają rozlokowanie swoich inwestycji w Warszawie.
6: Marcin Przydacz dodał, że decyzja w sprawie bazy została już wypracowana, a konkretnymi ustaleniami w tej sprawie zajmie się Ministerstwo Obrony Narodowej. Bloczki położone na torach w województwie lubelskim to wybryk chuligański, a nie akty dywersji, wynika ze wstępnych ustaleń prokuratury. Podobne zdanie w tej sprawie ma rzecznik komendanta koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński powiedział, że na pierwszy rzut oka wygląda to na głupi żart.
8: Biorąc pod uwagę to, że obok jest budowa jakiegoś torowiska i te bloczki, które znalazły się na torach, mogą pochodzić z tej budowy, pierwszą wersją, która się nasuwa, jest po prostu głupi, szczeniacki, bardzo niebezpieczny żart kogoś, ale oczywiście badamy też to pod kątem ewentualnej dywersji.
6: Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem w miejscowości Jedlanka w powiecie łukowskim. Dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach kolejowych betonowe płyty. Miejscowa policja interweniowała już po próbach zakłócania ruchu pociągów w tym miejscu. Śledztwo prowadzone jest w kierunku spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
9: To są aktualności Jedynki.
6: Dolny Śląsk i Wielkopolska. W tych regionach rozważana jest budowa wspomnianej już stałej bazy wojsk amerykańskich. Eksperci zwracają uwagę na szereg czynników branych pod uwagę przez sojuszników ze Stanów Zjednoczonych. To między innymi sieć dróg i liczba lotnisk. Specjaliści znają też zasięg rosyjskich pocisków, mówi Jacek Tarociński z Ośrodka Studiów Wschodnich.
10: Tutaj przede wszystkim Amerykanie podnosili kwestię braku zasięgu tych lokalizacji od rosyjskich systemów uderzeniowych Iskander wystrzeliwanych z Kaliningradu. To jest jeden z celi. Drugi, rzeczywiście dobre połączenie infrastrukturalne też z zachodem Niemiec przez autostrady i drogi kolejowe, ponieważ większość amerykańskiej logistyki znajduje się na zachód od Frankfurt nad Medem.
6: Profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku zwraca uwagę, że w bazie może stacjonować do 5000 żołnierzy, ale otwarte pozostaje pytanie, jakiego typu wojsk.
11: Nie będzie to duże, więc nie będzie to bardzo mocno wpływało na region. Czy rzeczywiście obecność, powiedzmy, kilku tysięcy osób z rodzinami aż tak mocno napędzi region gospodarczo? Nie wiem. Wszystko zależy też od tego, jaki typ bazy Amerykanie tutaj będą preferować, jaki typ wojska, kto będzie przebywał i na jakiej zasadzie.
6: Decyzje dotyczące lokalizacji stałej bazy wojsk USA w Polsce mogą zapaść pod koniec roku. A dziś pogrzeb Alojza Golyski. Rodzina, przyjaciele i mieszkańcy regionu pożegnają pisarza, historyka, a przede wszystkim znawcę Górnego Śląska, który zmarł przed kilkoma dniami w wieku 84 lat. Alojz Lysko cieszył się na Śląsku wielkim autorytetem, mówi regionalista z klubu Jagiellońskiego w Katowicach Zbigniew Przybyłka.
12: Lysko był tradycyjnym, konserwatywnym Ślązakiem z krwi i kości. Jednocześnie mało jest już osób, które byłyby tak powszechnie szanowane, niezależnie od poglądów politycznych. Jego dorobek pisarski jest przeogromny. Wystarczy wspomnieć, że grany od wielu lat w teatrze Kores monodram Mianuje Michanka stanowi adaptację jego książki.
6: Alojz Lyska był także radnym Bojszów i Tychów, zasiadał w Sejmiku Województwa Śląskiego. Był też posłem na Sejm RP piątej kadencji. Pogrzeb odbędzie się o 10 w kościele Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Bojszowach. A na koniec coś dla fanów sportu. Wieczorem w Warszawie odbyła się premiera biografii legendy polskiego kolarstwa Rafała Majki. Brązowy medalista z 2016 roku, medalista Igrzysk Olimpijskich, dodajmy, książkę napisał z dziennikarzem Tomaszem Kalembą.
13: Te marzenia, które się spełniły, wszystkie te w książce, wszystkie życzenia, szczera prawda, bardzo dużo tego jest. Tomek zrobił, Kalemba, mnóstwo, dużo pracy ze mną, bo jednak ponad 20 godzin nagrywań. Nie było mu łatwo, bo ze mną się ciężko pracuje, ale zrobiliśmy coś fajnego dla miłośników kolarstwa i nie tylko, dla normalnych czytelników, bo jednak to jest i o życiu normalnym, i o kolarstwie.
6: Rafał Majka kolarską karierę zakończył w ubiegłym roku. Zapowiedział, że za jakiś czas czeka nas kolejna premiera, tym razem przygotowywanego o nim filmu dokumentalnego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
6: Noc chłodna i deszczowa, padać może na krańcach wschodnich, nad morzem i na zachodzie Polski, a na termometrach tylko od 4 do 8 stopni. Cieplej będzie w ciągu dnia, bo od 13 do 17 stopni, ale utrzymają się przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie zagrzmi.
9: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Ja czuję, że w was jest bardzo dużo energii i że to tak, że ona czeka, żeby wybuchnąć i spokojnie to będzie moment na to, a nawet ci, co są na naszych koncertach, wiedzą, że nie jeden. Będzie ich więcej.

0: To już czwartek. W informacjach za chwilę minister Sikorski o debacie na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Kino Światowic Katowice otrzymało nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Najlepsze Kino w Polsce. Częstochowski Oddział Związku Dużych Rodzin 3+ ma swoją siedzibę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Dość tego. Tymi słowami szef polskiej dyplomacji bezpośrednio zwrócił się do ministra spraw zagranicznych Rosji. Słowa padły podczas debaty na Radzie Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Radosław Sikorski mówił potem, że udało mu się odnieść do części nieprawdziwych wypowiedzi rosyjskiego polityka.
2: Mieliśmy dobre podsumowanie źródeł i efektów konfliktu przez podsekretarza stanu Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale też szereg ważnych, mocnych wystąpień ze strony mocarstw, ze strony szefów państw, a więc na podwyższonym, wyższym niż zwykle szczeblu. Zabrał głos także minister spraw zagranicznych Rosji. Pozwoliłem sobie odpowiedzieć mu na niektóre kłamstwa i przeinaczenia.
0: Minister Sikorski odniósł się również do rosyjskich prowokacji wobec Polski i krajów NATO, zwracając uwagę, iż agresja Rosji została powstrzymana przez Ukrainę, która ma znacznie słabszą gospodarkę. Szef MSZ-u przypomniał, że PKB Europy jest 10-krotnie wyższe od rosyjskiego, a państw NATO 20-krotnie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Kino Światowic Katowice otrzymało nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Najlepsze Kino w Polsce. Statuetkę wręczono podczas uroczystej gali w Gdyni w trakcie trwającego 51. Festiwalu Filmów Polskich Filmów Fabularnych. To dowód, że Kino Światowic stale się rozwija i spełnia oczekiwania widzów, mówi Ewa Sadkowska, dyrektorka instytucji filmowej Silesia Film, do której należy Kino Światowic.
3: Ja myślę, że to jest takie kino, w którym widz jest zaopiekowany od początku do końca, zarówno pod względem repertuaru, jak i tak zwanej obsługi. Pracownicy po prostu żyją tym kinem. Ten zespół kocha widzów, widzowie kochają kino.
0: Silesia Film jest także koproducentem 5 filmów z 16 nominowanych w gdyńskim konkursie głównym. Częstochowski Oddział Związku Dużych Rodzin 3+ ma swoją siedzibę. Do tej pory korzystał z uprzejmości innych organizacji pozarządowych w Częstochowie. Teraz wszystkie warsztaty, zajęcia dla rodzin będą się odbywać w jednym miejscu, mówi Katarzyna Kaczmarzyk, przewodnicząca Częstochowskiego Oddziału.
4: W roku 2023, po pandemicznym czasie, zaczęliśmy szukać takiego miejsca, takiej przestrzeni dla rodzin. Nie osobno dzieciaki, nie osobno seniorzy, tylko właśnie rodziny, rodzice z dziećmi. Rodziny przychodziły, pracowały, sprzątały, umeblowały, przewoziły różne meble, jeszcze bardziej się scaliły, zintegrowały.
0: Związek Dużych Rodzin 3+ w Częstochowie realizuje kilka programów, to Family Spot, Naturalna Dopamina oraz Aktywujemy Endorfiny. Ich zadaniem jest m.in. integracja rodzin i wyrobienie wśród dzieci nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu. Do rana pochmurno, ale bez opadów. Temperatura spadnie do 4 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 3 inne zostały ranne w rosyjskim nocnym ataku na Kijów, informuje mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. We wpisie na Telegramie napisał, że jedna z ofiar znajdowała się na terenie szpitala, a 3 rannych to personel medyczny. Uszkodzony został fragment budynku. Witalij Kliczko wezwał mieszkańców Kijowa do pozostania w schronach. Czegoś takiego w polskiej historii nie było, żeby tak wielu zawdzięczało coś tak niewielu, mówił premier Donald Tusk podczas obchodów 50. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników. W Zamku Królewskim w Warszawie dawni opozycjoniści, przedstawiciele władz oraz goście z zagranicy wspominali pierwszą jawną organizację opozycyjną w PRL-u i jej wpływ na los Europy Środkowo-Wschodniej.
7: Dziękując założycielom KOR-u za działanie i za wolność, premier Donald Tusk podkreślił, że ich odważne działanie uratowało polską nadzieję na niepodległość.
8: Chciałbym, żebyście wiedzieli, że jesteście nadal skarbem dla tego narodu, nawet jeśli nie wszyscy to rozumieją. Okazaliście się nie tylko romantykami, ale politycznymi geniuszami, bo to dzięki wam Polska jest niepodległa.
7: Współtwórca komitetu Adam Michnik przypomniał z kolei, że fundamentem opozycji było odrzucenie ksenofobii i walka o postawy obywatelskie.
5: Myśmy wiedzieli, że droga do przyszłości prowadzi nie przez nienawiść etniczną, tylko przez postawy obywatelskie.
7: Jubileuszowe uroczystości na Zamku Królewskim zgromadziły byłych opozycjonistów oraz przedstawicieli ruchów wolnościowych z Polski i zagranicy. Piotr Durys, Polskie Radio.
6: Są zarzuty dla dwojga pracowników Trybunału Konstytucyjnego. Według śledczych mieli oni uniemożliwić czworgu sędziom wykonywanie obowiązków służbowych. Chodzi o dyrektorkę Kancelarii Trybunału Zofię H. oraz komendanta Straży Trybunalskiej Piotra P.
9: Prokuratura zarzuca Zofii H. między innymi uporczywe naruszanie praw pracowniczych czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, od których prezydent nie przyjął ślubowania. Piotr P. natomiast miał ograniczać ich swobody poruszania się po budynku instytucji. Według ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka pracownicy Trybunału dopuścili się rażących zaniedbań, a za ich działaniami stoi prezes TK Bogdan Święczkowski.
10: Pan Święczkowski, który pełni obowiązki prezesa Trybunału, narusza prawo, ale jego imieniem działają także inne osoby w Trybunale.
9: Do tej sprawy odniósł się również senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
11: Tym elementem, który powoduje, że Trybunał nie pracuje, jest Bogdan Święczkowski. Mam oczywiście wniosek o uchylenie jego immunitetu ze strony prokuratury.
9: Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
6: Jak zwiększyć udział kobiety w badaniach profilaktycznych? Dyskutują o tym lekarze, politycy i eksperci. Możliwy jest powrót do imiennych zaproszeń na mammografię dla kobiety w wieku od 45 do 74 lat. Mimo wielu wolnych terminów pacjentki z nich nie korzystają, mówi socjolożka Zofia Małgowicz i przyznaje, że indywidualne zaproszenia to dobry pomysł.
12: Uważam, że to jest świetny pomysł. Impulsów, które mogą sprawić, że ktoś pójdzie na wizytę, jest bardzo dużo. I im częściej ten temat będzie się pojawiać w rozmowach między kobietami, im więcej będzie tych bodźców do tego, żeby jednak pomyśleć, dobra, a może jednak zrobię to teraz bez czekania na to, że będę czuć się dobrze, aż coś się wydarzy i tak dalej. Więc jestem jak najbardziej za i jest wtedy szansa na takie bezpośrednie przełożenie tego ogólnego trzeba się badać na bardzo konkretne zaproszenie i możliwość umówienia terminu. Myślę, że to jest super.
6: Imienne zaproszenia na mammografię miałyby być wysyłane do kobiet przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Mówiła o tym w ubiegłym tygodniu wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska. Na koniec Niemcy i dwie polskie grupy złodziei rozbite przez służby za naszej zachodniej granicy we współpracy z polskimi służbami. Jeden gang przez prawie dekadę kradł auta w całych Niemczech, drugi porywał krowy z przygranicznej Brandenburgii.
13: Bydło ginęło od marca do maja. Samochodami z Brandenburgii jechało do Polski. Na gorącym uczynku złodzieje 244 krów nie wpadli, ale ślady ostatecznie doprowadziły śledczych w okolice lubuskiego Żagania. W czasie przeszukania i zatrzymania jednego z podejrzanych znaleźliśmy prawdopodobnie skradzione krowy, które zostały zabezpieczone. Powiedziała mi Beate Kardels z policji Brandenburgii. Drugi ze wspólników został zatrzymany na autostradzie w Niemczech. 9 mężczyzn ujęły połączone blisko 200-osobowe polsko-niemieckie siły policyjne na Dolnym Śląsku. Prokuratura w Saksonii chce teraz ekstradycji członków grupy, którzy, według śledczych, od 2017 roku kradli samochody na terenie Niemiec. Ich łączna wartość to 13 milionów złotych. Części 30 drogich aut policjanci zabezpieczyli w czasie przeszukań. Według prokuratury cała grupa liczyła przynajmniej 12 osób. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
6: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: W nocy chłodno, a nawet zimno. Możliwe opady deszczu na wschodzie, północy i zachodzie Polski, na termometrach przeważnie tylko kilka stopni. W ciągu dnia przelotne opady deszczu i burze na północnym zachodzie z temperaturą maksymalną od 13 do 17 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio.
14: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: To już czwartek. W informacjach za chwilę minister Sikorski o debacie na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Kino Światowic Katowic otrzymało nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Najlepsze Kino w Polsce. Częstochowski Oddział Związku Dużych Rodzin 3+ ma swoją siedzibę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Dość tego. Tymi słowami szef polskiej dyplomacji bezpośrednio zwrócił się do ministra spraw zagranicznych Rosji. Słowa padły podczas debaty na Radzie Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Radosław Sikorski mówił potem, że udało mu się odnieść do części nieprawdziwych wypowiedzi rosyjskiego polityka.
2: Mieliśmy dobre podsumowanie źródeł i efektów konfliktu przez podsekretarza stanu Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale też szereg ważnych, mocnych wystąpień ze strony mocarstw, ze strony szefów państw, a więc na podwyższonym, wyższym niż zwykle szczeblu. Zabrał głos także minister spraw zagranicznych Rosji. Pozwoliłem sobie odpowiedzieć mu na niektóre kłamstwa i przeinaczenia.
0: Minister Sikorski odniósł się również do rosyjskich prowokacji wobec Polski i krajów NATO, zwracając uwagę, iż agresja Rosji została powstrzymana przez Ukrainę, która ma znacznie słabszą gospodarkę. Szef MSZ-u przypomniał, że PKB Europy jest 10-krotnie wyższe od rosyjskiego, a państw NATO 20-krotnie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Kino Światowic Katowic otrzymało nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Najlepsze Kino w Polsce. Statuetkę wręczono podczas uroczystej gali w Gdyni w trakcie trwającego 51. Festiwalu Filmów Polskich Filmów Fabularnych. To dowód, że Kino Światowic stale się rozwija i spełnia oczekiwania widzów, mówi Ewa Sadkowska, dyrektorka instytucji filmowej Silesia Film, do której należy Kino Światowic.
3: Ja myślę, że to jest takie kino, w którym widz jest zaopiekowany od początku do końca, zarówno pod względem repertuaru, jak i tak zwanej obsługi. Pracownicy po prostu żyją tym kinem. Ten zespół kocha widzów, widzowie kochają kino.
0: Silesia Film jest także koproducentem 5 filmów z 16 nominowanych w gdyńskim konkursie głównym. Częstochowski Oddział Związku Dużych Rodzin 3+ ma swoją siedzibę. Do tej pory korzystał z uprzejmości innych organizacji pozarządowych w Częstochowie. Teraz wszystkie warsztaty, zajęcia dla rodzin będą się odbywać w jednym miejscu, mówi Katarzyna Kaczmarzyk, przewodnicząca Częstochowskiego Oddziału.
4: W roku 2023, po pandemicznym czasie, zaczęliśmy szukać takiego miejsca, takiej przestrzeni dla rodzin. Nie osobno dzieciaki, nie osobno seniorzy, tylko właśnie rodziny. Rodzice z dziećmi. Rodziny przychodziły, pracowały, sprzątały, umeblowały, przewoziły różne meble. Jeszcze bardziej się scaliły, zintegrowały.
0: Związek Dużych Rodzin 3+ w Częstochowie realizuje kilka programów, to Family Spot, Naturalna Dopamina oraz Aktywujemy Endorfiny. Ich zadaniem jest m.in. integracja rodzin i wyrobienie wśród dzieci nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu. Do rana pochmurno, ale bez opadów. Temperatura spadnie do 4 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Karol Nawrocki zakończył wizytę w Nowym Jorku. Do Stanów Zjednoczonych przybył w związku z dorocznym zgromadzeniem ogólnym ONZ. Prezydent spotkał się z amerykańską Polonią i środowiskiem biznesu. Wziął też udział w kilku spotkaniach politycznych. Szef Biura Polityki Międzynarodowej minister Marcin Przydacz mówił, że jednym z ważniejszych była rozmowa z prezydentem Turcji Recepem Erdoğanem.
1: Dotyczyła oczywiście wyzwań natury bezpieczeństwa, ale także przyszłości dialogu politycznego polsko-tureckiego, także i współpracy gospodarczej, w tym zbrojeniowej. Turcy są ważnym partnerem w ramach NATO, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy.
0: Kolejne ważne spotkanie dotyczyło udziału Polski w pracach grupy G20. Prezydent spotkał się z przewodniczącym Unii Afrykańskiej, prezydentem Republiki Burundi. Karol Nawrocki miał też okazję rozmawiać z następcą tronu Kuwejtu.
1: Dyskusja dotyczyła oczywiście kwestii sytuacji w Zatoce Perskiej, współpracy energetycznej, wpływu na światowe rynki energii. Bardzo otwarta rozmowa. Mamy nadzieję, że w efekcie tej rozmowy relacje z państwem Kuwait się będą zacieśniać. Będziemy mogli także i oferować Polskę jako ciekawe miejsce do rozlokowania inwestycji, a z kolei Kuwait na przykład zainteresowany jest polskimi produktami rolnymi, polską żywnością.
0: Tuż przed zakończeniem wizyty w Nowym Jorku prezydent wygłosił przemówienie podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ poświęcone w zdecydowanej większości potencjalnym zagrożeniom ze strony Rosji. Mieszkańcy wschodniej Polski twierdzą, że dostają za dużo alertów RCB i dlatego ich nie odczytują. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w ostatnim czasie regularnie wysyłało ostrzeżenia dla województwa lubelskiego. Większość z nich dotyczyła zagrożenia związanego z nalotami na Ukrainę.
2: Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. Tak przeważnie zaczyna się alert przesyłany do mieszkańców wschodniej Polski. Jak reagują na takie ostrzeżenia?
3: Tak jak zawsze, zignorowałem. Dlatego, że alerty przychodzą zbyt często.
4: No nijak. Co to mam zareagować? Co ja zrobię?
5: Wie pan co, to jak tak ciągle to jest, to ludziom to spowszednieje, mi się wydaje.
2: Mieszkańcy twierdzą jednak, że zareagowaliby, gdyby usłyszeli syreny. Wiedzą także, że 3-minutowy modulowany alarm oznacza atak z powietrza.
3: Schodzę do pomieszczenia, które wydaje się w domu najbezpieczniejsze i czekam na odwołanie alarmu.
6: No schronić się w bezpieczne miejsce przede wszystkim. Jeżeli jest schron, to do schronu, a jeżeli nie, no to do piwnicy na przykład.
2: Miejsce schronienia można znaleźć na rządowym portalu, gdzie się ukryć. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potępił rosyjski nocny atak rakietowy na Kijów. Zginęły w nim 2 osoby. Zełenski, który przebywa w Nowym Jorku na zgromadzeniu ogólnym ONZ, ocenił, że rosyjskie ataki trwają, ponieważ presja na Moskwę jest niewystarczająca. Jak napisał na Telegramie, Rosja uważa, że nadal może atakować Ukrainę pociskami balistycznymi. Prezydent Ukrainy zaapelował do Stanów Zjednoczonych o zdecydowaną reakcję. Dodał, że Ukraina potrzebuje pocisków do zwalczania rakiet balistycznych oraz dalszych sankcji na Rosję.
7: To są aktualności jedynki.
0: Kilka państw zawiesiło loty irańskich linii lotniczych na swoje lotniska w związku z wejściem w życie nowych sankcji Stanów Zjednoczonych wymierzonych w irański sektor lotniczy. Administracja Donalda Trumpa ogłosiła w tym miesiącu, że sankcjami zostanie objęty cały sektor transportu lotniczego Iranu, co właśnie weszło w życie.
8: Sekretarz skarbu USA Scott Bessent ostrzegł, że od 23 września irańskie linie lotnicze będą napotykać trudności w prowadzeniu działalności na skalę światową. Gruzja zakazała lotów irańskich przewoźników na swoje terytorium, a irańskie linie Mahat Air zawiesiły loty do Turcji na wniosek Ankary. Azerbejdżan również zawiesił loty z Iranu. Powołując się na nowe sankcje USA, jak podała agencja Reuters, Irak nakazał zawieszenie lotów z Iranu na międzynarodowe lotnisko w Bagdadzie ze skutkiem natychmiastowym. Irańska Organizacja Lotnictwa Cywilnego poinformowała, że od środy odwołano loty z Teheranu do Bagdadu oraz z Maskatu w Omanie. Irańscy pasażerowie nie są wpuszczani na teren lotniska w Omanie, a w tej sprawie trwają konsultacje. Zdaniem Białego Domu obecna sytuacja jest dowodem na skuteczność amerykańskich sankcji wymierzonych w teherański reżim. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: Jesień daje o sobie znać. Po deszczowej nocy w ciągu dnia przelotne opady deszczu z większymi przejaśnieniami, a na północnym zachodzie możliwe burze. Na termometrach zobaczymy od 13 do 17 stopni.
7: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy, choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: Kiedy wreszcie nastała nasza nowa era, otworzyła się przede mną prawnicza kariera. Trafiła mi się jedna bardzo zagmatwana sprawa, ale o tym to naprawdę wolę nie rozmawiać.
1: 6 dnia stworzyłeś
0: mnie. Teraz będąc już dorosły, tamte czasy wspominam. Przy szklaneczce whisky albo buteleczce wina myślę sobie, dlaczego pozostaję jeszcze żywy? Może ja nie jestem zły, lecz tylko niefrasobliwy.
1: 7 dnia nie stworzyłeś
0: piekła?

0: Ej Marysia, to jest wiadomość dla ciebie, ja ciebie kocham, podmogą. Brak mi słów, człowieku, ja ci powiem.
1: Kto kojarzy, niech pomaga oczywiście.

0: To już czwartek. W informacjach za chwilę minister Sikorski o debacie na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Kino Światowic Katowic otrzymało nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Najlepsze Kino w Polsce. Częstochowski Oddział Związku Dużych Rodzin 3+ ma swoją siedzibę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Dość tego. Tymi słowami szef polskiej dyplomacji bezpośrednio zwrócił się do ministra spraw zagranicznych Rosji. Słowa padły podczas debaty na Radzie Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Radosław Sikorski mówił potem, że udało mu się odnieść do części nieprawdziwych wypowiedzi rosyjskiego polityka.
2: Mieliśmy dobre podsumowanie źródeł i efektów konfliktu przez podsekretarza stanu Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale też szereg ważnych, mocnych wystąpień ze strony mocarstw, ze strony szefów państw, a więc na podwyższonym, wyższym niż zwykle szczeblu. Zabrał głos także minister spraw zagranicznych Rosji. Pozwoliłem sobie odpowiedzieć mu na niektóre kłamstwa i przeinaczenia.
0: Minister Sikorski odniósł się również do rosyjskich prowokacji wobec Polski i krajów NATO, zwracając uwagę, iż agresja Rosji została powstrzymana przez Ukrainę, która ma znacznie słabszą gospodarkę. Szef MSZ-u przypomniał, że PKB Europy jest 10-krotnie wyższe od rosyjskiego, a państw NATO 20-krotnie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Kino Światowic Katowice otrzymało nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Najlepsze Kino w Polsce. Statuetkę wręczono podczas uroczystej gali w Gdyni w trakcie trwającego 51. Festiwalu Filmów Polskich Filmów Fabularnych. To dowód, że Kino Światowic stale się rozwija i spełnia oczekiwania widzów, mówi Ewa Sadkowska, dyrektorka instytucji filmowej Silesia Film, do której należy Kino Światowic.
3: Ja myślę, że to jest takie kino, w którym widz jest zaopiekowany od początku do końca, zarówno pod względem repertuaru, jak i tak zwanej obsługi. Pracownicy po prostu żyją tym kinem. Ten zespół kocha widzów, widzowie kochają kino.
0: Silesia Film jest także koproducentem 5 filmów z 16 nominowanych w gdyńskim konkursie głównym. Częstochowski Oddział Związku Dużych Rodzin 3+ ma swoją siedzibę. Do tej pory korzystał z uprzejmości innych organizacji pozarządowych w Częstochowie. Teraz wszystkie warsztaty, zajęcia dla rodzin będą się odbywać w jednym miejscu, mówi Katarzyna Kaczmarzyk, przewodnicząca Częstochowskiego Oddziału.
4: W roku 2023, po pandemicznym czasie, zaczęliśmy szukać takiego miejsca, takiej przestrzeni dla rodzin. Nie osobno dzieciaki, nie osobno seniorzy, tylko właśnie rodziny. Rodzice z dziećmi. Rodziny przychodziły, pracowały, sprzątały, umeblowały, przewoziły różne meble. Jeszcze bardziej się scaliły, zintegrowały.
0: Związek Dużych Rodzin 3+ w Częstochowie realizuje kilka programów, to Family Spot, Naturalna Dopamina oraz Aktywujemy Endorfiny. Ich zadaniem jest m.in. integracja rodzin i wyrobienie wśród dzieci nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu. Do rana pochmurno, ale bez opadów. Temperatura spadnie do 4 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Karolina Michalik, informacje Radia Katowice w skrócie.
2: 30 lat więzienia to prawomocna kara dla Tomasza J., który w lutym 2025 roku podczas napadu na plebanie zabił proboszcza parafii w Kłobucku, księdza Grzegorza Dymka. Wyrok ogłosił wczoraj Sąd Apelacyjny w Katowicach. Jest on surowszy niż orzeczenie częstochowskiego sądu, który kilka miesięcy temu Tomaszowi J. wymierzył karę 20 lat więzienia. Zaostrzenie kary Sąd Apelacyjny uzasadnił okolicznościami popełnionej zbrodni. Do szpitala w Pyskowicach wraca od października chirurgia. To ustalenia ze spotkania grona włodarzy 8 gmin powiatu gliwickiego oraz starostwa. Oddział został zamknięty w połowie ubiegłego roku z powodu braku lekarzy i kłopotów finansowych zespołu szpitali powiatu gliwickiego. Rada Miasta Katowice zwiększyła dotację dla Panteonu Górnośląskiego na ten rok o 200 tysięcy złotych. Obecnie to 1 200 tysięcy. Wcześniej dotację dla instytucji zwiększył Sejmik Województwa Śląskiego. Panteon Górnośląski funkcjonuje w podziemiach katowickiej archikatedry. Był inicjatywą arcybiskupa Wiktora Skworca. Gliwicki samorząd otrzymał 10 ofert na budowę brakującego odcinka miejskiej obwodnicy, która połączy ulicę Bojkowską i Rybnicką. Oferenci zaproponowali zabudowę niespełna 2-kilometrowego połączenia, cenę od 29 milionów złotych do prawie 40 milionów złotych.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Jego radia.
5: Zapraszamy na aktualności jedynki.
4: Anna Kowalczyk
5: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Rosja atakuje Ukrainę. Polskie wojsko podrwało myśliwce. Jest alert RCB.
4: Ważne rozmowy prezydenta Nawrockiego w Nowym Jorku. Minister Przydacz zdradza szczegóły spotkania z Donaldem Trumpem.
5: Miłość czasów Solidarności i Koru. Premiera filmu o Jacku i Gajce Kuroniach na festiwalu w Gdyni.
4: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed zagrożeniem ze wschodu. Do przebywających na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego wysłano alert RCB.
5: To SMS-y o następującej treści. Uwaga! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.
4: Za naszą wschodnią granicą ogłoszono alarm powietrzny. W regionach zachodnich i centralnych operują rosyjskie drony. Bezzałogowce zaobserwowano m.in. w obwodach wołyńskim i równieńskim.
5: Nie ma na razie doniesień o stratach i ewentualnych poszkodowanych.
4: O bezpieczeństwie i stałej bazie amerykańskich wojsk w Polsce Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem.
5: Prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych spotkali się w Nowym Jorku. Okazją do krótkiej wymiany zdań było przyjęcie powitalne organizowane przez gospodarza Białego Domu w związku z rozpoczęciem zgromadzenia ogólnego ONZ.
4: O szczegółach tej rozmowy mówił minister Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta.
6: Rozmawiał oczywiście o kwestii stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, ale rozmawiał też o inwestycjach, o współpracy bowiem jest szereg firm amerykańskich, które rozważają rozlokowanie swoich inwestycji w Warszawie.
5: Wcześniej w rozmowie z Bloombergiem prezydent mówił, że sprawa stałej amerykańskiej bazy jest potwierdzona. Projekt ma nosić nazwę Fort Trump.
4: A na forum ONZ Karol Nawrocki wzywał świat do stanowczej odpowiedzi na rosyjskie prowokacje.
7: Rosja destabilizuje sytuację w Europie poprzez jawną napaść, prowadzenie operacji hybrydowych, aktów dywersyjnych i sabotażu, a także ignorując kolejne rezolucje tego zgromadzenia. Wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych.
5: Podczas forum ONZ Moskwa odrzuciła rozejm z Ukrainą. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow mówił, że jego kraj nie zamierza robić przerwy, bo tu cytat, Europa chce ją wykorzystać, aby zbroić kijowski reżim.
4: Zarzuty, zakaz opuszczania kraju i dozór policji dla zatrzymanych w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej.
5: Byli doradcy premier Beaty Szydło, Anna P. i Piotr M. mieli wyrządzić PFN-owi szkodę wielkich rozmiarów. Jaką dokładnie? O tym Mariusz Pieśniewski.
8: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że podejrzani mieli bezprawnie użyć pieniędzy Polskiej Fundacji Narodowej do sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy.
9: Ponad 8 milionów złotych i przeznaczono te pieniądze zupełnie niezgodnie z tym, do czego dlaczego były wnoszone do tej Polskiej Fundacji Narodowej, jakie było ich przeznaczenie. Przeznaczono na kampanię oczerniającą wymiar sprawiedliwości, oczerniającą sądy.
8: Rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie Dorota Sokołowska-Mach powiedziała, że obu osobom postawiono zarzuty nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, a także wyrządzenia Fundacji Szkody Majątkowej.
10: Realizowanie tego projektu było sprzeczne z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, natomiast zbieżne było z celami politycznymi dwóch partii politycznych. Było to Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska.
8: Wobec podejrzanych zastosowano dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: Zwrot na finiszu kampanii przed wyborami prezydenta Krakowa. Jan Hoffman zrezygnował ze startu.
5: Jeden z inicjatorów referendum, w którym odwołany został Aleksander Miszalski, przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale.
11: Złożę odpowiednie dokumenty o Miejskiej Komisji Wyborczej zgodnie z procedurą. Wycofuję swój start z wyborów na prezydenta miasta Krakowa. Najlepszą szansą na dobrą przyszłość miasta jest prezydentura pana Łukasza Gibały.
4: Przedterminowe wybory w Krakowie już w najbliższą niedzielę. W grze pozostaje 7 kandydatów.
5: Sondaże wskazują na to, że będzie druga tura, w której Łukasz Gibała spotka się z kandydatką Koalicji Obywatelskiej, senator Moniką Piątkowską.
12: To są aktualności jedynki.
4: Aplauz i wzruszenie na festiwalu w Gdyni w 50. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników. Widzowie obejrzeli film o jednym z jego założycieli.
5: Nasza rewolucja opowiada historię życia Jacka Kuronia. Walki i miłości do żony. Widzowie po projekcji nie kryli emocji.
13: Jestem w szoku, że tak można było oddać prawdę temu wszystkiemu, co było, co przeżyliśmy. Ja się bardzo wzruszyłam, bardzo, do łez nawet.
14: Bardzo ważne przypomnienie tego, co się działo w latach 80., a mam wrażenie, że wiele osób zapomniało już o tym. Bardzo wzruszające spojrzenie na udział Jacka Kuronia, jego żony.
4: Film Piotra Domalewskiego walczy na festiwalu w Gdyni o złote lwy.
5: To by były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
15: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Polskie pięściarki zdobyły 4 brązowe medale Mistrzostw Europy w Sofii. Na najniższym stopniu podium stanęły Kinga Krówka, Natalia Kuczewska, Angelika Krzysztoforska i Elżbieta Wójcik. Każda z nich przegrała wczoraj walkę w półfinale. Piłkarka Barcelony Ewa Pajor zdobyła 2 bramki i zaliczyła asystę w meczu pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzyń. Broniąca trofeum Duma Katalonii wygrała przed własną publicznością z Paris FC 5-2. W obecnym sezonie Pajor, która jest w gronie 30 zawodniczek nominowanych do Złotej Piłki, ma już 3 bramki. Jedną zdobyła też w pierwszej kolejce hiszpańskiej Ekstraklasy, w której po 4 kolejkach broniąca tytułu Barcelona prowadzi z kompletem punktów. Wczorajszy wieczór w Warszawie przyniósł sportowo-literacką premierę. Zaprezentowano biografię legendy polskiego kolarstwa Rafała Majki. Majka tak opowiada o książce, którą napisał z dziennikarzem Tomaszem Kalembą.
16: Te marzenia, które się spełniły, wszystkie te w książce, wszystkie wyrzeczenia, szczera prawda, bardzo dużo tego jest. Tomek zrobił, Kalemba, mnóstwo, dużo pracy ze mną, bo jednak ponad 20 godzin nagrywań. Nie było mu łatwo, bo ze mną się ciężko pracuje, ale zrobiliśmy coś fajnego dla miłośników kolarstwa i nie tylko, dla normalnych czytelników, bo jednak to jest i o życiu normalnym, i o kolarstwie. W tej książce jest też dużo pokazane, jak warta jest rodzina, do czego zmierzam, że w życiu są sukcesy wygrane, puchary, triumfy, ale jest też rodzina, która powinna być zawsze na pierwszym miejscu.
15: Rafał Majka kolarską karierę zakończył w ubiegłym roku. Jest brązowym medalistą olimpijskim z Rio de Janeiro. Wielkie sukcesy odnosił na Tour de France, na którym wygrał 3 etapy i 2 razy klasyfikację górską. Ponownie o sporcie za godzinę.
17: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
18: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś duże, ale z większymi przejaśnieniami. W całym kraju może przelotnie padać deszcz, a na północy zagrzmi wysoko w górach okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna od 14 do 16 stopni, trochę chłodniej nad samym morzem i w rejonach podgórskich do 12. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie teraz 1003 hektopaskale.
18: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
17: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
19: Klimat.
5: Jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 11% prądu. W szczytowym momencie od 11 do 14 OZE będzie stanowić zaledwie 30% miksu energetycznego.
12: Jedynka. Polskie Radio.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu gramy najlepsze dźwięki.
1: Sprawdźmy sytuację drogową. Poza tym, że ogrzewanie włączamy, głośniej robimy autoradio w Radiu Katowice. Dorota Stabik.
2: A ruch na drogach regionu na ogół spokojny, stania w bardzo długich korkach nie trzeba się obawiać, ale ciaśniej jest już na trasie S1 między Żywcem a Przybędzą. W Tychach więcej samochodów z kolei na trasie 44 na wysokości Urbanowic. Wzmożony ruch także na trasie 94 między Bytomiem a Czeladzią. Nogę z gazu trzeba zdjąć w miejscu prac na wysokości Piekar Śląskich. Wzmożony ruch też na autostradzie A1 w miejscu, gdzie także spotkać można panów w pomarańczowych kamizelkach między Bytomiem a Pyrzowicami. I ruszyły prace przy budowie ścieżek rowerowych i chodników w Mikołowie. Kłopoty z tym związane przy ulicach Wyzwolenia, Rybnickiej, Fabrycznej oraz Pokoju. Szczególną ostrożność warto zachować, zwłaszcza w rejonie szkół. Możliwe czasowe zmiany w organizacji ruchu i konieczność skorzystania z wyznaczonych przejść i obejść to dla pieszych, ale kłopoty dotyczą także kierowców. Warto zatem zaplanować dodatkowy czas na dotarcie do pracy, szkoły czy innych miejsc. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg regionu i do usłyszenia ponownie przed godziną 7.
1: Dzięki, Dorota.
3: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Karolina Michalik, informacje Radia Katowice w skrócie.
2: 30 lat więzienia to prawomocna kara dla Tomasza J., który w lutym 2025 roku podczas napadu na plebanie zabił proboszcza parafii w Kłobucku, księdza Grzegorza Dymka. Wyrok ogłosił wczoraj sąd apelacyjny w Katowicach. Jest on surowszy niż orzeczenie częstochowskiego sądu, który kilka miesięcy temu Tomaszowi J. wymierzył karę 20 lat więzienia. Zaostrzenie kary sąd apelacyjny uzasadnił okolicznościami popełnionej zbrodni. Do szpitala w Pyskowicach wraca od października chirurgia. To ustalenia ze spotkania grona włodarzy 8 gmin powiatu gliwickiego oraz starostwa. Oddział został zamknięty w połowie ubiegłego roku z powodu braku lekarzy i kłopotów finansowych zespołu szpitali powiatu gliwickiego. Rada Miasta Katowice zwiększyła dotację dla Panteonu Górnośląskiego na ten rok o 200 tysięcy złotych. Obecnie to 1 200 tysięcy. Wcześniej dotację dla instytucji zwiększył Sejmik Województwa Śląskiego. Panteon Górnośląski funkcjonuje w podziemiach katowickiej archikatedry. Był inicjatywą arcybiskupa Wiktora Skworca. Gliwicki samorząd otrzymał 10 ofert na budowę brakującego odcinka miejskiej obwodnicy, która połączy ulicę Bojkowską i Rybnicką. Oferenci zaproponowali zabudowę niespełna 2-kilometrowego połączenia, cenę od 29 milionów złotych do prawie 40 milionów złotych.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła już siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Liście lecą z drzew, lampy lecą ze stołu, a serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankaty i Romuald Wójcik.
5: RCB wysłało pilne SMS-y do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. To był kolejny poranek z alarmem na wschodzie Polski.
6: Zarzuty i zakaz pracy dla dwojga pracowników Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o blokowanie nowych sędziów.
5: Powitanie z honorami przez Donalda Trumpa. Xi Jinping rozpoczął wizytę w Waszyngtonie.
6: Alert o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę trafił do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. SMS-y rozesłało Rządowe Centrum Informacyjne.
5: Polskie wojsko uruchomiło samoloty. Rosja atakuje różnymi rodzajami broni, mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
7: Rosjanie używają zarówno załogowych statków powietrznych, odrzutowych, jak i zwykłych. W związku z obserwacją tych środków napadu powietrznego została podjęta decyzja o tym, żeby zabezpieczyć naszą przestrzeń powietrzną na wschodzie i skierować tam myśliwce.
5: Alert został właśnie odwołany. Mieszkańcy wschodniej Polski twierdzą, że dostają zbyt dużo alertów RCB i dlatego ich nie odczytują. Z mieszkańcami Lubelszczyzny rozmawiał nasz reporter Krzysztof Polasik.
8: Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. Tak przeważnie zaczyna się alert przesyłany do mieszkańców wschodniej Polski. Jak reagują na takie ostrzeżenia?
9: Tak jak zawsze, zignorowałem. Dlatego, że alerty przychodzą zbyt często.
10: Co to mam zareagować? Co ja zrobię?
11: Wie pan co, to jak tak ciągle to jest, to ludziom to spowszednieje, mi się wydaje.
8: Mieszkańcy twierdzą jednak, że zareagowaliby, gdyby usłyszeli syreny. Wiedzą także, że 3-minutowy modulowany alarm oznacza atak z powietrza.
9: Wchodzę do pomieszczenia, które wydaje się w domu najbezpieczniejsze i czekam na odwołanie alarmu.
12: No schronić się w bezpieczne miejsce przede wszystkim. Jeżeli jest schron, to do schronu, a jeżeli nie, no to do piwnicy na przykład.
8: Miejsce schronienia można znaleźć na rządowym portalu, gdzie się ukryć. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
6: Prawdopodobnie pod koniec roku zapadnie decyzja o stałej bazie USA w Polsce, mówi wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W rozmowie z dziennikarzami w Waszyngtonie podkreśliła, że stanie się to po zakończeniu amerykańskiego przeglądu sił w Europie.
5: O sprawie baz rozmawiał w Nowym Jorku z Donaldem Trumpem prezydent Karol Nawrocki. Minister Marcin Przydacz powiedział, że do krótkiej wymiany zdań doszło podczas przyjęcia przed sesją ONZ.
13: Rozmawiał oczywiście o kwestii stałej obecności amerykańskich żołnierzy, ale rozmawiał też o inwestycjach, o współpracy inwestycyjnej. Jest szereg firm amerykańskich, które rozważają rozlokowanie swoich inwestycji w Warszawie.
6: Prezydent Karol Nawrocki wystąpił wieczorem w siedzibie ONZ i ostro skrytykował działania Rosji.
5: Dwoje pracowników Trybunału Konstytucyjnego z zarzutami i zakazem przychodzenia do pracy to dyrektorka Kancelarii Trybunału oraz komendant Straży Trybunalskiej. Chodzi o sprawę niedopuszczenia do orzekania czworga sędziów.
6: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odniósł się także do prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego.
3: Dzisiaj mamy zarzuty wobec dwóch pracowników Trybunału, szefowej kancelarii oraz szefa ochrony, bo o ile pan Święczkowski zasłania się immunitetem, chowa się za tym immunitetem, ale młyny sprawiedliwości mielą i musimy także skupić się na tych osobach, które wykonują jego polecenia, łamiąc prawo.
6: Minister zwrócił też uwagę na to, że w budynku, który powinien stać na straży konstytucji, urządzono bezprawne blokady upokarzające kontrolę i złośliwy mobbing wobec legalnie wybranych sędziów.
5: Wizytę państwową w Stanach Zjednoczonych rozpoczął przywódca Chin. Xi Jinping został przywitany w Waszyngtonie z honorami jeszcze na lotnisku.
6: W ceremonii wziął udział sam prezydent Donald Trump. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
14: Samolot z chińską parą prezydencką wylądował w środę wieczorem w bazie Andrews pod Waszyngtonem. Trump z żoną Melanią czekali na płycie lotniska. Prezydent USA przywitał gościa u stóp samolotowych schodów. Był też czerwony dywan i wojskowa kompania honorowa. Gdy orkiestra grała amerykański hymn, nad głowami obu przywódców przeleciały bombowce strategiczne B-1. Xi Jinping został potraktowany w sposób szczególny. Amerykański protokół przewiduje bowiem, że gości przyjmuje się w Białym Domu. Wyjątki są nieliczne. Tak witano papieży Benedykta XVI i Franciszka oraz kilkadziesiąt lat temu radzieckiego przywódcę Nikitę Chruszczowa. Dziś podczas głównej części wizyty odbędzie się oficjalna ceremonia powitania z udziałem blisko 500 żołnierzy. Potem przegląd wojsk w Ogrodzie Różanym i rozmowy za zamkniętymi drzwiami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
5: Zakaz jazdy na elektrycznych hulajnogach będzie obowiązywał w parkach, na skwerach i placach zabaw w Piotrkowie Trybunalskim.
6: To odpowiedź na sygnały od mieszkańców, mówi radny Piotr Gajda.
15: Po prostu młodzież jeździła w parkach i to bardzo szybko, także gdy człowiek szedł spokojnym krokiem w parku, no nagle śmigały koło niego hulajnogi. No i niestety uderzenie taką hulajnogą dziecko czy starszą osobę mogło skutkować niestety poważnymi obrażeniami.
16: Piesi są wystraszeni, bo jak przemknie koło nich dosyć spory pojazd, ci piesi mają niewielkie szanse, żeby nie zostać połamanymi na przykład.
6: Dodała wiceprzewodnicząca Rady Miasta w Piotrkowie Małgorzata Pingot.
5: Wcześniej na wprowadzenie stref z zakazem ruchu elektrycznych hulajnóg zdecydowało się Kutno.
6: To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Już prawie 6 po 7 to czas na sport w studiu Krzysztof Łoniewski.
17: Dzień dobry, zaczynamy od sensacji w siatkarskich mistrzostwach Europy. Aktualni mistrzowie świata i współgospodarze turnieju finałowego przegrali w ćwierćfinale po tiebreaku z Finlandią. Kto by się tego spodziewał? Finowie teraz zagrają z Francuzami, my w drugim półfinale przeciwko Słoweńcom. Te mecze w piątek nie powiedziałem, że z Włochami, prawda? Że Włosi odpadli chyba.
18: To, ale to. Mistrzowie świata, to każdy wie, że to chodzi o Włochów.
17: Chodzi o Włochów. Wczoraj w piłkarskiej lidze mistrzeń błysnęła niesamowita Ewa Pajor, strzeliła 2 gole i poprowadziła Barcelonę do efektownej wygranej 5-2 z Paris FC w premierowym spotkaniu nowego sezonu. Znów wracamy do rywalizacji polsko-słoweńskiej. Swoją drogą chcielibyśmy mieć zorganizowany sport tak jak ten naród o populacji Warszawy. Na potwierdzenie porażka naszych piłkarek ręcznych 28-29 ze Słowenkami właśnie w towarzyskim turnieju w Czechach. O przyczynach porażki mówi rozgrywająca kadry Aleksandra Rosiak.
19: Myślę, że to nie jest brak koncentracji ani siły. Po prostu one wyszły do nas obroną, z którą zazwyczaj się nie spotkamy. Bo to jest rzadko obrona i myślę, że z tym sobie nie poradziłyśmy. Musimy wyciągnąć po prostu wnioski. Dobrze, że to się wydarzyło teraz, bo mamy czas, żeby to przećwiczyć, żeby grać naprzeciwko takiej obronie tak naprawdę na mistrzostwa i myślę, że to nas też umocni.
17: Te mistrzostwa, o których mówiła Ola, to mistrzostwa Europy, odbędą się w grudniu tego roku także w naszym kraju. W Bułgarii na finiszu te bokserskiej niestety nasze pięściarki w komplecie przegrały swoje ćwierćfinałowe starcia. To oznacza, że z Sofii wrócą z 4 brązowymi medalami, za co oczywiście należą im się brawa. Myślimy o Angelice Krzysztoforskiej w kategorii 48 kg, Natalii Kuczewskiej 51 kg, Kindze Krówce 65 kg i Elżbiecie Wójcik 80 kg.
0: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Dziś drugi dzień jesieni i to widać, słychać i czuć. Chłodny poranek mamy, a po południu będzie na ogół od 14 do 17 stopni. Czwartek zapowiada się na pochmurny i deszczowy. Najintensywniejsze opady wystąpią na południowym zachodzie kraju. I tam też możliwe burze.
0: Sponsorem.
6: Tu
20: tu Radio Dźwięk.
21: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Korkuje się autostrada A4 w Gliwicach. To za sprawą prac drogowych, które prowadzone są za węzłem Sośnica na pasach do Wrocławia. Zatłoczony wjazd do Katowic od Sosnowca. Ciasno też na drodze 86 na pasach do Sosnowca przed węzłem Bagienna. Zakorkowany również wjazd do centrum Katowic Wiślanką od Mikołowa. Tłoczno na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym i na pętli Brynowskiej. W zderzak jadą także kierowcy przez tak zwane Trzy Górki, czyli 73. Pułku Piechoty do Wiślanki. Zatłoczony również wyjazd z Tychów drogą 86 do Katowic. Ciasno jest na wysokości Czułowa. W Tychach korek też na trasie 44 między węzłem z Krajową 1 a Urbanowicami. Na południu regionu spory korek na trasie S1 między Żywcem a Przybędzą. 691 400 400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
22: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest ósma. Kolejny raz polskie myśliwce zostały poderwane z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainę. Dziś odbędzie się pogrzeb Alojzego Lyska, pisarza, historyka i znawcy Górnego Śląska. Utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce jest coraz bardziej realne, przekonywał w Radiu Katowice poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Wieczorek.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Polskie wojsko poderwało swoje samoloty po tym, jak Rosja ponownie rozpoczęła ostrzał zachodniej Ukrainy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ogłosiło w związku z tym alert dla województw podkarpackiego i lubelskiego. Jak mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, Rosja atakuje różnymi rodzajami broni.
2: Operowanie lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej jest reakcją na ataki Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Rosjanie używają zarówno bezzałogowych statków powietrznych, odrzutowych, jak i zwykłych. W związku z obserwacją tych środków napadu powietrznego została podjęta decyzja o tym, żeby zabezpieczyć naszą przestrzeń powietrzną na wschodzie i skierować tam myśliwce.
0: Jak poinformowało przed chwilą Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, atak powietrzny na Ukrainę właśnie się zakończył. Rodzina, przyjaciele i mieszkańcy regionu pożegnają dziś Alojzego Lyska. Pisarz, historyk, a przede wszystkim znawca Górnego Śląska zmarł kilka dni temu w wieku 84 lat. To na podstawie jego tekstu powstał słynny monodram Mianują mnie Hanka, który opowiada o skomplikowanych dziejach regionu. Ostatnio można było go zobaczyć w Teatrze Telewizji. Alojzy Lysko był także radnym Bojszów i Tychów, zasiadał w Sejmiku Województwa Śląskiego, był też posłem na Sejm RP. Pogrzeb Alojzego Lyski odbędzie się o 10 w Kościele Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Bojszowach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce jest coraz bardziej realne. Jak mówił w porannym programie Radia Katowice poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Wieczorek, ustalenia w tej sprawie są już na bardzo zaawansowanym etapie. Poseł podkreślał, że stała baza USA to przede wszystkim trwałe wzmocnienie bezpieczeństwa Polski oraz wschodniej flanki NATO. To jednak także duży impuls dla gospodarki. Stała obecność amerykańskich wojsk stanowi jasny sygnał, że Polska jest bezpiecznym miejscem do lokowania kapitału na kolejne dziesięciolecia. Jak przewiduje Jarosław Wieczorek, amerykańska baza powstanie prawdopodobnie w Wielkopolsce lub na Dolnym Śląsku. Województwo śląskie na ten moment raczej nie jest brane pod uwagę. Całej rozmowy można wysłuchać na stronie internetowej Radia Katowice. Polska jest dobrze przygotowana do nadchodzącego sezonu zimowego. Magazyny gazu wypełnione są prawie w całości. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapewnił, że nie zabraknie węgla. Nie grożą nam także niedobory paliw na stacjach.
3: No przede wszystkim zapewnienie dostaw to jest w tych czasach ogromne wyzwanie, bo przecież rynek został zaburzony. Widzimy, co robi Saudi Aramco pod kątem Polski. Natomiast zrobiliśmy wszystko, podpisując ponad 20 umów, dywersyfikując źródła dostaw. Zrobiliśmy wszystko, żeby dostawy paliwa były zabezpieczone, żeby nie naruszyć rezerw, bo to jest bezpieczeństwo państwa.
0: Jak dodał minister, polski system energetyczny jest stabilny. W dzień zachmurzenie całkowite z możliwymi przejaśnieniami, a do tego przelotne opady deszczu. Aura dziś typowo jesienna. Na termometrach słupki rtęci nie przekroczą 15 kreski.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wybiła ósma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
6: Rosjanie zaatakowali zachodnią Ukrainę, Polska uruchomiła myśliwce.
7: USA zapraszają Putina na szczyt G20, w tle możliwe spotkanie z Donaldem Trumpem.
6: Warszawa wyda 50 milionów na świąteczną iluminację. W tym roku będą królować postacie z legend.
7: Tuż przed 7 rano zakończył się rosyjski atak powietrzny na zachodnią Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że nie ma zagrożenia na terenie Polski. Nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej, ale przed chwilą został wydany kolejny alert.
6: W związku z rosyjskimi uderzeniami na Ukrainę wojsko prewencyjnie podrywało myśliwce. Nad województwami lubelskim i podkarpackim ograniczony był ruch tranzytowy.
7: W nocnym rosyjskim ataku na Kijów zginęły co najmniej 2 osoby, a 8 zostało rannych. Rosjanie uderzyli w stolicę Ukrainy rakietami balistycznymi.
6: Mocne słowa pod adresem Rosji padły z ust polskich polityków na forum ONZ w Nowym Jorku. Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że obecna polityka Kremla to powrót do imperialnych ambicji Rosji.
7: Z kolei szef dyplomacji Radosław Sikorski zwrócił się do Rosjan słowami: możecie zabić wielu, ale nie możecie wygrać. Wystąpień w Nowym Jorku wysłuchała Agata Król.
4: Prezydent Karol Nawrocki swoje przemówienie poświęcił w dużej mierze sytuacji geopolitycznej w naszej części świata. Mówił, iż agresywne działania Rosji należy piętnować i nazywać po imieniu. Podkreślił, że Polska jest szczególnie świadoma konsekwencji rosyjskiego kolonializmu i imperializmu.
8: Jako przedstawiciel państwa sąsiadującego z Rosją chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji.
4: Dwie godziny wcześniej rosyjską agresję wobec Rosji potępiał szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski wystąpił na forum Rady Bezpieczeństwa w sprawie Ukrainy. Możecie zakończyć tę imperialną wojnę, którą rozpoczęliście w każdej chwili. Nie narażajcie Europy i świata jeszcze bardziej. Nie niszczcie przyszłości Rosji. Siergiej, wiem, że tego słuchasz. Przekaż swojemu szefowi. Dość tego. Szef MSZ przestrzegł również Rosjan przed dalszymi prowokacjami krajów NATO, podkreślając, że Moskwie od 4 lat nie udało się zrealizować celów agresji na Ukrainę. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio.
7: Stany Zjednoczone zaprosiły Władimira Putina na szczyt G20, poinformował o tym amerykański sekretarz stanu. Marco Rubio powiedział, że może to być okazja do rozmowy Władimira Putina z Donaldem Trumpem.
6: Aby rozwiązywać problemy, trzeba spotykać się z ludźmi, z którymi się nie zgadzamy lub z tymi, z którymi mogą nas dzielić pewne różnice. Dlatego zaprosiliśmy prezydenta Putina na szczyt G20. Uważamy, że to dla niego okazja do nawiązania dialogu nie tylko z Donaldem Trumpem, ale także z innymi światowymi przywódcami. Mamy nadzieję, że przyjmie to zaproszenie. Jeśli tak się stanie, w grudniu pojawi się okazja do rozmowy.
7: Przywódcy USA i Rosji spotkali się ostatnio w zeszłym roku na Alasce.
6: Były wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus będzie o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce.
7: Polska jest dobrze przygotowana do nadchodzącego sezonu zimowego. Magazyny gazu napełnione są prawie w całości.
6: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapewnia, że nie zabraknie węgla. Nie grożą nam także niedobory paliw na stacjach.
3: No przede wszystkim zapewnienie dostaw to jest w tych czasach ogromne wyzwanie, bo przecież rynek został zaburzony. Widzimy, co robi Saudi Aramco pod kątem Polski. Natomiast zrobiliśmy wszystko, żeby dostawy paliwa były zabezpieczone, żeby nie naruszyć rezerw, bo to jest bezpieczeństwo państwa.
7: Minister dodał, że polski system energetyczny jest stabilny.
6: Na 3 miesiące został aresztowany były policjant Artur K., zatrzymany w związku ze sprawą Zonda Krypto.
7: Wcześniej prokuratura postawiła mu zarzuty, ma odpowiadać za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie pieniędzy.
9: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że śledztwo posuwa się do przodu, są nowe tropy, ale na razie nie może mówić o kolejnych działaniach prokuratury.
10: Część działań prokuratury nie jest jeszcze ujawniana. Mogę powiedzieć, że śledztwo posuwa się do przodu i mamy nowe dowody.
9: Emerytowany policjant Artur K., który był w spółce Zonda Krypto dyrektorem bezpieczeństwa, usłyszał już zarzuty prokuratury.
10: Nieuprawnione ingerowanie w dane znajdujące się w systemie informatycznym giełdy kryptowalut. Tworzenie w ten sposób fikcyjnych wierzytelności i przywłaszczanie powierzonych przez użytkowników środków pieniężnych w kwocie co najmniej 7,8 miliona złotych. Przywłaszczenie 3900 bitcoinów.
9: Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
6: Warszawskie legendy będą motywem przewodnim nowej iluminacji świątecznej w stolicy. Warszawa zapłaci za nią 50 milionów złotych.
7: Największą atrakcją ma być 50-metrowy interaktywny chodnik, którego wygląd będzie się dostosowywał do ruchu pieszych, mówi wiceprezes firmy Multidekor Tomasz Podgrodzki.
11: Pojawią się warszawskie postaci, które będzie można poznać, będą one o sobie opowiadały. Pojawią się legendy, które będzie można odsłuchać. Te wszystkie rzeczy będą interaktywne.
6: Iluminacja na początku grudnia pojawi się na Trakcie Królewskim, a także na Marszałkowskiej, w Alejach Ujazdowskich, Alejach Jerozolimskich oraz na Chmielnej i Złotej.
7: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Jak już mówiliśmy w serwisie, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało kolejny dziś alert RCB dla mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. A brzmi on tak: rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy, sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo, oczekuj dalszych komunikatów. I na tym kończy się ten alert, a my przechodzimy do sportu. Krzysztof Łoniewski.
12: Dzień dobry ponownie. Ale że Włosi dostaną w czapkę od Finów. Mieli się bić z nami o złoty medal, tymczasem przegrali w ćwierćfinale i to przed własną publicznością w Turynie. Mówimy oczywiście o Mistrzostwach Europy. Dzielna siatkarska ekipa ze Skandynawii zagra teraz z Francją, my w drugim półfinale ze Słowenią. Ze Słowenią grała wczoraj nasza kadra piłkarek ręcznych na towarzyskim turnieju w Czechach, w Hebie konkretnie, gdzie koniecznie trzeba zobaczyć zamek z czarną wieżą z wulkanicznego bazaltu z czasów Fryderyka Barbarosy. Nasze panie niestety przegrały 28-29.
13: Pierwsza połowa bardzo dobrze weszłyśmy i w ataku i w obronie to wyglądało naprawdę fajnie. W drugiej połowie trochę one nam przysporzyły problemów w obronie, trochę my same sobie w ataku też zaczęłyśmy utrudniać, bo wyszło nas trochę inną obroną, mieliśmy z tym problem, nie mogłyśmy zbytnio znaleźć rozwiązania i myślę, że to było przyczyną po prostu słabszej naszej drugiej połowy.
12: Mówiła rozgrywająca kadry Aleksandra Rosiak. Turniej w zachodnich Czechach podprowadza powoli pod grudniowe Mistrzostwa Europy. Polska jest współgospodarzem imprezy. Poręczna piłka nożna i świetny występ Ewy Pajor w pierwszej kolejce Ligi Mistrzyń. Strzeliła 2 gole i pomogła w wygranej Barcelony 5-2 z Paris FC. Blaugrana broni tytułu. Kończymy szermierką na pięści. Nasze panie wrócą z bokserskich Mistrzostw Europy w Sofii z 4 brązowymi medalami, co jest cennym osiągnięciem. Niestety wszystkie z nich, czyli Angelika Krzysztoforska, Natalia Kurczewska, Kinga Krówka i Elżbieta Wójcik przegrały wczorajsze ćwierćfinałowe pojedynki.
14: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Jesień nam się powoli rozkręca, więc znów będzie dziś pochmurno i deszczowo. Zapowiadane w prognozie przejaśnienia i rozpogodzenia raczej wziąłbym w nawias. Najintensywniej popada na południowym zachodzie i tam też możliwe burze, a termometry pokażą dziś na ogół od 13 do 17 stopni w najcieplejszym momencie dnia.
16: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
17: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Korkuje się autostrada A4 w Gliwicach. To za sprawą prac drogowych, które prowadzone są za węzłem Sośnica na pasach do Wrocławia. Zatłoczony wjazd do Katowic od Sosnowca. Ciasno też na drodze 86 na pasach do Sosnowca przed węzłem Bagienna. Zakorkowany również wjazd do centrum Katowic Wiślanką od Mikołowa. Tłoczno na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym i na pętli Brynowskiej. W zderzak jadą także kierowcy przez tak zwane Trzy Górki, czyli 73. Pułku Piechoty do Wiślanki. Zatłoczony również wyjazd z Tychów drogą 86 do Katowic. Ciasno jest na wysokości Czułowa. W Tychach korek też na trasie 44 między węzłem z Krajową 1 a Urbanowicami. Na południu regionu spory korek na trasie S1 między Żywcem a Przybędzą. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
16: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
18: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 9:00. Utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce jest coraz bardziej realne. Tak mówił w Radiu Katowice poseł Jarosław Wieczorek. W podczęstochowskim Olsztynie zostanie dziś pożegnana działaczka społeczna Bernadetta Niemczyk. Mieszkańcy wschodniej Polski twierdzą, że dostają zbyt dużo alertów RCB i dlatego nawet ich nie odczytują.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Stała baza USA w Polsce jest ważna, bo będzie zabezpieczać nie tylko nasz kraj, ale całą wschodnią flankę NATO, powiedział na antenie Radia Katowice poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Wieczorek. W ten sposób skomentował wczorajszą rozmowę prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa. W jej trakcie poruszono temat stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Poseł Wieczorek przyznał, że teraz tą kwestią musi zająć się rząd.
2: Technikalia, logistyka, wskazanie miejsca, sposób rozmieszczenia, finansowanie, no to wszystko jest na ten moment po stronie rządowej.
0: Jarosław Wieczorek dodał w Radiu Katowice, że obecność stałej bazy USA w Polsce to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa, ale dostrzega też inne zalety.
2: To jest również relacja gospodarcza. Firmy amerykańskie, czy też inne firmy z zagranicy będą widziały Polskę jako miejsce bezpieczne, jako miejsce, gdzie ulokowanie się na kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat może mieć sens.
0: Amerykańska baza powstanie najprawdopodobniej w Wielkopolsce lub na Dolnym Śląsku. Województwo śląskie na ten moment raczej nie jest brane pod uwagę. W podczęstochowskim Olsztynie zostanie dziś pożegnana Bernadetta Niemczyk. Zmarła w niedzielę w wieku 79 lat. Była działaczką społeczną, przewodniczącą Krajowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, członkiem władz organizacji rolniczych oraz prezesem Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Olsztynie. Za wieloletnią działalność społeczną i kulturalną została uhonorowana licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami, w tym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką Zasłużony Działacz Kultury oraz statuetką olsztyńskiego anioła stróża. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w południe w kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia dla Polski, poinformowało mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o zakończeniu operowania lotnictwa. Wcześniej polskie wojsko poderwało swoje samoloty po tym, jak Rosja ponownie rozpoczęła ostrzał zachodniej Ukrainy. Mieszkańcy wschodniej Polski twierdzą, że dostają zbyt dużo alertów RCB i dlatego ich nie odczytują. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w ostatnim czasie regularnie wysyłało ostrzeżenia dla województwa lubelskiego. Większość z nich dotyczyła zagrożenia związanego z nalotami na Ukrainę.
3: Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. Tak przeważnie zaczyna się alert przesyłany do mieszkańców wschodniej Polski. Jak reagują na takie ostrzeżenia?
4: Tak jak zawsze, zignorowałem. Dlatego, że alerty przychodzą zbyt często.
5: No nijak. Co to mam zareagować? Co ja zrobię?
6: Wie pan co, to jak tak ciągle to jest, to ludziom to spowszednieje, mi się wydaje.
3: Mieszkańcy twierdzą jednak, że zareagowaliby, gdyby usłyszeli syreny. Wiedzą także, że 3-minutowy modulowany alarm oznacza atak z powietrza.
4: Wchodzę do pomieszczenia, które wydaje się w domu najbezpieczniejsze i czekam na odwołanie alarmu.
7: No schronić się w bezpieczne miejsce przede wszystkim. Jeżeli jest schron, to do schronu, a jeżeli nie, no to do piwnicy na przykład.
3: Miejsca schronienia można znaleźć na rządowym portalu, gdzie się ukryć.
0: O tych szczegółach przypominał Krzysztof Polasik. Po kilku dniach zachmurzenia dziś chmury ustąpiły znad Tatr, dzięki czemu z Zakopanego można podziwiać ośnieżone szczyty. Śnieg zaczął padać w wyższych partiach gór w poniedziałek, a przez kolejne dni szczyty były zasnute chmurami. Powyżej 1800 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy TOPR zwracają uwagę na zwiększone ilości śniegu zalegającego na podłożu trawiastym i skalnym, gdzie jest on bardzo słabo związany z podłożem. W ciągu dnia mogą pojawiać się samoczynne lawiny z mokrego, ciężkiego śniegu, ostrzega TOPR. Po słowackiej stronie Tatr powyżej 2100 metrów nad poziomem morza obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Warunki do uprawiania turystyki w wyższych partiach Tatr są trudne. Powyżej górnej granicy lasu zalega śnieg i występują oblodzenia. Na niżej położonych szlakach jest mokro i błotniście. Chmury, przelotny deszcz i czasowe rozpogodzenie. Taka ma być pogoda dzisiejszego dnia. Na termometrach nie więcej niż 15 kresek.
8: Tu Radio Dźwięk. Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 24 września, jest 9. To czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
12: Służby badają możliwy wątek rosyjski po pożarze bazy Starlinków pod Grójcem na Mazowszu.
13: Kolejny alarm na wschodzie Polski. Drugi tego poranka. Rosja atakuje Ukrainę.
12: Nadmiarowe zyski koncernów paliwowych. W Senacie dziś głosowanie nad ustawą.
13: Pożar bazy Starlinków na Mazowszu to prawdopodobnie element wojny hybrydowej, ocenił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W nocy paliły się elementy infrastruktury w Woli Krobowskiej.
12: Wicepremier Gawkowski powiedział w TVP Info, że nie można stwierdzić ze stuprocentową pewnością, czy to działanie Rosji, ale na podobnych działaniach opiera się strategia Moskwy.
14: Dużo wskazuje na to, że mamy element kolejnej fazy wojny hybrydowej, że mamy do czynienia z celową próbą zakłócenia możliwości działania ważnej stacji, która jest takim hubem internetowym, też zapewniającym bezpieczeństwo działania internetu na Ukrainie.
13: Straż w nocy dostała zgłoszenie o pożarze. Ogień został szybko ugaszony, informuje nas rzecznik straży w Grójcu Michał Maroszek.
15: Po dojechaniu na miejsce zdarzenia zastano pożar obudowy skrzynki zasilającej. Podjęto natychmiastowe działania w celu ugaszenia skrzynki, a następnie działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przy pomocy pojazdów pożarniczych i oświetleniu terenu działań.
12: Dochodzenie w sprawie przyczyn pożaru przejęły służby, w tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
13: RCB drugi raz tego ranka rozesłało alert do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Ponownie uruchomiono polskie lotnictwo. Straż Graniczna zamknęła dwa przejścia z Ukrainą w Dorochusku i Zosinie.
12: Rosja zaatakowała kilka regionów Ukrainy. W Kijowie zginęły co najmniej dwie osoby, a 8 zostało rannych. W rejonie Charkowa zginęło 6 osób.
13: Nie wierzę w zapowiedzi dotyczące szybkiego podjęcia rokowań pokojowych między Moskwą a Kijowem pod auspicjami Stanów Zjednoczonych. Tak mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł klubu Rozwój Plus Paweł Jabłoński.
12: Wczoraj sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział po rozmowie z Siergiejem Ławrowem, że zarówno Rosja, jak i Ukraina chcą ograniczenia ataków na infrastrukturę energetyczną, ale osiągnięcie porozumienia nie będzie łatwe.
16: To jest kolejna tego typu zapowiedź, że już za chwilę może będą jakieś rozmowy pokojowe i w ciągu najbliższych iluś lat się coś takiego wydarzy, ale dużo wskazuje na to, że działania wojenne będą kontynuowane. Rosja jest groźna też dla państw Europy Środkowej, Europy Zachodniej. Średnio wierzę w to, że Rosja ma pokojowe zamiary. Ukraina nie ma też specjalnie zamiarów oddawania swojego terytorium. Chce kontynuować tą wojnę obronną i też się temu specjalnie nie dziwię.
13: Cała rozmowa z Pawłem Jabłońskim na naszej stronie internetowej i na YouTubie.
12: Wróci do Sejmu, czy od razu trafi na biurko prezydenta? Senat będzie głosował nad ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
13: To drugie podejście. Poprzednia wersja ustawy została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego.
17: To ustawa o charakterze incydentalnym ma obowiązywać od marca tego roku do marca przyszłego, tłumaczył senatorom wiceminister finansów Jarosław Neneman i zapewniał.
18: Ustawa podpisana, obniżamy ceny paliw.
17: PiS zaproponowało dwie poprawki do ustawy. Jak mówi senator Krzysztof Bieńkowski, wychodzą one naprzeciw oczekiwaniom prezydenta. Jedna z nich zakłada, że przepisy będą obowiązywały od dnia ich uchwalenia. PiS chce też zapisać w ustawie, że nadmiarowe zyski będą przeznaczone na obniżkę cen paliw.
19: Jeśli te dwie poprawki przejdą, to zgodnie ze słowami ministra Szefernakera, taka ustawa zyska też poparcie pana prezydenta.
17: Jeśli będzie weto, złożymy kolejny projekt, deklaruje Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej.
20: Może do trzeciej wersji uda się jakieś kolejne poprawki wprowadzić, żeby obnażyć kłamliwą propagandę prezydenta wymierzoną w interesy naszych obywateli.
17: Nadmiarowe zyski koncernów paliwowych, na jakie liczy rząd, to ponad 4 miliardy złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
12: Co drugi rodzic w Polsce publikuje w sieci zdjęcia swoich dzieci, a 85% z nich nie widzi negatywnej konsekwencji upubliczniania wizerunku dzieci w internecie.
13: Takie wyniki przynosi najnowszy raport Status udostępnianie skala sharentingu w Polsce.
21: Raport pokazuje, że rodzice mają dobre intencje.
2: publikują zdjęcia dzieci, bo są z nich dumni i chcą się nimi pochwalić, ale zapominają o niebezpieczeństwach, mówi Wanda Mende z Komendy Głównej Policji.
21: Co może być przyczyną na przykład do nawiązania relacji z tym dzieckiem, do wykorzystywania seksualnego tego dziecka. To może być kwestia kradzieży tożsamości tego dziecka.
2: Raport pokazuje też, kto najczęściej udostępnia wizerunek najmłodszych, wyjaśnia psycholożka i współautorka badania Dominika Bartoszak.
22: Publikują przede wszystkim kobiety. To są osoby do 35 roku życia, z większych miast.
2: Raport jest częścią kampanii, w której eksperci i policjanci będą uświadamiać dorosłych i dzieci, jakie mogą być konsekwencje publikowania wizerunku w internecie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
11: Klimat.
12: Jakość powietrza jest bardzo dobra i dobra. Kilkanaście procent energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych.
13: Utrzymuje się susza hydrologiczna i MGW wydało dziś 89 ostrzeżeń.
12: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Jest 9:05, to czas na sport. Krzysztof Łoniewski.
23: Uwaga, kibice piłki, proszę się przypadkiem nie kłaść dziś wcześnie spać. O 21:00 początek meczu Holandia-Niemcy w Lidze Narodów. Obie stopowych ekipy rozegrają pierwsze mecze z nowymi selekcjonerami. Oranie z Szabim Hernandezem, Die Mannschaft z Jurgenem Kloppem. W kobiecym futbolu mamy gwiazdę świecącą od lat jasnym blaskiem. Ewa Pajor strzeliła 2 gole dla Barcelony w wygranym 5-2 meczu przeciwko Paris FC w pierwszej kolejce Ligi Mistrzyń. Blaugrana broni tytułu. W siatkarskich mistrzostwach Europy to na naszej reprezentacji spoczywa ta duma i na pewno nie zmierzymy się w finale, gdyby jutro udało się pokonać Słoweńców z Włochami. To o tyle zaskakujące, że grali wczorajszy ćwierćfinał przed własną publicznością i są aktualnymi mistrzami świata. Mimo to przegrali 2-3 z dzielnymi Finami. Słomi spotkają się w nagrody z Francuzami. Wracamy do piłki nożnej. W kraju trwa iluzja, że wyprzedający udziały w Legii Warszawa Dariusz Mioduski może być szefem FIFA. Przeprowadzone są z nim wywiady, na przykład w TVP Sport, w których Mioduski dyplomatycznie stwierdza, że jest zaszczycony, że jego nazwisko pojawia się jakoby w kontekście rywalizacji o stołek z Gianni Infantino. Oczywiście każdy ma prawo do marzeń.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Na razie możemy tylko pomarzyć o złotej polskiej jesieni, tej słonecznej z pięknymi, barwnymi liśćmi na chodnikach i trawnikach, no bo dziś będzie pochmurno i deszczowo. I to w zasadzie w całym kraju, a najwięcej deszczu spadnie na południowym zachodzie, tam też możliwe burze, proszę uważać. A jeśli chodzi o temperaturę, to dziś szykuje się na ogół od 14 do 17 stopni Celsjusza.
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Za oknami noc, w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio. Jesteś pyt.

0: Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i, tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś pyt.

rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spoko, orkiestra! Teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Coś się działo. Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio. Jest.

0: Jest 9:00. Utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce jest coraz bardziej realne. Tak mówił w Radiu Katowice poseł Jarosław Wieczorak. W podczęstochowskim Olsztynie zostanie dziś pożegnana działaczka społeczna Bernadetta Niemczyk. Mieszkańcy wschodniej Polski twierdzą, że dostają zbyt dużo alertów RCB i dlatego nawet ich nie odczytują.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Stała baza USA w Polsce jest ważna, bo będzie zabezpieczać nie tylko nasz kraj, ale całą wschodnią flankę NATO, powiedział na antenie Radia Katowice poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Wieczorek. W ten sposób skomentował wczorajszą rozmowę prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa. W jej trakcie poruszono temat stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Poseł Wieczorek przyznał, że teraz tą kwestią musi zająć się rząd.
2: Technikalia, logistyka, wskazanie miejsca, sposób rozmieszczenia, finansowanie, no to wszystko jest na ten moment po stronie rządowej.
0: Jarosław Wieczorek dodał w Radiu Katowice, że obecność stałej bazy USA w Polsce to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa, ale dostrzega też inne zalety.
2: To jest również relacja gospodarcza. Firmy amerykańskie, czy też inne firmy z zagranicy będą widziały Polskę jako miejsce bezpieczne, jako miejsce, gdzie ulokowanie się na kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat może mieć sens.
0: Amerykańska baza powstanie najprawdopodobniej w Wielkopolsce lub na Dolnym Śląsku. Województwo śląskie na ten moment raczej nie jest brane pod uwagę. W podczęstochowskim Olsztynie zostanie dziś pożegnana Bernadetta Niemczyk. Zmarła w niedzielę w wieku 79 lat. Była działaczką społeczną, przewodniczącą Krajowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, członkiem władz organizacji rolniczych oraz prezesem Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Olsztynie. Za wieloletnią działalność społeczną i kulturalną została uhonorowana licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami, w tym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką Zasłużony Działacz Kultury oraz statuetką olsztyńskiego anioła stróża. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w południe w kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia dla Polski, poinformowało mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o zakończeniu operowania lotnictwa. Wcześniej polskie wojsko poderwało swoje samoloty po tym, jak Rosja ponownie rozpoczęła ostrzał zachodniej Ukrainy. Mieszkańcy wschodniej Polski twierdzą, że dostają zbyt dużo alertów RCB i dlatego ich nie odczytują. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w ostatnim czasie regularnie wysyłało ostrzeżenia dla województwa lubelskiego. Większość z nich dotyczyła zagrożenia związanego z nalotami na Ukrainę.
3: Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. Tak przeważnie zaczyna się alert przesyłany do mieszkańców wschodniej Polski. Jak reagują na takie ostrzeżenia?
4: Tak jak zawsze, zignorowałem. Dlatego, że alerty przychodzą zbyt często.
5: No nijak. Co to mam zareagować? Co ja zrobię?
6: Wie pan co, to jak tak ciągle to jest, to ludziom to spowszednieje, mi się wydaje.
3: Mieszkańcy twierdzą jednak, że zareagowaliby, gdyby usłyszeli syreny. Wiedzą także, że 3-minutowy modulowany alarm oznacza atak z powietrza.
4: Wchodzę do pomieszczenia, które wydaje się w domu najbezpieczniejsze i czekam na odwołanie alarmu.
7: No schronić się w bezpieczne miejsce przede wszystkim. Jeżeli jest schron, to do schronu, a jeżeli nie, no to do piwnicy na przykład.
3: Miejsca schronienia można znaleźć na rządowym portalu, gdzie się ukryć.
0: O tych szczegółach przypominał Krzysztof Palasik. Po kilku dniach zachmurzenia dziś chmury ustąpiły znad Tatr, dzięki czemu z Zakopanego można podziwiać ośnieżone szczyty. Śnieg zaczął padać w wyższych partiach gór w poniedziałek, a przez kolejne dni szczyty były zasnute chmurami. Powyżej 1800 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy TOPR zwracają uwagę na zwiększone ilości śniegu zalegającego na podłożu trawiastym i skalnym, gdzie jest on bardzo słabo związany z podłożem. W ciągu dnia mogą pojawiać się samoczynne lawiny z mokrego, ciężkiego śniegu, ostrzega TOPR. Po słowackiej stronie Tatr powyżej 2100 metrów nad poziomem morza obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Warunki do uprawiania turystyki w wyższych partiach Tatr są trudne. Powyżej górnej granicy lasu zalega śnieg i występują oblodzenia. Na niżej położonych szlakach jest mokro i błotniście. Chmury, przelotny deszcz i czasowe rozpogodzenie. Taka ma być pogoda dzisiejszego dnia. Na termometrach nie więcej niż 15 kresek.
8: Tu Radio Dźwięk. Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Uwaga teraz w Zabrzu na Roosevelta. Tam doszło do zderzenia osoby na hulajnodze z samochodem osobowym. Ruch na drogach regionu na ogół spokojny. Stania w długich korkach teraz nie trzeba się obawiać, ale jest też kilka miejsc, w których trzeba zdjąć nogę z gazu. Ciaśniej jest na przykład na autostradzie A4 w Gliwicach. Za węzłem Sośnica pracują drogowcy i to powoduje, że ruch do Wrocławia zwalnia. Wzmożony ruch też na A4 na wysokości Chechła. Z kolei na autostradzie A1 więcej aut także w miejscu prac między Bytomiem a Pyrzowicami. Ciaśniej na trasie S1 w Dąbrowie Górniczej na pasach do Pyrzowic. Korek natomiast na trasie S1 na południu regionu. Dodatkowy czas na przejazd trzeba doliczyć między Żywcem a Przybędzą. W Żorach tłoczniej na trasie 935, czyli obwodnicy centrum miasta.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. A to znak, że czas na serwis. Agnieszka Drozd.
11: Trwają rosyjskie naloty na terytorium Ukrainy. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali dziś 2 alerty RCB. ABW bada sprawę pożaru u stacji Starlinków. Służby mówią o możliwym sabotażu. 5 osób z byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej usłyszało zarzuty. Chodzi o szkody na rzecz instytutu. Kolejna niespokojna noc i poranek nad Ukrainą i kolejne alerty dla Polski. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali dziś 2 alerty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Oba informowały o wzmożonych atakach rakietowych za wschodnią granicą i oba ostrzegały, że w związku z tym polskie myśliwce zostały poderwane i prowadzą prewencyjne działania w powietrzu. Z mieszkańcami Niedrzwicy Dużej na Lubelszczyźnie rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz.
12: Otrzymałem 2 alerty, jeden o 5.50, drugi o 7.11. Szczerze mówiąc, dla mnie to już jest całkowicie normalne, nie zwracam na to uwagi.
13: Ale czy to wzbudza w was jakiś czy niepokój?
14: Nie.
12: Absolutnie nie.
14: Teraz nawet nic się nie dzieje tutaj u nas, nie?
12: Jakby i tak nie mamy na to wpływu, co się stanie, a że państwo mnie informuje, no fajnie. To bardziej interesuje chyba mieszkańców miast.
14: Ludzie mieszkają zresztą tak w domach jednorodzinnych, mają też swoje piwnice, mają swoje różne zabudowania.
11: Od rana wstrzymane są odprawy na 2 przejściach granicznych na granicy z Ukrainą, mówi rzecznik Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej major Dariusz Sienicki.
15: We wczesnych godzinach porannych w związku z alertami lotniczymi nad terytorium Ukrainy wstrzymano odprawy graniczne w drogowym przejściu granicznym w Dorochusku oraz w Zosinie. Nie było potrzeby ewakuowania tych przejść granicznych.
11: Ruch na granicy polsko-ukraińskiej na pozostałych przejściach w województwie lubelskim, czyli w Dołchobyczewie i Chrebennem, odbywa się normalnie. To mógł być akt sabotażu, mówią służby, po pożarze naziemnej stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień szybko ugaszono, a sprawę bada m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
16: Straż pożarna otrzymała informację o pożarze w środę wieczorem po godzinie 21. Jak mówi rzecznik powiatowej straży w Grójcu, młodszy kapitan Michał Maroszek, ogień szybko udało się ugasić.
17: Na miejsce zdarzenia dysponowane zostały 3 zastępy straży, 2 zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu oraz 1 zastęp z OSP.
16: Wszystko wskazuje na to, że pożar bazy Starlinków na Mazowszu to element wojny hybrydowej. Tak ocenił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Minister mówił, że nie można stwierdzić ze stuprocentową pewnością, czy to działanie Rosji, ale na podobnych działaniach polega właśnie strategia Moskwy.
18: Mamy do czynienia z celową próbą zakłócenia możliwości działania ważnej stacji.
16: Śledztwo w tej sprawie przejęły służby, w tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
11: 5 osób z byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej usłyszało zarzuty, poinformował o tym rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Śledztwo dotyczy szeregu nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji. Zarzuty wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w obrocie gospodarczym w wielkich rozmiarach oraz poświadczenia nieprawdy usłyszeli były dyrektor Instytutu Radosław Eś i była główna księgowa Małgorzata K. Według ustaleń były dyrektor wykorzystywał służbowe karty płatnicze do finansowania wydatków niezwiązanych z działalnością instytucji, co doprowadziło do szkody majątkowej w wysokości ponad 1 000 000 zł. Niemiecka skrajna prawica zarzuciła skrajnej lewicy antysemityzm i doprowadziła do burzliwej debaty w Bundestagu. Die Linke rzeczywiście musi się gęsto tłumaczyć, ale pozostałe ugrupowania kierują zarzuty także do najgłośniej krzyczącej AfD.
19: Ponad 50% muzułmańskich wyborców w Berlinie zagłosowało na Die Linke. To były pierwsze wprost etniczne wybory w Niemczech. Wybrany został antysemityzm tej partii, stwierdził Gottfried Kurio z AfD. Skrajna prawica sama też jednak mierzyła się z zarzutami. W programie AfD wskazany jest rzekomy masochizm narodowym socjalizmem, który Niemcy powinni odrzucić, punktowała Irene Michalic z Zielonych. Jej partia jest najbliższa ewentualnej współpracy w stolicy ze skrajną lewicą. Nie zamierza jednak tolerować jej antysemityzmu ani współpracy z gangami, podobnie jak socjaldemokraci, a tym bardziej chadecy. W Berlinie możemy wkrótce mieć rząd, którego serce bardziej będzie biło dla przestępców niż dla policjantów, oceniła Ottilie Klein z CDU. Die Linke na zarzuty zareagowała kontratakiem. Przewodniczący AfD w Turingii nazwał miejsce pamięci Holokaustu pomnikiem hańby. W Mecklenburgii wasi posłowie wnioskowali o zmniejszenie o połowę budżetu takich pomników, ripostował Gregor Gysi, jedyny w tej debacie mówca lewicy. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
11: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Pochmurno i deszczowo w całym kraju, na północnym zachodzie burze, a wysoko w Tatrach śnieg. Miejscami będzie się jednak przejaśniać, a na termometrach od 12 stopni na Podhalu do 14 w centrum i nad morzem oraz 16 miejscami na południu.
3: Tu Radio Dźwięk.

0: W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat eks wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas
1: oczko,
0: byśmy przestali pościć. A myśmy byli
1: w szoku.
0: W sklepach tyle nowości, plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski, farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwiń. Mówi się,

0: Tylko ty masz rację, reszta świata żyje w błędzie. Horyzont jest ładny, ale spróbuj patrzeć wężej.
1: Patrz trochę wężej.
0: Wrogiem jest szczepionka i 5G. Wrogiem jest szczepionka i 5G. Dorosłe

0: Jest 11. Seniorka padła ofiarą oszusta. Na szczęście katowiccy policjanci w porę zreagowali i odzyskali oszczędności kobiety. W Londynie właśnie powinna ruszać rozprawa w sprawie ekstradycji Michała Kuczmierowskiego. Powiemy także o nowej biegowej imprezie w stolicy aglomeracji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Katowiccy policjanci udaremnili kolejne oszustwo metodą na fałszywego policjanta i odzyskali 100 tysięcy złotych należących do seniorki. Kryminalni zatrzymali 53-letniego mężczyznę, który w rejonie ulicy Batalionów Chłopskich odebrał od kobiety gotówkę schowaną w metalowym pudełku po ciastkach. Zatrzymany pełnił rolę tzw. odbieraka. Seniorka uwierzyła w zmyśloną historię o zagrożonych oszczędnościach i została wciągnięta w rzekomą tajną akcję policyjną. Dzięki reakcji funkcjonariuszy pieniądze udało się odzyskać i zwrócić właścicielce. Podejrzany usłyszał zarzut oszustwa, a sąd na wniosek prokuratury zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 8 lat więzienia. Wróci do Sejmu czy trafi na biurko prezydenta? Chodzi o ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, nad którą będzie dziś głosował Senat. Dzięki tym przepisom będzie można ponownie uruchomić program CPN, czyli ceny paliw niżej. To drugie podejście do uregulowania tej kwestii. Poprzednia wersja ustawy została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego.
2: To ustawa o charakterze incydentalnym ma obowiązywać od marca tego roku do marca przyszłego, tłumaczył senatorom wiceminister finansów Jarosław Neneman i zapewniał.
3: Ustawa podpisana, obniżamy ceny paliw.
2: PiS zaproponowało 2 poprawki do ustawy. Jak mówi senator Krzysztof Bieńkowski, wychodzą one naprzeciw oczekiwaniom prezydenta. Jedna z nich zakłada, że przepisy będą obowiązywały od dnia ich uchwalenia. PiS chce też zapisać w ustawie, że nadmiarowe zyski będą przeznaczone na obniżkę cen paliw.
4: Jeśli te 2 poprawki przejdą, to zgodnie ze słowami ministra Szefernakera, taka ustawa zyska też poparcie pana prezydenta.
2: Jeśli będzie weto, złożymy kolejny projekt, deklaruje Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej.
5: Może do trzeciej wersji uda się jakieś kolejne poprawki wprowadzić, żeby obnażyć kłamliwą propagandę prezydenta wymierzoną w interesy naszych obywateli.
2: Nadmiarowe zyski koncernów paliwowych, na jakie liczy rząd, to ponad 4 miliardy złotych.
0: A o tych szczegółach mówiła Małgorzata Naukowicz.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Właśnie teraz londyński sąd ma wrócić do sprawy ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego. Poprzednie terminy rozpraw kończyły się odroczeniem. W sądzie magistrackim gminy Westminster w Londynie obrona ma wrócić do swoich zastrzeżeń. Jej zdaniem nie wyjaśniono, czy brytyjskie przepisy pozwalają na wydanie Polsce Michała Kuczmierowskiego. Prawnicy zapowiedzieli opinię niezależnego eksperta. Strona reprezentująca Polskę chce go przesłuchać. Zapowiadano też końcowe wystąpienia stron. Na razie nie wiadomo, czy sędzia ogłosi decyzję dzisiaj. W czerwcu również spodziewano się rozstrzygnięcia, ale posiedzenie skończyło się po kilku minutach. Wtedy sąd odroczył sprawę do dzisiaj. Wcześniej przekładano ją z lutego na kwiecień, a potem na czerwiec. W Polsce na Michała Kuczmierowskiego czeka prokuratura. Sprawa dotyczy zakupów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Śledczy chcą przedstawić mężczyźnie zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nadużycia uprawnień dla korzyści majątkowej. Były szef RARS nie zgadza się z zarzutami. Sprawę prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. W Katowicach odbędzie się nowa impreza biegowa. To Katowice Night Half Marathon. To 21 km po zmroku przez najciekawsze części miasta. Uczestnicy przebiegną m.in. przez Giszowiec i Niekiszowiec. Rynek biegowy rośnie, Silesia Maraton zagospodarowuje jesień. Chcieliśmy przygotować też duże jakościowe wydarzenie na wiosnę, argumentuje Krzysztof Dragon, prezes Fundacji Silesia Maraton.
6: Potrzebujemy profesjonalnego biegu na Śląsku, ale tak naprawdę potrzebujemy też biegu dedykowanemu miastu Katowice. To jest nasz cel. Chcemy promować miasto, jego obiekty, szczególnie wydarzenia sportowe, które wiecie, tutaj odbywają się często, gęsto. Chcemy być tym liderem, który zachęca ludzi do sportu masowego.
0: Nocny półmaraton odbędzie się 1 maja. Zapisy ruszą na początku października. Maksymalnie do 15 stopni wskażą dziś termometry w regionie. Chmurą będą towarzyszyć przelotne opady deszczu, ale jak zapowiadają synoptycy, od czasu do czasu mogą się pojawić przejaśnienia. W nocy zachmurzenie się utrzyma na podobnym poziomie, będą też opady deszczu, zwłaszcza na południu województwa, a temperatura spadnie do stopni 8. Przez całą dobę powieje słaby wiatr z kierunków zachodnich.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Uwaga teraz w Zabrzu na Roosevelta. Tam doszło do zderzenia osoby na hulajnodze z samochodem osobowym. Ruch na drogach regionu na ogół spokojny. Stania w długich korkach teraz nie trzeba się obawiać, ale jest też kilka miejsc, w których trzeba zdjąć nogę z gazu. Ciaśniej jest na przykład na autostradzie A4 w Gliwicach. Za węzłem Sośnica pracują drogowcy i to powoduje, że ruch do Wrocławia zwalnia. Wzmożony ruch też na A4 na wysokości Chechła. Z kolei na autostradzie A1 więcej aut także w miejscu prac między Bytomiem a Pyrzowicami. Ciaśniej na trasie S1 w Dąbrowie Górniczej na pasach do Pyrzowic. Korek natomiast na trasie S1 na południu regionu. Dodatkowy czas na przejazd trzeba doliczyć między Żywcem a Przybędzą. W Żorach tłoczniej na trasie 935, czyli obwodnicy centrum miasta.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Tu Trójka, 24 września, mamy czwartek. Minęła godzina 11, czas na serwis. Agnieszka Drost.
11: Pożar stacji Starlinków na Mazowszu będzie dokładnie zbadany, zapewniają służby. Straż Graniczna wznowiła odprawy w Dorohusku i Zosinie, a powodem przerwy były intensywne naloty na Ukrainę. Sąd w Londynie wraca do sprawy ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmirowskiego. Dochodzenie służb wyjaśni, czy pożar stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu był aktem dywersji. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do Straży Pożarnej wczoraj wieczorem po godzinie 21. Na miejscu jest Przemysław List, z którym się łączymy. Przemku, co w tym momencie wiemy o pożarze?
12: Zdarzenie zostało zgłoszone przez właściciela posesji, na której znajduje się baza Starlinków. Pożar był niewielki i szybko został ugaszony. Uszkodzeniu uległy anteny i agregat prądotwórczy. Mieszkańcy Woli Krobowskiej, z którymi rozmawiałem, nic nie zauważyli ani nie słyszeli, a o pożarze dowiedzieli się dziś rano. Cały czas czekamy na oficjalny komunikat, a rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński apeluje o zachowanie spokoju.
13: Wiadomo, że Rosjanie, rosyjskie służby próbują rozwiać nasze społeczeństwo, wystraszyć, próbują bić klin między Polakami, więc różnego rodzaju fake newsy o tym się mogą pojawiać. Oczekujcie Państwo na oficjalne komunikaty.
12: Choć nie można wykluczyć samozapłonu, to wiele jednak wskazuje na to, że mógł być to akt dywersji. Stacja w Woli Krobowskiej jest jedyną tego typu w Polsce, z której korzysta również Ukraina. Szczegóły sprawy ma teraz wyjaśnić śledztwo służb.
11: Relacjonował Przemysław Lis. Dziękujemy. Straż Graniczna wznowiła odprawy na granicy z Ukrainą. Powodem kilkugodzinnej przerwy były trwające od nocy intensywne naloty na terytorium Ukrainy. Przerwa w odprawach w Dorohusku i Zosinie na lubelskim odcinku granicy trwała mniej więcej od godziny 3. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dwa razy tego ranka dostali alerty RCB, a w przestrzeni operowały polskie myśliwce. W wyniku rosyjskiego ataku na obwód charkowski zginęło 6 osób, a 8 zostało rannych. Natomiast w wyniku ataku na Kijów zginęły 2 osoby, a 8 jest rannych. W czasie rosyjskiego ataku na Kijów uszkodzony został szpital położniczy. W niektórych miejscach popękały ściany, mówi dyrektor szpitala Aleksandr Zabudyski. Oceniliśmy zniszczenia. Nie ma ofiar dzięki temu, że przestrzegamy zasad bezpieczeństwa. Schodzimy do schronu, a zasadę dwóch ścian znamy jak ojcze nasz. Ale jeszcze niedawno przebywała tutaj rodzina z nowonarodzonym dzieckiem. W ciągu doby odbyło się u nas 9 porodów. Nawet podczas tej eksplozji jedna z kobiet urodziła chłopca. Rosjanie atakowali też Sumy i obwód Odeski. Właśnie teraz sąd w Londynie wraca do sprawy ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmirowskiego. Poprzednie terminy rozprawy kończyły się odroczeniem.
14: W sądzie magistrackim gminy Westminster obrona ma wrócić do swoich zastrzeżeń. Jej zdaniem nie wyjaśniono, czy brytyjskie przepisy pozwalają na wydanie Kuczmirowskiego Polsce. Prawnicy zapowiadali opinię niezależnego eksperta. Strona reprezentująca Polskę chce go przesłuchać. Zapowiadano też końcowe wystąpienia stron. Na razie nie wiadomo, czy sędzia ogłosi decyzję dzisiaj. W czerwcu również spodziewano się rozstrzygnięcia, ale posiedzenie skończyło się po kilku minutach. Wtedy sąd odroczył sprawę do dzisiaj. Wcześniej przekładano ją z lutego na kwiecień, a potem na czerwiec. W Polsce na Kuczmirowskiego czeka wymaga prokuratura. Sprawa dotyczy zakupów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Śledczy chcą mu przedstawić zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nadużycia uprawnień dla korzyści majątkowej. Były szef RARS nie zgadza się z zarzutami. Brytyjska policja zatrzymała go we wrześniu 2024 roku. Kuczmierowski spędził kilka miesięcy w areszcie, a później wyszedł za kaucją. Od tamtej pory czeka na decyzję sądu na wolności. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
11: Ulicami Lublina przejdzie dziś Marsz Różowej Wstążki. To wydarzenie organizowane przez Urząd Miasta i Stowarzyszenie Amazonek. Rocznie raka piersi diagnozujemy blisko 25 tysięcy kobiet, mówi profesor Andrzej Kurylcio ze Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.
15: Możemy mówić o kilku czynnikach ryzyka modyfikowalnych, takich jak stan odżywienia, w sensie mam na myśli nadwagę, brak ruchu, czy palenie papierosów, czy nadużywanie alkoholu. Możemy mówić o czynnikach ryzyka niemodyfikowalnych, jak płeć, czy jak występowanie zmian w łagodnych piersi, ale z towarzyszącą proliferacją atypową, czynniki związane z przyjmowaniem zewnętrznych hormonów, czy antykoncepcja. Również możemy mówić o tle genetycznym.
11: Rak piersi to najczęstszy złośliwy nowotwór występujący u kobiet. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami opad deszczu, a w Tatrach śniegu. W Zakopanem 12 stopni, w Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu i Warszawie 14, w Rzeszowie i Wrocławiu 15, a w Krakowie 16.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: wybiło południe. Oszczędności seniorki uratowane przez policjantów. Kobieta 100 tysięcy złotych zapakowała do puszki po ciastkach i przekazała oszustowi. W Bojszowach pożegnano dziś Alojzę Goleskę. Na miejscu był reporter Radia Katowice. W informacjach także ważny apel do rodziców dzieci, aby rozmawiać z pociechami o zagrożeniach płynących z zawierania przypadkowych znajomości przez internet.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 100 tysięcy złotych w metalowym pudełku po ciastkach miało trafić w ręce oszustów. Katowiccy kryminalni udaremnili wyłudzenie oszczędności od seniorki i na gorącym uczynku zatrzymali 53-letniego mężczyznę. Złapany w rejonie ulicy Batalionów Chłopskich, podejrzany pełnił rolę tak zwanego odbieraka. Osoby, która odbiera pieniądze od zmanipulowanych ofiar, tłumaczy podkomisarz Dominik Michalik z katowickiej policji.
2: Jak się okazało, seniorka wcześniej odebrała telefon od kobiety podającej się za funkcjonariuszkę policji. Fałszywa policjantka przekonała ją, że jej oszczędności są zagrożone i aby je chronić, konieczne jest ich przekazanie. Seniorka uwierzyła w przedstawioną historię i została wciągnięta w fikcyjną policyjną akcję. Zgodnie z instrukcjami przekazała swoje oszczędności w metalowym pudełku mężczyźnie, który pojawił się po ich odbiorze.
0: Odzyskana gotówka w całości wróciła do właścicielki. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. W Bojszowach pożegnano dziś Alojzę Goleskę, pisarza, nauczyciela, górnictwa, samorządowca i polityka, a przede wszystkim znawcę i miłośnika śląskiej historii, kultury i tradycji. W uroczystościach pogrzebowych w kościele Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela uczestniczyły rodzina, przyjaciele i mieszkańcy regionu. Podczas ceremonii wspominano również jego dorobek pisarski oraz zaangażowanie w zachowanie śląskiego dziedzictwa.
3: Obecność tutaj jest także wyrazem wdzięczności względem tego wielkiego Ślązaka. Pożegnajmy go dzisiaj słowami czy parafrazą słów przez niego samego zapisanych. Mianują mnie Alojz. Ojcowie nauczyli mnie roboty, porządku, śląskiej mowy. Rektory we szkole czytaniu i pisaniu, a ludzie ze wsi zgodliwego życiu, po szkole doczesnego życia, pon Jezus wzięli se mnie za swoje. I tam się w tęczu spoczła prawdziwą historią mojego życia.
0: Alojz Goleska miał 84 lata. Przez całe życie był związany z Bojszowami, które poświęcił także swoją działalność i twórczość. W czerwcu tego roku jego imię otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce jest coraz bardziej realne. Jak mówił w porannym programie Radia Katowice poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Wieczorek, ustalenia w tej sprawie są już na bardzo zaawansowanym etapie. Poseł podkreślił, że stała baza USA to przede wszystkim trwałe wzmocnienie bezpieczeństwa Polski oraz wschodniej flanki NATO. To jednak także duży impuls dla gospodarki. Stała obecność amerykańskich wojsk stanowi jasny sygnał, że Polska jest bezpiecznym miejscem do lokowania kapitału na kolejne dziesięciolecia. Jak przewiduje Jarosław Wieczorek, amerykańska baza powstanie prawdopodobnie w Wielkopolsce lub na Dolnym Śląsku. Województwo śląskie na ten moment raczej nie jest brane pod uwagę. Całej rozmowy można wysłuchać na stronie internetowej Radia Katowice. Mimo ciągłych ostrzeżeń oszuści wciąż znajdują nowe sposoby na wyłudzenie pieniędzy. W Jastrzębiu-Zdroju 37-letnia mieszkanka straciła ponad 1500 zł, ponieważ jej dziecko zaufało niewłaściwej osobie. 11-latek dał się namówić na zainstalowanie aplikacji do zdalnej obsługi pulpitu podczas gry online. Poznany w sieci gracz obiecał chłopcu korzyści w zamian za pobranie programu na jego telefon oraz telefon mamy. Dziecko nieświadome zagrożenia spełniło tę prośbę. Gdy kobieta dostała od operatora powiadomienie o zmianie limitu na koncie, zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Jednak zanim zdążyła zablokować konto, złodziej zdążył wykonać 10 transakcji po niemal 140 zł i doładował telefon na kwotę 200 zł. Chmury, deszcz, trochę przejaśnień i tylko 15 stopni. Tak ma wyglądać dzisiejszy dzień w regionie. W nocy niemal identyczna aura, a słupki rtęci spadną w okolice 8 kreski.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: I przed godziną 13 jeszcze z drogowym raportem w Radiu Katowice Wojciech Pacula. Około 70 drogowych zdarzeń wpisanych mamy na tę porę w meldunek śląskiej drogówki. Ostatnie zdarzenia. Rybnik, tu zgłoszenie o kolizji osobowego auta z ciężarówką i stłuczkę mamy zgłoszoną na skrzyżowaniu Siewierskiej i Bytomskim w samym Siewierzu. Na miejscu tych zdarzeń są odpowiednie służby. Warunki do jazdy zmienne. Każdy zauważy, że aura właśnie w kratkę, trochę deszczu, trochę przejaśnień. Ogólnie nie powinniśmy narzekać i na tę chwilę nie narzekać. Czekamy teraz nawet na dłuższe postoje, choć w kilku miejscach akurat w korku utkniemy. I takie pułapki teraz przywołuję w tym raporcie Autoradia. Odstoimy na S1 w okolicy Przebędzy w stronę Żywca jadąc od granicy ze Słowacją, a więc w stronę Bielska. Tutaj utkniemy na kilkanaście minut. Podobnie na A1 między Bobrownikami a Dobieszowicami i chwilowo na dojeździe do lotniska na trasie S1 w Pyrzowicach. Tam również 78 z korkiem. Tyle od Autoradia. Szerokiej drogi.
6: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 września, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Atak nożownika na Podkarpaciu. Rannych jest 5 osób. Senat przyjął bez poprawek ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Złodzieje zabrali sprzęt i uciekli karetką. Okradziono szpital w Miastku na Pomorzu. 5 osób zostało rannych w wyniku ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu, poinformowała policja. W rozmowie z Polskim Radiem prokuratura okręgowa w Przemyślu potwierdziła, że doszło do takiego zdarzenia. Zatrzymano mężczyznę.
9: Policja otrzymała informację o ataku nożownika o godzinie 9.30. Doszło do niego na terenie opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu. Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego Ukraińca. Z informacji, które zebrano, wynika, że ranił on nożem 4 mężczyzn i kobietę. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. 3 mężczyzn doznało poważnych obrażeń ciała. Policjanci na miejscu sprawdzają dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
8: Ustawa o nadwymiarowych zyskach koncernów paliwowych trafi do prezydenta. Senat przyjął ją bez poprawek. To drugie podejście do uregulowania tej kwestii. Poprzednia wersja ustawy została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Nadmiarowe zyski z koncernów paliwowych, na jakie liczy rząd, to ponad 4 miliardy złotych. Rządzący przekonują, że dzięki tym przepisom będzie można ponownie uruchomić program CPN, czyli ceny paliw niżej. Sprawa pożaru stacji Starlinków będzie dokładnie zbadana, zapowiedział minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Do pożaru stacji doszło w miejscowości Wola Krobowska, niedaleko Grójca na Mazowszu. Pożar, który wybuchł w środę wieczorem, został szybko ugaszony. Tomasz Siemoniak podkreślił, że pożar jednej stacji nie mógłby sparaliżować całego systemu.
10: Ocena skutków tego zdarzenia odbywa się w tym momencie i przecież to jest światowa instalacja satelitarna i z pewnością nie jest tak, że pożar jednej stacji tutaj miałby wywołać jakieś gigantyczne zakłócenia. Ale mówię, ta sprawa jest badana i będziemy pewnie w ciągu dnia kolejne informacje przekazywać.
8: A śledztwo w tej sprawie prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Okradziono szpital w Miastku w województwie pomorskim. Placówka jest w części nieczynna od kilku tygodni, a złodzieje zabrali sprzęt, załadowali go do karetki i uciekli, mówi rzecznik policji w Bytowie Dawid Łaszcz.
11: Ze wstępnych ustaleń wynika, że nieznani sprawcy ukradli sprzęt komputerowy, medyczny, leki oraz ambulans, którym odjechali. Nasi policjanci od razu zajęli się tą sprawą. Na miejscu wykonali oględziny z udziałem technika kryminalistyki, zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków.
8: Trwa szacowanie strat. Policja prosi o kontakt ewentualnych świadków zdarzenia. Podwyżki dla nauczycieli w przyszłym roku wyniosą 3%. Ministra Edukacji Narodowej Barbara Nowacka mówi, że propozycja Związku Nauczycielskiego o 15% podwyżki jest nierealna.
12: W tym roku budżetówka to są 3% waloryzacji.
13: I tutaj dla nauczycieli nie będzie żadnej większej waloryzacji?
12: Wywołałoby to, jak mi też mówili inni ministrowie, bardzo duże też napięcia. Dlaczego jedni są traktowani inaczej niż drudzy, chociaż ja uważam, że nauczyciele powinni być traktowani lepiej.
8: Szefowa resortu edukacji dodaje, że realny wzrost i wyższy poziom wynagrodzeń pedagogów zapewni zmiana wysokości progów podatkowych zaproponowana przez resort finansów na przyszły rok. Meksyk przygotowuje się do ekstremalnie niebezpiecznego huraganu Polo. Potężny cyklon z nad Pacyfiku przybrał na sile i pojawiły się obawy o osuwiska i powodzie w południowo-zachodnim Meksyku.
14: Według amerykańskiego Narodowego Centrum do Spraw Huraganów z siedzibą w Miami, huragan Polo, określany mianem ekstremalnie niebezpiecznego, ma przemieścić się wzdłuż wybrzeża meksykańskiego stanu Guerrero, zalewając tereny nadmorskie i przynosząc opady deszczu rzędu 10-15 cm. W ostatnich latach stan Guerrero był wielokrotnie nawiedzany przez tego typu żywioły. W szczytowym momencie Polo był huraganem piątym najwyższej kategorii, któremu towarzyszył stały wiatr o prędkości do 230 km na godzinę. Obecnie osłabł do czwartej kategorii, lecz nadal utrzymuje się w nim silny stały wiatr, wiejący z prędkością do 230 km na godzinę. Według meteorologów oraz prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum nie przewiduje się, by Polo, cyklon wirujący kilkaset kilometrów od wybrzeża, miał uderzyć bezpośrednio w ląd. Wybrzeże zaczęło już jednak nawiedzać silne wiatry i ulewny deszcz, a fale rozbijały się o plaże. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
15: Klimat.
8: Około 35% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z urządzeń energochłonnych. Wieczorem możliwe będą jednak ograniczenia. Na Wybrzeżu Wschodnim i przy Martwej Wiśle wody mogą wezbrać z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a w znacznej części kraju występuje susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Popołudnie pochmurne i deszczowe, na północnym zachodzie burze, a wysoko w Tatrach śnieg. Teraz na termometrach w Zakopanem 11 stopni, w Warszawie 13, w Świnoujściu 15.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Wybiło południe. Oszczędności seniorki uratowane przez policjantów. Kobieta 100 tysięcy złotych zapakowała do puszki po ciastkach i przekazała oszustowi. W Bojszowach pożegnano dziś Alojzę Goleskę. Na miejscu był reporter Radia Katowice. W informacjach także ważny apel do rodziców dzieci, aby rozmawiać z pociechami o zagrożeniach płynących z zawierania przypadkowych znajomości przez internet.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 100 tysięcy złotych w metalowym pudełku po ciastkach miało trafić w ręce oszustów. Katowiccy kryminalni udaremnili wyłudzenie oszczędności od seniorki i na gorącym uczynku zatrzymali 53-letniego mężczyznę. Złapany w rejonie ulicy Batalionów Chłopskich, podejrzany pełnił rolę tak zwanego odbieraka. Osoby, która odbiera pieniądze od zmanipulowanych ofiar, tłumaczy podkomisarz Dominik Michalik z katowickiej policji.
2: Jak się okazało, seniorka wcześniej odebrała telefon od kobiety podającej się za funkcjonariuszkę policji. Fałszywa policjantka przekonała ją, że jej oszczędności są zagrożone i aby je chronić, konieczne jest ich przekazanie. Seniorka uwierzyła w przedstawioną historię i została wciągnięta w fikcyjną policyjną akcję. Zgodnie z instrukcjami przekazała swoje oszczędności w metalowym pudełku mężczyźnie, który pojawił się po ich odbiorze.
0: Odzyskana gotówka w całości wróciła do właścicielki. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. W Bojszowach pożegnano dziś Alojzę Goleskę, pisarza, nauczyciela, górnictwa, samorządowca i polityka, a przede wszystkim znawcę i miłośnika śląskiej historii, kultury i tradycji. W uroczystościach pogrzebowych w kościele Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela uczestniczyły rodzina, przyjaciele i mieszkańcy regionu. Podczas ceremonii wspominano również jego dorobek pisarski oraz zaangażowanie w zachowanie śląskiego dziedzictwa.
3: Obecność tutaj jest także wyrazem wdzięczności względem tego wielkiego Ślązaka. Pożegnajmy go dzisiaj słowami czy parafrazą słów przez niego samego zapisanych. Mianują mnie Alojz. Ojcowie nauczyli mnie roboty, porządku, śląskiej mowy. Rektory we szkole czytaniu i pisaniu, a ludzie ze wsi zgodliwego życia, po szkole doczesnego życia, pon Jezus wzięli se mnie za swoje. I tam się w tymczu spoczła prawdziwą historią mojego życia.
0: Alojz Goleska miał 84 lata. Przez całe życie był związany z Bojszowami, które poświęcił także swoją działalność i twórczość. W czerwcu tego roku jego imię otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce jest coraz bardziej realne. Jak mówił w porannym programie Radia Katowice poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Wieczorek, ustalenia w tej sprawie są już na bardzo zaawansowanym etapie. Poseł podkreślił, że stała baza USA to przede wszystkim trwałe wzmocnienie bezpieczeństwa Polski oraz wschodniej flanki NATO. To jednak także duży impuls dla gospodarki. Stała obecność amerykańskich wojsk stanowi jasny sygnał, że Polska jest bezpiecznym miejscem do lokowania kapitału na kolejne dziesięciolecia. Jak przewiduje Jarosław Wieczorek, amerykańska baza powstanie prawdopodobnie w Wielkopolsce lub na Dolnym Śląsku. Województwo śląskie na ten moment raczej nie jest brane pod uwagę. Całej rozmowy można wysłuchać na stronie internetowej Radia Katowice. Mimo ciągłych ostrzeżeń oszuści wciąż znajdują nowe sposoby na wyłudzenie pieniędzy. W Jastrzębiu-Zdroju 37-letnia mieszkanka straciła ponad 1500 zł, ponieważ jej dziecko zaufało niewłaściwej osobie. 11-latek dał się namówić na zainstalowanie aplikacji do zdalnej obsługi pulpitu podczas gry online. Poznany w sieci gracz obiecał chłopcu korzyści w zamian za pobranie programu na jego telefon oraz telefon mamy. Dziecko nieświadome zagrożenia spełniło tę prośbę. Gdy kobieta dostała od operatora powiadomienie o zmianie limitu na koncie, zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Jednak zanim zdążyła zablokować konto, złodziej zdążył wykonać 10 transakcji po niemal 140 zł i doładował telefon na kwotę 200 zł. Chmury, deszcz, trochę przejaśnień i tylko 15 stopni. Tak ma wyglądać dzisiejszy dzień w regionie. W nocy niemal identyczna aura, a słupki rtęci spadną w okolice 8 kreski.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: I przed godziną 13 jeszcze z drogowym raportem w Radiu Katowice Wojciech Pacula. Około 70 drogowych zdarzeń wpisanych mamy na tę porę w meldunek śląskiej drogówki. Ostatnie zdarzenia. Rybnik, tu zgłoszenie o kolizji osobowego auta z ciężarówką i stłuczkę mamy zgłoszoną na skrzyżowaniu Siewierskiej i Bytomskim w Samisiewierzu. Na miejscu tych zdarzeń są odpowiednie służby. Warunki do jazdy zmienne. Każdy zauważy, że aura właśnie w kratkę, trochę deszczu, trochę przejaśnień. Ogólnie nie powinniśmy narzekać i na tę chwilę nie narzekać. Czekamy teraz nawet na dłuższe postoje, choć w kilku miejscach akurat w korku utkniemy. I takie pułapki teraz przywołuję w tym raporcie Autoradia. Odstoimy na S1 w okolicy Przebędzy w stronę Żywca jadąc od granicy ze Słowacją, a więc w stronę Bielska. Tutaj utkniemy na kilkanaście minut. Podobnie na A1 między Bobrownikami a Dobieszowicami i chwilowo na dojeździe do lotniska na trasie S1 w Pyrzowicach. Tam również 78 z korkiem. Tyle od Autoradia. Szeroko i drogi.
6: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu Radio Dźwięk.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 września, minęła 13. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Jedna ofiara śmiertelna, 4 osoby są ranne. W Jarosławiu zaatakował nożownik. Po raz kolejny ewakuowano przejścia w Dorohusku i Zosinie. Ma to związek z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Porażka Trumpa w starciu z mediami. Sąd nakazał przywrócenie akredytacji dziennikarzom CNN, MS Now i Politico. Jedna osoba nie żyje, 4 są ranne po ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu. Policja zatrzymała 31-letniego mężczyznę. Do zdarzenia doszło na terenie opactwa sióstr benedyktynek. Na miejscu trwają intensywne czynności procesowe pod nadzorem prokuratury, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury w Przemyślu.
9: Na miejsce udał się prokurator rejonowy z Jarosławia, jak również prokurator okręgowy z Przemyśla. Wiemy, że jedna osoba, która była poszkodowana w tym zajściu, nie żyje. To są informacje potwierdzone, które możemy na tą chwilę przekazać.
8: Do ataku doszło około 9.30. Mężczyzna narodowości ukraińskiej zaatakował nożem 4 mężczyzn i kobietę. W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę po raz kolejny ewakuowano przejścia w Dorohusku i Zosinie, informuje Straż Graniczna. Dziś nad ranem mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny 2 razy dostali alerty RCB o możliwym zagrożeniu z powietrza. Polska 2 razy podrwała myśliwce. Jak podaje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych w związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, ponownie operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej. Ten komunikat nadal nie został odwołany. To, co się dzieje w tej chwili w Ukrainie, pokazuje rzeczywistą sytuację, z jaką musimy się liczyć, tak mówił premier Donald Tusk podczas konferencji po rozmowach z goszczącym w Warszawie szefem rządu Bułgarii Rumenem Radewem. Rozmowy toczyły się w chwili, gdy rosyjskie wojska atakowały Ukrainę.
10: Ta sytuacja każe nam bardzo konsekwentnie działać tutaj w Polsce, współpracować z Ukrainą, ale też ostrzegać Europę i partnerów europejskich, że ten czas jest naprawdę trudny. W jednej sprawie mamy, jeśli chodzi o Ukrainę i Rosję, oczywisty i wspólny pogląd. Ta wojna powinna się jak najszybciej zakończyć i to nie na warunkach agresora.
8: Szefowie rządów rozmawiali także o współpracy gospodarczej. To pierwsza od 15 lat wizyta premiera Bułgarii w Polsce. Amerykański sąd zablokował zeszłotygodniową decyzję prezydenta Donalda Trumpa i nakazał przywrócenie akredytacji dziennikarzom stacji CNN, MS Now oraz serwisu Politico. Jak pisze Reuters, to poważna porażka Trumpa w jednym z jego najważniejszych starć z mediami. Trump argumentował, że wymienione redakcje nie powinny mieć możliwości ciągłego pisania czy też podawania, tu cytat, fikcji i kłamstw. Redakcje pozwały Trumpa, argumentując, że zakaz narusza wolność prasy gwarantowaną przez amerykańską konstytucję. Największe telewizje w USA opublikowały oświadczenie, że żadna administracja nie powinna ograniczać działalności organizacji medialnej tylko dlatego, że nie podoba jej się sposób, w jaki ta organizacja relacjonuje wydarzenia. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Pochmurno, ale z niewielkimi rozpogodzeniami, miejscami opady śniegu, w Tatrach właśnie śnieg, a na Pomorzu Zachodnim burze od 14 do 16 stopni, tylko na Podhalu 12.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: tu Radio Dźwięk.
1: Szczegóły przekaże Państwu Wojciech Pacula.
2: Setki jeszcze nie przekroczyliśmy. Chodzi oczywiście o liczbę zdarzeń drogowych wpisanych w meldunek śląskiej drogówki. Na tę porę oficjalnie jest ich 91. Mamy w tym dwie stuczki. To ostatnie pół godziny mniej więcej. Międzybrodzie Bielskie, ulica Łazowa oraz Bytom, ulica Celnicza. Przy czym ta druga kolizja w Bytomie to także wycieki z pojazdu na jezdnię. Zatem dodatkowy kłopiec. Potrzebna jest utylizacja. Straż pożarna może dojechać. Służby są na miejscu. Pokierują ruchem w razie potrzeby. Pogoda łaskawsza, jakby od dwóch godzin rzeczywiście nam tutaj towarzyszy już bez opadów, a o ranie pada deszcz, chwilami nawet bardzo słonecznie. Kierowcy chyba mają świadomość, że w wielu miejscach remonty będą oznaczać na dłuższe postoje, czasem stresujące chwile. Zwężenia jezdni mamy przede wszystkim, jeśli chodzi o fragment autostrady A1 między Bobrownikami a Dobieszowicami, gdy się jedzie w stronę Pyrzowic, tam do węzła Celiny konkretnie. Gdzie indziej chyba łatwiej nam pokonać nawet te remontowane, zwężone odcinki, na co liczy oczywiście Autoradio, licząc, że roztropności za kierownicą kierowcom po prostu nie braknie.
3: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 14. Duchowny zginął z rąk nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu. Zatrzymano już sprawcę ataku na klasztor. 5 lat więzienia grozi natomiast agresywnemu mężczyźnie, który kilka dni temu w Bielsku Białej atakował nożem przejeżdżające samochody. Na koniec Wodzisław Śląski. Trwają przygotowania do uruchomienia karty mieszkańca.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Jedna osoba zginęła w wyniku ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu. Dramat rozegrał się na terenie kompleksu klasztornego. 31-letni mężczyzna posługujący się ukraińskim paszportem zaatakował 5 osób, w tym 3 księży. Szczegóły przedstawi państwu Agnieszka Drążkiewicz.
2: Do ataku doszło o 9:30 na terenie jednego z budynków jarosławskiego opactwa. Nożownik ranił 5 osób, 4 mężczyzn i kobietę. Śmiertelna ofiara napastnika to duchowny. Przekazały służby pracujące na miejscu zdarzenia, a nadzór nad śledztwem sprawuje przemyska prokuratura.
3: W tej chwili tam na miejscu wykonywane są intensywne czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Na miejsce udał się prokurator rejonowy z Jarosławia, jak również prokurator okręgowy z Przemyśla.
2: Mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuk-Kurasiewicz.
0: Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. 31-letni podejrzany został zatrzymany. Tymczasem bielski sąd aresztował 31-latka, który 3 dni temu na peryferiach Bielska Białej atakował nożem przejeżdżające samochody. W jednym z nich rozbił szybę, narażając kierującą na niebezpieczeństwo. Kilku obecnych na miejscu świadków odwróciło uwagę napastnika i zdołało ewakuować kobietę z zaatakowanego auta. 31-letni Krzysztof A. biegał nagi w rejonie ronda u zbiegu ulic Cieszyńskiej i Międzyrzeckiej. Mężczyzna atakował nie tylko przejeżdżające samochody, ale także karetkę pogotowia. Uszkodzenia tego pojazdu oszacowano na co najmniej 4,5 tysiąca złotych. Policjanci z uwagi na agresywne zachowanie mężczyzny do jego obezwładnienia użyli tasera. 31-latek usłyszał 2 zarzuty, grozi mu nawet 5 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Częstochowskie Amazonki realizują kampanię Zostań samobadaczem roku, rak nie zna metryki. Jej celem jest edukowanie młodzieży w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów. Kampania przypomina, że choroba może dotknąć każdego i jak ważna jest profilaktyka, mówi prezeska Stowarzyszenia Częstochowskich Amazonek Elżbieta Markowska.
4: Pokazujemy, jak prawidłowo wygląda nauka samobadania i jesteśmy jakby takim przesłaniem. Jak bardzo ważne jest to, żeby zadbać samemu o to swoje zdrowie. Oni się robią świadomie. Oni widzą nas, słuchają, dostali odpowiednie materiały, przy tym również są lekarze.
0: Kampania edukacyjna jest realizowana w starszych klasach szkół podstawowych, a także w szkołach średnich. Wśród uczniów wybierani są także ambasadorzy Amazonek, którzy edukują rówieśników oraz najbliższych. Zbliżający się październik będzie miesiącem świadomości raka piersi. Trwają przygotowania do uruchomienia wodzisławskiej karty mieszkańca. To program, który ma oferować benefity dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego podczas korzystania m.in. z oferty jednostek miejskich, ale także z oferty lokalnych firm. Dziś na dworcu kolejowym przy ulicy Rybnickiej odbędzie się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców. Karta nie byłaby atrakcyjna bez współpracy z partnerami, przyznaje Klaudia Bartkowiak z Urzędu Miasta.
5: A mowa tutaj o lokalnych firmach, instytucjach, lokalnych przedsiębiorcach, którzy mogliby z myślą o wodzisławiankach i wodzisławianach zaoferować dodatkowe ulgi, zniżki, preferencyjne warunki na swoje produkty i usługi, a którzy mogliby zyskać dodatkową promocję dzięki programowi i oczywiście potencjalnych nowych klientów.
0: Spotkanie na dworcu kolejowym rozpocznie się o 17:00. A na 4 minuty po 14 jeszcze informacje pogodowe dla państwa. Po południu i wieczorem zachmurzenie w województwie śląskim wciąż będzie duże, ale z przejaśnieniami. Spodziewane są przelotne opady deszczu, dlatego mogą przydać się jeszcze parasole. Termometry wskażą do 15 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich do 13-14. Ciśnienie wynosi aktualnie 1015 hektopaskali i spada.
6: Tu Radio Dźwięk. Klamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 września, minęła 14. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Najpierw była agresja słowna, a służby wyjaśniają, jak doszło do ataku nożownika w Jarosławiu. Premier po raz kolejny ostrzega przed Rosją, w tle ataki na Ukrainę przy granicy z Polską. Przywódca Chin w Waszyngtonie, Xi Jinping i Donald Trump porozmawiają w cztery oczy. Na terenie kompleksu klasztornego w Jarosławiu na Podkarpaciu 31-letni mężczyzna posługujący się ukraińskim paszportem zaatakował 5 osób, w tym 3 księży. Jedna osoba nie żyje, 4 są ranne. Atak miał rozpocząć się od agresji słownej, relacjonuje przełożona klasztoru siostra Barbara Dendor.
8: To jest teren otwarty i każdy tu może wejść. Dzisiaj to zaczęło się właśnie od takiej agresji, nie? Tego słownej, tego napastnika, gdzie no właśnie, no niech pan się uspokoi, proszę pana, no nie to miejsce i tak dalej, a po wymianie słów zaczęła się akcja.
7: Przełożona klasztoru mówi, że po ataku na terenie ośrodka zapanowała panika. Młodzież, która była świadkiem wydarzeń była młodzież, która chwilę wcześniej zwiedzała ośrodek. 31-letni podejrzany został zatrzymany, a okoliczności ataku wyjaśniają policja i prokuratura. Teraz się trzeba przygotować na potencjalne wzmożone działania Rosji, apeluje premier Donald Tusk. Na konferencji ze swoim bułgarskim odpowiednikiem Rumenem Radewem szef rządu powiedział m.in., że w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę po raz kolejny dziś ewakuowano przejścia graniczne w Dorohusku i Zosinie.
9: Nie pierwszy raz się tak zdarza, że kiedy rozmawiam z którymiś z naszych partnerów tu w Warszawie i mówię o tym, jak agresywne są zachowania Rosji, jaki to problem stwarza także dla Polski, to właśnie dokładnie w tym czasie Rosjanie postanawiają to udowodnić. Kiedy przed chwilą rozmawialiśmy, znowu zaatakowano Ukrainę w pobliżu granicy z Polską i znowu musieliśmy ewakuować przejścia graniczne w Hrubieszowie, w Dorohusku.
7: Ze względu na ataki Rosji na Ukrainę dziś po raz kolejny do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny został wysłany alert RCB. Ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych trafi do prezydenta. Senat przyjął ją bez poprawek. Rząd przekonuje, że dzięki tym przepisom będzie można ponownie uruchomić program CPN, czyli ceny paliw niżej. To drugie podejście. Poprzednia wersja ustawy została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat przekonuje, że prezydent powinien ustawę podpisać.
10: Faktem jest i to nie jest żadna tajemnica, że sytuacja budżetowa jest trudna i że musimy znaleźć dodatkowe środki na wsparcie Polaków w tym kryzysie. I my jesteśmy zdeterminowani, żeby to zrobić, no ale potrzebujemy współpracy ze strony prezydenta. Dopóki prezydent będzie stawał okoniem, dopóty tej pomocy Polacy nie zobaczą i niech się prezydent zastanowi, czy ważniejsze dla niego jest dokopanie rządowi, czy ważniejsze jest jednak to, żeby Polakom pomóc.
7: Nadmiarowe zyski z koncernów paliwowych, na jakie liczy rząd, to ponad 4 miliardy złotych. Sprawdzenie skuteczności planu ewakuacji, zaznajomienie z sygnałami ostrzegawczymi oraz wyrobienie nawyków bezpiecznego opuszczenia budynku. Bez paniki na początku roku szkolnego w placówkach oświatowych odbywają się próbne ewakuacje przeciwpożarowe.
11: Klasa trzecia A, mamy teraz próbną ewakuację. Przypominam, idziemy para za parą. Kierujemy się na dół, na hol do wyjścia C.
12: Szybko, od razu pani mówiła, jakie pary i szybko się ogarnialiśmy. Bez plecaków, bez takiego niczego. Trzeba się ustawić szybko w pary i biegać na dół. Plecak zostawiamy, bo ważniejsze jest życie.
7: Ewakuacja ponad 300 uczniów i pracowników zajęła 4 minuty, a próbne ewakuacje muszą być przeprowadzone w każdej szkole i przedszkolu do 30 listopada. W Waszyngtonie szczyt amerykańsko-chiński. Oba państwa deklarują chęć ocieplenia relacji. Nie będzie to jednak łatwe, bo rywalizujące ze sobą mocarstwa coraz więcej dzieli niż łączy. Tomasz Sajewicz.
13: Na pierwszy plan wysuwa się kwestia Tajwanu, które Chiny uznają za własne terytorium. Stany Zjednoczone dostarczają wyspie broń. Pekin uzależnia ocieplenie relacji od wstrzymania dostaw. Na agendzie rozmów znajduje się drażliwa dla amerykańskiego prezydenta kwestia dostępu do minerałów ziem rzadkich. Ich przetwarzanie w około 90% kontrolowane jest przez Chiny. Po rozpoczęciu wojny celnej przez Trumpa Chiny uderzyły w Amerykę m.in. wprowadzając ograniczenia eksportowe pierwiastków krytycznych. Tymczasowy rozejm w kwestiach handlowych obowiązuje do 10 października. Źródła amerykańskie prognozują, że przywódcy nie ogłoszą przełomu w tej sprawie i dojdzie do przedłużenia terminu obowiązywania dotychczasowych stawek celnych. Już wcześniej informowano, że Pekin porozumiał się z Waszyngtonem w zakresie sztucznej inteligencji. Prezydent Trump uznaje rozwój AI za kluczowy czynnik budowania potęgi Stanów Zjednoczonych w chińskich modelach. Widzi zaś zagrożenie dla bezpieczeństwa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
7: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Do końca dnia, wieczorem i w nocy pochmurno, z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a wysoko w górach także śnieg. Nad ranem lokalnie mglisto. Teraz od 12 do 16 stopni, a nad ranem od 6 stopni na Podhalu do 10 w centrum i 13 lokalnie nad morzem.
14: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

nocy, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopał.

Jak tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. Tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Pamiętasz kolor morza na lazurowym wybrzeżu?
2: A róż wenecki tej kamienicy nad kanałem?
1: Biel twojej sukni była piękna.

0: akt pierwszy. Będę miał płaski brzuch, będę miał dziarski chód, rysy jak jakiś bóg, szyty witali ciuch. Nie mam wprawdzie własnych słów, lecz będę miał własny słów. Kiedy nie masz takich dóbr, mówił you must improve, a ty?
1: Będę mieć ładny ślub, tak jak z Hollywood. Biała suknia, biały

szkoły, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś blanty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami, niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem, a ja nie umiem powiedzieć ci. Teraz mówię, że cię chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię.

Tu Radio Dźwięk.

wiedzieć, jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni

0: jest mnie za mało na lustra.
1: Idę przez osiedle jak przez trend.

czeka na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

0: jest mnie za mało na lustra.
1: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: 15.30, czas na informacje. W skrócie zaprasza Łukasz Łaskawiec.
2: Do końca tego tygodnia wprowadzamy w mieście żałobę, poinformował burmistrz Jarosławia na Podkarpaciu Marcin Nazarewicz. Z kolei wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul przekazała, że zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom. Przed południem na terenie jarosławskiego opactwa 31-letni mężczyzna ranił nożem 4 mężczyzn i kobietę. Poszkodowani trafili do szpitala, jedna z ranionych osób zmarła. Policjanci z Katowic udaremnili kolejne oszustwo metodą na policjanta i odzyskali 100 tysięcy złotych należące do seniorki. Zatrzymano 53-letniego mężczyznę, który w rejonie ulicy Batalionów Chłopskich odebrał od kobiety gotówkę schowaną w metalowym pudełku po ciastkach. W Zabrzu na terenie dawnej kopalni Makoszowy otwarto intermodalny terminal przeładunkowy. Terminal to przede wszystkim 4 tory przeładunkowe o długości 750 metrów wraz z zapleczem. To nie koniec inwestycji. Firma planuje m.in. zagospodarowanie budynków pokopalnianych. Będzie kolejna edycja projektu Graj po Zielone z Akademią Śląską. W pierwszej edycji przeszkolono prawie 10 tysięcy ludzi. Ideą programu jest łagodzenie skutków transformacji regionów górniczych. Pozwala na dofinansowanie szkoleń branżowych dla mieszkańców prawie 70 miejscowości.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 września, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Jarosławiu po ataku nożownika w opactwie benedyktynek wprowadzona zostanie żałoba. Ma obowiązywać do końca tygodnia. Jesień i zima mogą być krytyczne, powtarza premier. Szef rządu zabrał głos po kolejnej ewakuacji przejść granicznych z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainie. Coraz bliżej decyzji Amerykanów o budowie bazy w Polsce. Szef MON spodziewa się rozstrzygnięcia w grudniu. Do końca tygodnia w Jarosławiu będzie obowiązywała żałoba. Taką decyzję podjęto na zespole zarządzania kryzysowego po ataku nożownika w opactwie benedyktynek.
5: W instytucjach publicznych zostaną odwołane wszelkie wydarzenia kulturalne i też skierujemy prośbę do wszystkich innych organizatorów, aby taką decyzję uszanowali. Myślę, że to będzie najlepsze, co możemy teraz zrobić, aby zadbać o pamięć i bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
4: Mówił burmistrz Marcin Nazarewicz. W ataku nożownika na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu zginęła jedna osoba, a 4 zostały ranne. Zatrzymany sprawca to 31-letni obywatel Ukrainy. Nie wiadomo, jak dotarł do Jarosławia i klasztoru, zwraca uwagę Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury.
6: Wszedł do pomieszczeń kuchni. Tam doszło do pierwszych takich spotkań z osobami, które uczestniczyły w tym zdarzeniu. Później zdarzenie przeniosło się na teren kościoła.
4: Na terenie opactwa nadal pracują policjanci biegli oraz prokuratorzy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alarm w związku z ostrzałem Ukrainy przez Rosję. Alert obowiązywał w województwach lubelskim i podkarpackim. Wcześniej z powodu zagrożenia przejścia graniczne w Dorohusku i Zosinie zostały ewakuowane. Głos w tej sprawie zabrał premier Donald Tusk, który spotkał się w Warszawie z premierem Bułgarii. Michał Fabisiak wie więcej na ten temat.
7: Premier powiedział, że nie pierwszy raz Rosja pokazuje swoją agresję podczas wizyty zagranicznych partnerów w Polsce. Stwierdził, że ewakuacja obu przejść powoduje straty i nerwy. Jak mówił Donald Tusk, ta sytuacja pokazuje, że Polska musi współpracować z Kijowem, a jednocześnie ostrzegać zachodnich partnerów.
8: Że ten czas jest naprawdę trudny i że trzeba się dobrze przygotować na te najbliższe tygodnie i miesiące. Jesień i zima mogą być rzeczywiście krytyczne.
7: Premier powiedział, że Polska i Bułgaria zgadzają się w tym, że wojna na Ukrainie powinna się jak najszybciej zakończyć, ale na sprawiedliwych warunkach. Odnosząc się do pożaru stacji satelitarnej Starlinków na Mazowszu, szef rządu stwierdził, że nie chce przesądzać, czy był to sabotaż.
8: Nie lubię definiować bez 100% pewności, co jest sabotażem, a co jest wypadkiem, ale to źle wygląda.
7: Polska i Bułgaria zamierzają zacieśnić współpracę gospodarczą, między innymi w obszarze obronności. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
4: Do grudnia może zapaść decyzja Amerykanów o postawieniu w Polsce stałej bazy. Mówił o tym w Rzeszowie minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W połowie września o postępach w tej sprawie poinformował Donald Trump. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że jeszcze w tym roku sprawa może zostać sfinalizowana.
9: Jest decyzja kierunkowa wydana przez prezydenta Trumpa. Pracujemy nad tym, żeby ostateczna decyzja, już formalna, zatwierdzona, podpisana, była podjęta w ciągu najbliższych tygodni. Moi zastępcy, którzy są właśnie teraz w Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonych mówią o tym, że będzie się to zbiegać z zakończeniem przeglądu stacjonowania wojsk amerykańskich w Europie. Do grudnia powinniśmy się spodziewać ostatecznej decyzji.
4: Minister Obrony Narodowej miał wczoraj w Stanach Zjednoczonych spotkać się z amerykańskim sekretarzem obrony Pete'em Hegsethem. Wizyta polityka została przełożona, tu cytat, na pilną prośbę Amerykanów. Instytuty ekonomiczne wyraźnie zwiększyły prognozę wzrostu PKB Niemiec. Gospodarka zachodniego sąsiada Polski rośnie szybciej niż się spodziewano i w tym roku ma urosnąć o 1,3%, a w przyszłym o 1,1%.
0: Ponad przewidywania wzrosła produkcja i eksport. Wzrost eksportu jest jednak oparty na przewadze wynikającej z tego, że niemiecki przemysł chemiczny mało surowców kupuje w Zatoce Perskiej i dzięki temu przejął odbiorców od konkurencji. Zagrożeniem dla gospodarki są ostatnie zwycięstwa wyborcze skrajnej prawicy i lewicy w trzech landach. Realizacja silnie populistycznej polityki może wpłynąć na sytuację wykwalifikowanej kadry i w dodaniu do problemów demograficznych pogłębić wąskie gardło na rynku pracy, uważa profesor Oliver Holtemüller z Instytutu IWH. Znaczenie ma również kierunek polityki energetycznej Niemiec oraz rozwój sytuacji w cieśninie Ormus. Pozytywny sygnał płynie z rosnącej liczby wykorzystywanych rozwiązań AI i pracujących nad nimi nowych firm. Z Berlina Adam Gruczewski i Polskie Radio.
4: Klimat. Bardzo dobra jakość powietrza w całej Polsce. 40% energii w krajowej sieci produkują aktualnie źródła odnawialne. Na wybrzeżu od Słupska po Mierzeję Wiślaną obowiązuje alert drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Na północnym zachodzie możliwe burze i opady. Wysoko w Tatrach opady śniegu. Na termometrach maksymalnie od 14 do 17 stopni. Miejscami na północy kraju 13, a w rejonach podgórskich około 12 stopni.
11: Sponsorem programu był...
12: Tu Radio Dźwięk.
1: Radio Katowice, informacje dla kierowców. Zaprasza Wojciech Pacula.
13: A na drogach województwa śląskiego mamy ponad 100 oficjalnie zgłoszonych zdarzeń. To kolizje w zdecydowanej większości, ale i tak to oznacza kłopot, stres, a czasem spory wydatek, no, gdy się nie ma na przykład stosownego ubezpieczenia na przykład. Teraz problemy po kolizjach w Katowicach sygnalizujemy konkretnie na rondzie, a więc centrum ścisłe miasta i wyjazd w stronę Sosnowca i Mysłowic fragmentem 79, potem 86 mocno utrudnionym. Standardowo za tunelem w stronę Sosnowca i Mysłowic sznur aut i od Chorzowa oczywiście o tej porze przejazd na zasadzie zderzak w zderzak. Aglomeracyjna część województwa śląskiego pod lupą autoradia i zakorkowało nam się na zwężonych odcinkach 94 w Będzinie przede wszystkim. Dojazd do Czeladzi utrudniony. Odstoimy w Bańgowie. Podobna sytuacja z korkiem. Do czynienia mamy na 79, gdy od Jaworzna dojeżdżamy do trasy S1, a więc wjazd do węzła Jęzor, do Mysłowic i wjazd potem na czwórkę utrudniony. Standard zatłoczona w Katowicach ulica 73 Pułku Piechoty, czyli ten łącznik dojazdowy do Ligoty i Ochojca z trasy 86 od Murcyk odbijając w tę stronę. Przetkane mamy mocno odcinki 44 od Tychu w stronę Oświęcimia. W aglomeracji newralgicznym fragment to również A4 w Gliwicach. To okolice konkretnie węzła Sośnica, tutaj sznur aut w stronę Wrocławia i niestety tam do

mam czas. Mów mi, że mam czas.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Autoradio w katowickim studiu Wojciech Pacula.
2: Wspomagać nas będą korespondenci ze studia w Bielsku-Białej i w Częstochowie, ale zaczynamy od aglomeracyjnej części regionu. 116 kolizji, jedno potrącenie rowerzysty, niegroźne na szczęście, jak nam przekazano. I wypadek w Lublińcu na Strażackiej. Tyle wiemy z policyjnego meldunku. Słuchacze korygują czasem nasz przekaz o sytuacji drogowej. Kolizji nie było na ulicy Skośnej w Tychach, ale był wypadek na Skośnej w Bielsku-Białej, a więc skorygowaliśmy ten przekaz. Dziękujemy za uwagi. A najświeższe informacje o stłuczce mamy z Katowic. Teraz z Alei Mikołowskiej. Chodzi o jezdnię w stronę Ligoty. No i dalej kierunek Mikołów. Uważajmy. W aglomeracji wiele odcinków, gdzie no, korki mocno teraz przycisnęły kierowców. A czwórka przykładowo w Katowicach, kierunek Kraków, z problemami jedziemy. 86 w stronę Tychów, podobna sytuacja. Standardowo od Tychów jadąc na wschód drogą 44, to kierunek Oświęcim. Zderzak w zderzak na wysokości Urbanowic, Bierunia i Bierunia Nowego. Zagłębiowskie okolice, sznur aut na 86, na 94, przy czym droga 94 z zatorem za Czeladzią w stronę Bytomia. Korek utrzymuje się od dłuższego czasu, bo remont na A1 na tym odcinku Bobrowniki-Siemonia. Tyle ponarzekaliśmy na tę porę na sytuację w aglomeracyjnej części województwa śląskiego, a jak to wygląda na drogach w Beskidach i na Podbeskidziu także. O tym z bielskiego studia Radia Katowice Jarosław Krajewski. Dzień dobry, u was
3: dzień
2: też
3: dobry.
2: Pada
3: wygląda
2: Jarku?
3: Różnie. No, chmur sporo, gdzie niegdzie kapie, czyli jazda zmienna, warunki zmienne. No i mamy też oczywiście utrudnienia. Przypomnę te najpoważniejsze. Zwężenie na jedynce w Bielsku-Białej, to S1 w kierunku Żywca. Tam drogowcy polepili prawy pas i wyłączyli go z użytku. Jest zwężenie, byłem tam przed chwilą, czyli korek, a ten zaczyna się na wysokości Lipnika i ma kilkaset metrów. Dalej w ciągu S1 prace na wysokości Wieprza, o których informowaliśmy, czyli między Przybędzą a węzłem Żywiec-Browar staniemy w korku. W samym Żywcu na drodze 946 kolejka aut na kilkaset metrów i przed rondem też czekamy na wjazd, na przykład z ulicy Jana Pawła II. Kolejny problem to prace drogowe w Kozach w ciągu 52, tam zwężenie i ruch wahadłowy, więc stoimy, ale wielu szuka trasy alternatywnej, na przykład ulicami Witosa i Krzemionki. No i tam też czasem niestety się stoi, bo ten ruch się rozkłada. I w Jasienicy prace drogowe w centrum, ale bez korka w tej chwili. Natomiast w Bielsku-Białej największy ruch teraz na Żywieckiej na południe jadąc, na Alei Andersa oraz w ciągu Michałowicza PCK. A na pobliskiej 1 maja komplikacje, bo ona jest w połowie zamknięta, a druga połowa to jednokierunkowe wertepy. Jak ktoś szanuje zawieszenie, to niech tam raczej nie wjeżdża. Szerokiej oraz bez dziur drogi życzę.
2: Jarosław Krajewski meldował z bielskiego studia. No to sprawdźmy, jak się jedzie drogami w okolicy Częstochowy, w samej Częstochowie. O tym w Autoradiu teraz Krzysztof Sobikowski. Witaj.
4: Dzień dobry. W samej Częstochowie największy ruch na drogach krajowych. W Kłobucku niewielkie korki do ronda na drodze krajowej 43 w obu kierunkach. Nieco gorzej jest w Blachowni na drodze krajowej 46 i tam trzeba doliczyć chwilę do podróży przez fragment, gdzie pracują drogowcy. Przy okazji Blachowni przypominamy o zamkniętej drodze 492 pomiędzy drogą krajową 46 a Wręczycą. W Lublińcu tłoczno na powstańców śląskich i przenosimy się jeszcze na wschodnią część północy województwa. I tam korki w Lgocie nad Warcie na drodze wojewódzkiej 789, podobnie w Myszkowie na Puławskiego oraz w Zawierciu na Blanowskiej i Piłsudskiego.
2: Relacjonował Krzysztof Sobikowski ze Częstochowskiego Studia Radia Katowice. Tyle na teraz w Autoradiu. Dla wszystkich w trasie. Szerokiej drogi.
5: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
6: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
1: W Radiu Katowice czas na informacje w skrócie. Zaprasza Łukasz Łaskawiec.
7: Prezydent Karol Nawrocki oczekuje szybkiego i dokładnego wyjaśnienia tragedii w Jarosławiu na Podkarpaciu. Rano na terenie opactwa nożownik zamordował księdza, ranił także 4 inne osoby, w tym duchownych. Wcześniej premier Donald Tusk, podkreślając, że zatrzymany to obywatel Ukrainy, zapowiedział ukaranie sprawcy z całą surowością polskiego prawa. Rodzina, przyjaciele i mieszkańcy regionu pożegnali w Bojszowach Alojzego Lyskę. Pisarz, historyk i znawca Górnego Śląska zmarł kilka dni temu w wieku 84 lat. Podczas uroczystości pogrzebowych wspominano jego dorobek pisarski, a także zaangażowanie w zachowanie śląskiego dziedzictwa. Jeszcze dziś można głosować na projekty w ramach blachowiańskiego budżetu obywatelskiego. Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos. Wyniki będą znane pod koniec tego miesiąca, a do wydania jest 350 tysięcy złotych. Od jutra Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ruszy z kolportażem instrukcji reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza. Instrukcja ma być dostępna na rządowych stronach internetowych, a także za pośrednictwem wojewodów przekazana do wszystkich samorządów.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16, 24 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
9: Trwają czynności z 31-latkiem zatrzymanym po ataku w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Lekarze ocenią, czy można go przesłuchać. Ekstradycja byłego szefa Agencji Rezerw Strategicznych. Jeszcze nie teraz. Londyński sąd nie zdecydował o losie Michała Kuczmirowskiego. Na Mazurach będą nowe połączenia kolejowe. Wracają też stare po remoncie. 31-letni obywatel Ukrainy zatrzymany po ataku na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu nie został jeszcze przesłuchany. O postępach śledztwa mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury w Przemyślu.
10: On został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu. W tej chwili trwają z nim wstępne czynności, które będą zmierzały do osadzenia go w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Lekarze stwierdzą, czy jest możliwość wykonania z jego udziałem jakichkolwiek czynności procesowych. Na chwilę obecną została pobrana od niego krew i będzie poddana badaniom na zawartość środków odurzających, jak również alkoholu.
9: W ataku zginęła jedna osoba, a cztery przebywają w szpitalach. Na miejscu jest nasza reporterka, z którą połączymy się za kilkanaście minut. Zapraszamy do Trójki. Przed godziną odwołano alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ogłoszony w związku z ostrzałem Ukrainy przez Rosję. Wydano go dla województw lubelskiego i podkarpackiego. Podano, że zakończył się atak na Ukrainę i nie ma już zagrożenia. To pierwszy raz, kiedy alert obowiązywał tak długo, od godzin porannych. Ze względu na zagrożenie ewakuowano przejścia graniczne z Ukrainą w Dorohusku i Zosinie. Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmirowski nadal czeka na decyzję w sprawie ekstradycji do Polski. Londyński sąd nie ogłosił jej podczas dzisiejszej rozprawy.
11: Głównym punktem rozprawy były pytania do eksperta, adwokata Mikołaja Pietrzaka, który został powołany przez obronę Kuczmirowskiego. Pytali go prawnicy obu stron. Pietrzak wyjaśniał brytyjskiemu sądowi, jak działa polski wymiar sprawiedliwości. Obrona przekonuje, że spór o sposób powoływania sędziów w Polsce może mieć znaczenie dla sprawy ekstradycji. Podczas rozprawy wrócił też temat Trybunału Konstytucyjnego. Sąd ma ocenić, czy podnoszone przez prawników Kuczmirowskiego argumenty mogą być przeszkodą w wydaniu go Polsce. Kolejne posiedzenie odbędzie się za dwa miesiące, 19 listopada. To wtedy najprawdopodobniej sędzia ogłosi decyzję, choć zastrzegł, że data może się jeszcze zmienić. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
9: Nowe połączenia kolejowe na Warmii i Mazurach. Poza modernizacją istniejących tras PKP PLK przygotowują powrót pociągów do kolejnych miejscowości, mówi Paweł Pleśniar z PLK.
12: Poprawiamy parametry infrastruktury na istniejących liniach w kierunku Iławy, w kierunku Gdańska, czyli Elbląg-Gdańsk. Linia Skorsze-Ełk przez Giżycko. Udało się naprawić i będziemy w tej chwili poprawiać parametry linii Olsztyn-Ełk przez Szczytno-Pisz. Za zakrętem jest Mrągowo, które też dopomina się przywrócenia na tą mapę kolejową.
9: Jednocześnie PLK sprawdza możliwość stworzenia połączenia przez Lidzbark Warmiński z Bartoszyc do Olsztyna i być może do Ornety. Projekt wymaga dalszych analiz. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: 16.03 i sport w Trójce. Adam Malecki.
13: Dzień dobry Państwu. Serwis sportowy rozpoczynamy od tenisa. Karawana przeniosła się do Azji i tam też rywalizują nasi reprezentanci. Dobrze poradzili sobie panowie Hurkacz i Majchrzak. Hubert wygrał 6-3, 7-6 w tiebreaku do 10 z reprezentantem Kazachstanu Aleksandrem Szewczenką i awansował do drugiej rundy turnieju w Chengdu. Jego kolejnym rywalem będzie Amerykanin Martin Dam. Także w Chinach przebywa i gra Kamil Majchrzak. On w Hangzhou wygrał z Włochem Mattią Belluccim 6-3, 6-4. Zajmujący obecnie 73. miejsce na świecie Polak może być z siebie zadowolony, no i jest.
14: Zagrałem dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Od początku dobrze serwowałem, no i chcąc nie chcąc serwis zawsze ustawia grę i tworzy komfort na korcie, więc miałem dużo tego komfortu. Solidny mecz w moim wykonaniu.
13: I od ćwierćfinału Majchrzak zmierzy się z Chińczykiem Bu Yunchaoketem. Z Chin przenosimy się do Mediolanu, gdzie jutro w półfinale Mistrzostw Europy zagrają nasi siatkarze. Biało-czerwoni zmierzą się ze Słowenią. Jakiego meczu spodziewa się selekcjoner Nikola Grbić?
15: Oczywiście Słowenia wie, że jeśli chcą wygrać z nami, muszą grać swoje najlepiej, ryzykować najwięcej. Moje oczekiwania są, że będzie bardzo, bardzo trudny mecz, ale nie jest nie pierwszy, nie ostatni raz. Będziemy gotowi.
13: W ostatnich dwóch spotkaniach rozegranych ze Słoweńcami Polacy wygrali. Miało to miejsce podczas memoriału Huberta Jerzego Wagnera, wcześniej w Lidze Narodów. Początek jutrzejszego meczu o 17:00. Od 21:00 w drugim półfinale zmierzą się Francja z Finlandią, która sensacyjnie wyeliminowała Włochów.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: W nocy może popadać, a wysoko w górach sypnie śnieg. Temperatura minimalna przeważnie od 7 do 10 stopni Celsjusza, jedynie nad morzem od 11 do 13. To w nocy. Jutro w ciągu dnia temperatura maksymalna od 14 do 17 stopni Celsjusza. Zachmurzenie będzie duże i mogą zdarzyć się miejscami lekkie opady deszczu.
6: Tu Radio Dźwięk.

przynajmniej nie oglądam kabaretów, tekstów wypłodzonych przez wątpliwych poetów. Nie słucham prawie wcale, nie potrafię też docenić języka celebrytów, znanych z tego, że są znani.

0: konta.
1: Słucham?
0: Na Twitterze nie mam bloga. Całkiem szczerze nie rozumiem. Po co spowiadać? Miałbym się połowie świata. Nie robię hałasu. Mam ciche marzenie i mnóstwo czasu na twórcze myślenie.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: W Radiu Katowice czas na informacje w skrócie. Zaprasza Łukasz Łaskawiec.
2: Prezydent Karol Nawrocki oczekuje szybkiego i dokładnego wyjaśnienia tragedii w Jarosławiu na Podkarpaciu. Rano na terenie opactwa nożownik zamordował księdza, ranił także 4 inne osoby, w tym duchownych. Wcześniej premier Donald Tusk, podkreślając, że zatrzymany to obywatel Ukrainy, zapowiedział ukaranie sprawcy z całą surowością polskiego prawa. Rodzina, przyjaciele i mieszkańcy regionu pożegnali w Bojszowach Alojzego Lyskę. Pisarz, historyk i znawca Górnego Śląska zmarł kilka dni temu w wieku 84 lat. Podczas uroczystości pogrzebowych wspominano jego dorobek pisarski, a także zaangażowanie w zachowanie śląskiego dziedzictwa. Jeszcze dziś można głosować na projekty w ramach blachowiańskiego budżetu obywatelskiego. Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos. Wyniki będą znane pod koniec tego miesiąca, a do wydania jest 350 tysięcy złotych. Od jutra Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ruszy z kolportażem instrukcji reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza. Instrukcja ma być dostępna na rządowych stronach internetowych, a także za pośrednictwem wojewodów przekazana do wszystkich samorządów.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17.24 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
5: Śledczy nie przesłuchali jeszcze obywatela Ukrainy zatrzymanego po ataku na opactwo benedyktynek w Jarosławiu. Na biurko prezydenta leci ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów. W Senacie przyjęto ją bez poprawek. Litwini ćwiczą plany ewakuacyjne. Głównym kierunkiem ma być Polska. Jedna osoba zginęła, a 4 są w szpitalach po ataku nożownika na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu. Sprawca został zatrzymany, ale nadal nie postawiono mu zarzutów. W Jarosławiu, gdzie doszło do tragedii, jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Witaj, Agnieszko.
6: Witam.
5: Powiedz, co teraz dzieje się w tej sprawie i kiedy możemy spodziewać się nowego komunikatu śledczych?
6: Ja jestem tuż przy tym miejscu, gdzie doszło do tej tragedii. Cały czas trwają tutaj czynności. Policja zabezpiecza ślady, a prokuratura przesłuchuje nadal świadków. Tych było wielu, bo jak wiemy, przecież do ataku doszło tuż przed poranną mszą, więc w opactwie było już sporo wiernych. Wiemy również, że śledczy jeszcze dzisiaj mają się z nami, z dziennikarzami spotkać. Przekażą nam najświeższe informacje. I tak jak mówiłeś, nadal tego 31-letniego mieszkańca Ukrainy nie przesłuchano do końca, nie postawiono jeszcze mu zarzutu. Nie jest również nam, dziennikarzom, znany motyw jego działania. Wiemy tylko, że wjechał do Polski z Niemiec w nocy i kierował się na przejście graniczne w Korczowej.
5: A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych trafi do prezydenta. Senat przyjął ją bez poprawek. Dzięki tym przepisom będzie można ponownie uruchomić program ceny paliwa niżej. Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat przekonuje, że prezydent powinien ustawę podpisać, a nie, jak się wyraziła, brać wszystkich Polaków za zakładników.
7: Sytuacja budżetowa jest trudna i że musimy znaleźć dodatkowe środki na wsparcie Polaków w tym kryzysie. I my jesteśmy zdeterminowani, żeby to zrobić, no ale potrzebujemy współpracy ze strony prezydenta. Dopóki prezydent będzie stawał koniem, dopóty tej pomocy Polacy nie zobaczą.
5: Poprzednia wersja ustawy została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Litwini ćwiczą plany ewakuacji na wypadek zagrożenia. Głównym kierunkiem ma być Polska przez województwo podlaskie. Przygotowania naszych sąsiadów trwają od miesięcy, mówi ekspert do spraw państw bałtyckich Ośrodka Studiów Wschodnich Bartosz Chmielewski.
8: Jak rozmawiam na Litwie, będąc czy z politykami, czy z naukowcami, pada takie powiedzenie, że okej, mamy tutaj niemiecką brygadę, która się formuje, natomiast to Polska jest pierwszym państwem, którym chcemy, żeby przyszła z pomocą na wypadek kryzysu czy wojny.
5: Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że Polska pomoże w ewakuacji ludności z Litwy. Spirometria trwa kilka minut i może uratować życie. To podstawowe badanie w diagnostyce chorób płuc. Ponad połowa osób z astmą lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc nie zdaje sobie sprawy, że jest chora.
9: W Polsce ponad 6,5 miliona osób ma jedną z dwóch chorób obturacyjnych. Albo astmę, albo przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Spirometr służy do wykrywania obturacji, czyli tego stanu zapalnego, tego zwężenia oskrzeli, które jest charakterystycznie dla tych dwóch chorób.
5: Mówił Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego. Z okazji Polskiego Dnia Spirometrii w środę w 10 oddziałach wojewódzkich NFZ będzie można za darmo zrobić badanie spirometryczne. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: 3,5 minuty po 17:00 czas na sport w Trójce. Adam Malecki.
10: Już jutro czeka nas prawdziwa sportowa kumulacja. Zagrają siatkarze i piłkarze. Jedni w Mistrzostwach Europy, drudzy w Lidze Narodów. Reprezentacja prowadzona przez Nikolę Grbicia zagra w półfinale ze Słowenią. O swoich przeczuciach przedmeczowych już po dzisiejszym treningu mówił Marcin Komenda.
11: Zrobimy wszystko, żeby w jutrzejszym meczu pokazać się z jak najlepszej strony. Trudny przeciwnik, bo Słoweńcy zawsze są niewygodnym rywalem. Natomiast jeżeli pokażemy swoją dobrą grę, to jestem spokojny o wynik. Chociaż oczywiście musimy mieć się na baczności, bo ofensywnie na pewno ten zespół będzie groźny.
10: Polska ze Słowenią. Wielki finał Mistrzostw Europy zagra w Mediolanie o 17:00. A w Warszawie za to na Stadionie Narodowym wystąpi reprezentacja piłkarzy. W pierwszym meczu Ligi Narodów zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Jaki jest cel drużyny? Zawsze ten sam, przyznaje pomocnik Przemysław Frankowski.
12: Cel jest prosty. Zwycięstwo w każdym meczu. Mamy jakość, żeby wygrać z każdym przeciwnikiem. Zacznijmy jutro od meczu z Bośnią, żeby się przygotować jak najlepiej do tego meczu, narzucić swój styl grania i wygrać ten mecz, a później się już koncentrować na kolejnym meczu ze Szwecją.
10: Jutrzejszy mecz z Bośnią o 20:45, wyjazdowe spotkanie ze Szwecją w poniedziałek. W tenisie zwycięstwa naszych zawodników w Chinach. W pierwszej rundzie turnieju w Hangzhou Kamil Majchrzak wygrał w dwóch setach z Włochem Mattią Bellucim, a Hubert Hurkacz w Chengdu też w dwóch setach pokonał reprezentanta Kazachstanu Aleksandra Szewczenkę. Następnym rywalem Hurkacza będzie Amerykanin Martin Dam, a Majchrzak o ćwierćfinał zagra z Chińczykiem Junchako Chekete.
4: Podziwiam dykcyjne zdolności.
10: No, Junchao Kete. Trochę krócej, o 1K.
4: O 1K. Ja muszę to chyba przeprocesować. Jeśli chodzi o prognozę pogody, to w nocy ma być od 7 do 10 przeważnie, chociaż na Podhalu na przykład będzie tylko 6 stopni w najchłodniejszym momencie nocy. Jutro w ciągu dnia przeważnie od 14 do 17, ale znowu w rejonach podgórskich chłodniej od 10 do 13. I to mówimy o najcieplejszym, tym razem już momencie jutrzejszego dnia.
0: Trójka. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: O szczegółach Wojciech Pacula.
1: No cóż, kto dawno nie wyjrzał za okno, to niech sprawdzi warunki do jazdy po opadach deszczu, nie tylko w Katowicach, ale w najbliższej okolicy Katowic. No, wszędzie się pogorszyło, zatem gwałtownego hamowania drodzy kierowcy unikamy. Śląska drogówka ma do tej pory zgłoszonych 130 zdarzeń. To kolizje przede wszystkim. Dość nietypowe zdarzenie sprzed kilkudziesięciu minut. Ciężarówka stanęła w płomieniach na drodze 798. To w Żarkach miało miejsce. Służby są na miejscu oczywiście. Strażacy walczą z płonącą ciężarówką. Nikomu nic się nie stało, ale droga jest zablokowana na pewnym odcinku. Nawet wytoczono lokalny objazd. Policja przekierowuje właśnie w ten objazd. Kolizje mamy także na DTS w okolicy tunelu Tu w Katowicach. Tu osobówka uderzyła w bariery z prawej strony, a z meldunku policyjnego wiemy, że zatrzymanych zostało do tej pory 14 kierujących, bo nie przeszli, jak to się mówi, czy też nie zaliczyli pozytywnie kontroli trzeźwości. Na drogach aglomeracji teraz nieco luźniej się zrobiło, ale są jeszcze zatory. A jedynka przykładowo między Bobrownikami a Siemonią, jezdnia zwężona tak samo między węzłem Celiny w stronę Częstochowy, to A1 i nadal zakorkowane fragmenty na S1 od Wojkowic do Mierzęcic, potem bliżej Pyrzowic także. Z Katowic w tłoku się jedzie teraz A4 w stronę Krakowa, a na przeciwległym krańcu okolice Gliwic przywołuje, a to są miejscowości Bojków pod Gliwicami, węzeł Sośnica. Tutaj od pewnego czasu remont jezdni i w stronę Wrocławia taka przepychanka jednym pasem na zasadzie zderzak w zderzak. Luźniej zrobiło się teraz na 44 od Tychu wiadomo w stronę Oświęcimia. Korek mamy jeszcze na S1 między Przebędzą a Żywcem, to południe niedaleko Żywca. No i chyba wyczerpałem te najtrudniejsze do pokonania odcinki. Zatem wszystkim życzę roztropności za kierownicą i szerokiej drogi mimo wszystko.
0: I jeszcze jeden raport Autoradia za niespełna pół godziny. Dziękujemy. Minęła 17.30. Informacje w skrócie i Łukasz Łaskawiec.
2: Na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w październiku rozpocznie się pilotaż e-papierowych tablic z rozkładem jazdy. Mają także informować pasażerów o rzeczywistym czasie odjazdów, a także dać dostęp do komunikatów i map. Technologia będzie testowana przez rok. GZM zamontuje 5 takich tablic w Katowicach, Mikołowie, Sosnowcu i w Tychach. Rada Powiatu Częstochowskiego uchwaliła apel o budowę drogi ekspresowej S46, łączącej m.in. Opole, Częstochowe i Kielce. Wcześniej zrobiło to ponad 20 innych samorządów. Wpisanie drogi do rządowego programu budowy dróg krajowych radni powiatu uzasadnili wzrastającym ruchem na obecnej drodze krajowej oraz potrzebą stworzenia nowego korytarza transportowego z powodów gospodarczych i obronnych. Ministerstwo Infrastruktury uważa na razie, że natężenie na większości odcinków szlaku jest za małe. Ponad 183 hektary lasów nadleśnictwa Rybnik obejmie rezerwat przyrody Głębokie Doły imienia profesora Floriana Celińskiego. Zarządzenie o jego utworzeniu zacznie obowiązywać 6 października. Ambasada Ukrainy w Polsce stanowczo potępia atak na żołnierza na terenie opactwa w Jarosławiu na Podkarpaciu. Zamordowany został ksiądz, a 4 kolejne osoby, w tym duchowni, są ranne. Zatrzymano w tej sprawie 31-letniego obywatela Ukrainy.

0: pewnie się doczekamy. Roxy Błękit, bardzo optymistycznie. No, drodzy państwo, na mapie Katowic pojawiła się nowa przestrzeń kierowana do młodych mieszkańców. To znajdująca się przy rynku strefa młodzieży. Czym jest i co będzie się w niej działo, to sprawdzał reporter Radia Katowice Adam Kawalec.
1: Znajdujemy się naprzeciwko nowo otwartej przestrzeni. No właśnie, co to jest za przestrzeń?
2: Przestrzeń na rogu ulicy Pocztowej i Muńskiej to przestrzeń, która będzie służyła młodzieży.
1: Radna miasta Katowice Magdalena Wieczorek.
2: Górnośląska Zagłębiowska Metropolia i miasto Katowice postanowiły tą przestrzeń przekazać młodym. To miejsce, gdzie młodzi mogą przyjść, spotkać się, porozmawiać, zrobić zadanie. Czasami młodzi ludzie po lekcjach chcą się z kimś spotkać i nie zawsze restauracja, knajpa jest takim miejscem, gdzie można swobodnie porozmawiać, gdzie można spędzić więcej niż godzinę, dwie, trzy, gdzie można być w przyjaznym środowisku, w dobrej atmosferze. Młodzi ludzie w Metrolabie będą mogli się rozwijać w przyjaznej, dobrej dla nich przestrzeni. Uroczysta inauguracja, otwarcie tego miejsca miało miejsce w ubiegłą środę, odbyła się w ubiegłą środę, natomiast to miejsce będzie otwarte raz w tygodniu, w godzinach od 12 do 20. W związku z tym młodzi ludzie po lekcjach mogą przyjść, mogą się spotkać, mogą porozmawiać.
1: Znajdujemy się w strefie młodych. Pełnomocnik miasta Katowice do spraw młodzieży, Kacper Kwiecień.
3: Nowej przestrzeni, jedynej takiej przestrzeni w Katowicach, gdzie młodzi ludzie mogą przyjść, spędzić swój wolny czas, rozwijać się, gdyż planujemy tutaj liczne wydarzenia dla młodych, a także będą mogli tutaj liczyć na wsparcie nasze, miasta, stowarzyszenia SPOT. Tutaj mogą się rozwijać, tworzyć inicjatywy i odpoczywać.
1: Jaka idea przyświeca miastu, przyświeca wam przy organizacji tej przestrzeni?
4: Jest to przestrzeń tworzona od młodych do młodych.
1: Prezes Stowarzyszenia Strefa Projektów Otwartej Twórczości Szymon Sidło.
4: Młodzi ludzie w Katowicach aktualnie mają swoją przestrzeń, którą tworzą od zera. Jest to taka ambasada młodego głosu, gdzie zbieramy młodych ludzi, którzy chcą działać, chcą tworzyć i potrzebują miejsca, gdzie mogą te swoje cele realizować. Dlatego też działamy tutaj od młodych do młodych i naszym zadaniem jest dawać wszystkim młodym ludziom w Katowicach poczucie tego, że mogą tutaj przyjść i razem z nami tworzyć miasto od nowa.
2: To jest taka przestrzeń, gdzie młodzi ludzie mogą przyjść, wymienić swoje poglądy i realizować projekty, które w szkołach się dzieją. Będzie to też takie miejsce, gdzie młodzi mogą wymienić swoje działania mające miejsce na terenie nie tylko katowickich szkół. Projekty, które w szkołach się dzieją. Będzie to też takie miejsce, gdzie młodzi mogą wymienić swoje działania mające miejsce na terenie nie tylko katowickich szkół.
3: Razem z władzami miasta Katowice, ze Stowarzyszeniem SPOT rozmawialiśmy o tym, że potrzebna jest taka przestrzeń dla młodych ludzi, taka bezpieczna przystań, gdzie mogą przyjść, gdzie mogą właśnie odpocząć, ale też gdzie mogą rozwijać albo swoje projekty, albo uczestniczyć w projektach, które będą ich rozwijać. Między innymi w strefie znajduje się telewizor, na którym możemy czy to oglądać filmy, może wieczór filmowy będziemy organizować, tak więc dlatego zachęcam do oglądania naszych mediów społecznościowych. Mamy stoły, krzesła, fotele do pracy projektowej, do odrabiania może zadań domowych, czy przygotowywania się do sesji pod kątem studentów.
1: Widzę tu jeszcze jakieś książki i gry planszowe.
3: Mamy i gry planszowe, na które również będziemy zapraszać i mamy książki i oczywiście też wszystkich będziemy zachęcać do tego, aby wzbogacali tę naszą biblioteczkę.
1: Gry planszowe.
3: Mamy i gry planszowe, na które również będziemy zapraszać i mamy książki i oczywiście też wszystkich będziemy zachęcać do tego, aby wzbogacali tę naszą biblioteczkę, aby ta strefa młodzieżowa faktycznie była młodzieżowa i że każdy młody człowiek może tą swoją cegiełkę tutaj dołożyć. Ale również mamy część z salą konferencyjną, gdzie będą odbywać się różne warsztaty, panele, spotkania, więc również i ta kwestia edukacyjna i ten aspekt rekreacyjny.
1: Co tu się będzie działo w najbliższym czasie, bo była mowa o jakichś wydarzeniach.
4: Zgadza się, jesteśmy w każdą środę od godziny 12 do 20 i każdą środę staramy się wykorzystać możliwie maksymalnie, jak tylko możemy. Teraz wchodzimy powoli w październik. W październiku będziemy organizowali serię wydarzeń warsztatowych, które mają zachęcić młodych ludzi do tworzenia rękodzielniczego, do oddolnej sztuki oraz powoli zaczynamy też zapraszać młodych muzyków i artystów do tego, żeby u nas zamieszkali na stałe. A z kolei w listopadzie przechodzimy do tworzenia własnego metru i koszulek, więc patrzymy na sztukę wielosektorową i chcemy, żeby każdy młody człowiek mógł tutaj przyjść i coś ze sobą zabrać do domu.
0: To nagranie przygotował Adam Kawalec.

kolorowe sny, tamte dwie huśtawki i pod blokiem my, pąki nieskażone, świata trucizna mi, słońce w tamtej parfie.

0: Jest 18. Prezydent Ukrainy jest wstrząśnięty atakiem nożownika na Podkarpaciu. Zginęła jedna osoba. Wołodymyr Zełenski liczy na szybkie i rzetelne wyjaśnienie okoliczności tragedii. Cyberbezpieczeństwo to jeden z tematów trwającego w Katowicach Kongresu Nowej Mobilności. Około 300 okien zremontowanego dawnego katowickiego biurowca trafi wkrótce do Ukrainy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem, napisał Wołodymyr Zełenski o tragicznych wydarzeniach w Jarosławiu na Podkarpaciu. Atak obywatela Ukrainy w opactwie benedyktynek nazwał straszliwą zbrodnią. Składamy najgłębsze kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego. Wszystkim poszkodowanym życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Sprawca tego zła musi ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem. Czytamy we wpisie prezydenta Ukrainy. W ataku nożownika w Jarosławiu jedna osoba zginęła, a cztery trafiły do szpitala. Sprawcę zatrzymano. Jutro Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępni instrukcję reagowania na zagrożenia atakiem z powietrza. To kilkunastostronicowa broszura, która omawia, jak przygotować się na ewentualność zagrożenia nalotem czy atakiem obcych dronów bojowych. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Magdalena Roguska powiedziała, że ulotka w prosty sposób opisuje możliwości zabezpieczenia się przed takim zagrożeniem. Podkreśliła, że instrukcja nie jest tym samym, co rządowy poradnik bezpieczeństwa.
2: To nie jest

0: Nowy poradnik bezpieczeństwa to jest nowa część, którą dajemy mieszkańcom. To jest uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza i nowa część, która dotyczy uszczegółowienia tego, gdzie możemy znaleźć bezpieczne miejsce wtedy, kiedy ten atak rzeczywiście nam zagraża.
1: W przeciwieństwie do poradnika bezpieczeństwa nowa broszura nie będzie wysyłana do skrzynek pocztowych mieszkańców. Można ją będzie obejrzeć na rządowym w stronach internetowych, a w wersji papierowej ma być dystrybuowana przez samorządy.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Cyberbezpieczeństwo to jeden z tematów trwającego w Katowicach Kongresu Nowej Mobilności. Samo wydarzenie to dyskusja na temat nowych technologii, mobilności, zagrożeń i właśnie cyberbezpieczeństwa. Jak mówi dyrektor Instytutu NASK Radosław Nielek, obywatele padają ofiarami różnych oszustw.
3: Z perspektywy obywatela myślę, że największym zagrożeniem z jednej strony są ataki phishingowe, połączone z pewną inżynierią społeczną, gdzie pojawia się próba wpłynięcia na osobę po to, żeby podała hasło, podała dostępy do systemu, zainstalowała jakąś aplikację na swoich urządzeniach, a następnie korzystając z tego, najczęściej chodzi o pozyskanie pieniędzy.
1: Szef NASK zwraca uwagę na kilka metod, które podniosą poziom naszego cyfrowego bezpieczeństwa.
3: Instalujmy aktualizację. Ten czas pomiędzy dostępnością aktualizacji, a jej instalacją przez nas jest właściwie otwartymi drzwiami dla cyberprzestępców. Nie klikajmy w rzeczy, których nie rozumiemy, nie wiemy skąd dostaliśmy. No, nie będę apelował do słuchaczy o to, żeby nie wierzyć te 5 milionów od nigeryjskiego księcia, bo ufam, że wszyscy wiedzą, że jest to skam, ale odrobina dystansu, odrobina dania sobie czasu.
1: Zazwyczaj cyberprzestępcy sztucznie kreują presję czasu, co zmusza ofiary do działania pod wpływem emocji. Ustawiajmy także silne hasła, weryfikujmy przekazane informacje, a także dokładnie sprawdzajmy nadawcę maila czy SMS-a. Około 300 okien zremontowanego dawnego katowickiego biurowca trafi do Ukrainy. Będą wstawione w budynkach uszkodzonych w wyniku rosyjskich ataków. Przez kilka najbliższych dni można włączyć się do pomocy w przygotowaniu okien do wysyłki oraz w ich zdobieniu. Akcję pod nazwą Ornamenty Gościnności organizuje katowicka fundacja Heimat na Progu, która wkrótce przeniesie się do budynku dawnej Tepsy. To właśnie z niego pochodzą wysyłane do Ukrainy okna. Fundacja stworzy tam dom kultury, a siedzibę w tym miejscu będzie również miała szkoła społeczna. Na koniec kilka słów o pogodzie. Wieczorem spodziewane są przelotne opady deszczu. Termometry wskazują teraz do 10-11 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali, a biometr niestety jest niekorzystny. Ode mnie to już wszystko. O 19 informacje Radia Katowice przedstawi Tomasz Gancarek. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i życzę dobrego wieczoru. Łukasz Łaskawiec, do usłyszenia.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: O szczegółach Wojciech Pacula.
6: No cóż, kto dawno nie wyjrzał za okno, to niech sprawdzi warunki do jazdy po opadach deszczu, nie tylko w Katowicach, ale w najbliższej okolicy Katowic. No, wszędzie się pogorszyło, zatem gwałtownego hamowania drodzy kierowcy unikamy. Śląska drogówka ma do tej pory zgłoszonych 130 zdarzeń. To kolizje przede wszystkim. Dość nietypowe zdarzenie sprzed kilkudziesięciu minut. Ciężarówka stanęła w płomieniach na drodze 798. To w Żarkach miało miejsce. Służby są na miejscu oczywiście. Strażacy walczą z płonącą ciężarówką. Nikomu nic się nie stało, ale droga jest zablokowana na pewnym odcinku. Nawet wytoczono lokalny objazd. Policja przekierowuje właśnie w ten objazd. Kolizje mamy także na DTS w okolicy tunelu Tówka Katowicach. Tu osobówka uderzyła w bariery z prawej strony, a z meldunku policyjnego wiemy, że zatrzymanych zostało do tej pory 14 kierujących, bo nie przeszli, jak to się mówi, czy też nie zaliczyli pozytywnie kontroli trzeźwości. Na drogach aglomeracji teraz nieco luźniej się zrobiło, ale są jeszcze zatory. A jedynka przykładowo między Bobrownikami a Siemonią, jezdnia zwężona tak samo między węzłem Celiny w stronę Częstochowy, to A1 i nadal zakorkowane fragmenty na S1 od Wojkowic do Mierzęcic, potem bliżej Pyrzowic także. Z Katowic w tłoku się jedzie teraz A4 w stronę Krakowa, a na przeciwległym krańcu okolice Gliwic przywołuje, to są miejscowości Bojków pod Gliwicami, węzeł Sośnica. Tutaj od pewnego czasu remont jezdni i w stronę Wrocławia taka przepychanka jednym pasem na zasadzie zderzak w zderzak. Luźniej zrobiło się teraz na 44 od Tychów jadąc w stronę Oświęcimia. Korek mamy jeszcze na S1 między Przebędzą a Żywcem, to południe niedaleko Żywca. No i chyba wyczerpałem te najtrudniejsze do pokonania odcinki. Zatem wszystkim życzę roztropności za kierownicą i szerokiej drogi mimo wszystko.
7: I jeszcze jeden raport Autoradia Zespół na pół godziny. Dziękujemy. Minęła 17.30. Informacje w skrócie i Łukasz Łaskawiec.
1: Na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w październiku rozpocznie się pilotaż e-papierowych tablic z rozkładem jazdy. Mają także informować pasażerów o rzeczywistym czasie odjazdów, a także dać dostęp do komunikatów i map. Technologia będzie testowana przez rok. GZM zamontuje 5 takich tablic w Katowicach, Mikołowie, Sosnowcu i w Tychach. Rada Powiatu Częstochowskiego uchwaliła apel o budowę drogi ekspresowej S46, łączącej m.in. Opole, Częstochowe i Kielce. Wcześniej zrobiło to ponad 20 innych samorządów. Wpisanie drogi do rządowego programu budowy dróg krajowych radni powiatu uzasadnili wzrastającym ruchem na obecnej drodze krajowej oraz potrzebą stworzenia nowego korytarza transportowego z powodów gospodarczych i obronnych. Ministerstwo Infrastruktury uważa na razie, że natężenie na większości odcinków szlaku jest za małe. Ponad 183 hektary lasów nadleśnictwa Rybnik obejmie rezerwat przyrody Głębokie Doły imienia profesora Floriana Celińskiego. Zarządzenie o jego utworzeniu zacznie obowiązywać 6 października. Ambasada Ukrainy w Polsce stanowczo potępia atak nożownika na terenie opactwa w Jarosławiu na Podkarpaciu. Zamordowany został ksiądz, a 4 kolejne osoby, w tym duchowni, są ranne. Zatrzymano w tej sprawie 31-letniego obywatela Ukrainy.

0: Błękit.
1: No pewnie się doczekamy. Roxy Błękit, bardzo optymistycznie. No drodzy państwo, na mapie Katowic pojawiła się nowa przestrzeń kierowana do młodych mieszkańców. To znajdująca się przy rynku strefa młodzieży. Czym jest i co będzie się w niej działo, to sprawdzał reporter Radia Katowice Adam Kawalec.
2: Znajdujemy się naprzeciwko nowo otwartej przestrzeni. No właśnie, co to jest za przestrzeń?
3: Przestrzeń na rogu ulicy Pocztowej i Młyńskiej to przestrzeń, która będzie służyła młodzieży.
2: Radna miasta Katowice Magdalena Wieczorek.
3: Górnośląska, Zagłębiowska Metropolia i miasto Katowice postanowiły tą przestrzeń przekazać młodym. To miejsce, gdzie młodzi mogą przyjść, spotkać się, porozmawiać, zrobić zadanie. Czasami młodzi ludzie po lekcjach chcą się z kimś spotkać i nie zawsze restauracja, knajpa jest takim miejscem, gdzie można swobodnie porozmawiać, gdzie można spędzić więcej niż godzinę, dwie, trzy, gdzie można być przyjaznym środowisku, w dobrej atmosferze. Młodzi ludzie w Metrolabie będą mogli się rozwijać w przyjaznej, dobrej dla nich przestrzeni. Uroczysta inauguracja, otwarcie tego miejsca miało miejsce w ubiegłą środę, odbyła się w ubiegłą środę, natomiast to miejsce będzie otwarte raz w tygodniu w godzinach od 12 do 20. W związku z tym młodzi ludzie po lekcjach mogą przyjść, mogą się spotkać, mogą porozmawiać.
2: Znajdujemy się w strefie młodych. Pełnomocnik miasta Katowice do spraw młodzieży Kacper Kwiecień.
4: Nowej przestrzeni, jedynej takiej przestrzeni w Katowicach, gdzie młodzi ludzie mogą przyjść, spędzić swój wolny czas, rozwijać się, gdyż planujemy tutaj liczne wydarzenia dla młodych, a także będą mogli tutaj liczyć na wsparcie nasze, miasta, Stowarzyszenia SPOT. Tutaj mogą się rozwijać, tworzyć inicjatywy i odpoczywać.
2: Jaka idea przyświeca miastu, przyświeca wam przy organizacji tej przestrzeni?
5: Jest to przestrzeń tworzona od młodych do młodych.
2: Prezes Stowarzyszenia Strefa Projektów Otwartej Twórczości Szymon Sidło.
5: Młodzi ludzie w Katowicach aktualnie mają swoją przestrzeń, którą tworzą od zera. Jest to taka ambasada młodego głosu, gdzie zbieramy młodych ludzi, którzy chcą działać, chcą tworzyć i potrzebują miejsca, gdzie mogą te swoje cele realizować. Dlatego też działamy tutaj od młodych do młodych i naszym zadaniem jest dawać wszystkim młodym ludziom w Katowicach poczucie tego, że mogą tutaj przyjść i razem z nami tworzyć miasto od nowa.
3: To jest taka przestrzeń, gdzie młodzi ludzie mogą przyjść, wymienić swoje poglądy i realizować projekty, które w szkołach się dzieją. Będzie to też takie miejsce, gdzie młodzi mogą wymienić swoje działania mające miejsce na terenie nie tylko katowickich szkół.
4: Razem z władzami miasta Katowice, ze Stowarzyszeniem SPOT rozmawialiśmy o tym, że potrzebna jest taka przestrzeń dla młodych ludzi, taka bezpieczna przystań, gdzie mogą przyjść, gdzie mogą właśnie odpocząć, ale też gdzie mogą rozwijać albo swoje projekty, albo uczestniczyć w projektach, które będą ich rozwijać. Między innymi w strefie znajduje się telewizor, na którym możemy czy to oglądać filmy, może wieczór filmowy będziemy organizować, tak więc dlatego zachęcam do oglądania naszych mediów społecznościowych. Mamy stoły, krzesła, fotele do pracy projektowej, do odrabiania może zadań domowych, czy przygotowywania się do sesji pod kątem studentów.
2: Widzę tu jeszcze jakieś książki i gry planszowe.
4: Mamy i gry planszowe, na które również będziemy zapraszać, i mamy książki i oczywiście też wszystkich będziemy zachęcać do tego, aby wzbogacali tę naszą biblioteczkę, aby ta strefa młodzieżowa faktycznie była młodzieżowa i że każdy młody człowiek może tą swoją cegiełkę tutaj dołożyć. Ale również mamy część z salą konferencyjną, gdzie będą odbywać się różne warsztaty, panele, spotkania, więc również i ta kwestia edukacyjna, i ten aspekt rekreacyjny.
2: Co tu się będzie działo w najbliższym czasie, bo była mowa o jakichś wydarzeniach?
5: Zgadza się, jesteśmy w każdą środę od godziny 12 do 20 i każdą środę staramy się wykorzystać możliwie maksymalnie, jak tylko możemy. Teraz wchodzimy powoli w październik. W październiku będziemy organizowali serię wydarzeń warsztatowych, które mają zachęcić młodych ludzi do tworzenia rękodzielniczego, do oddolnej sztuki oraz powoli zaczynamy też zapraszać młodych muzyków i artystów do tego, żeby u nas zamieszkali na stałe. A z kolei w listopadzie przechodzimy do tworzenia własnego metru i koszulek. Więc patrzymy na sztukę wielosektorową i chcemy, żeby każdy młody człowiek mógł tutaj przyjść i coś ze sobą zabrać do domu.
1: To nagranie przygotował Adam Kawalec.

0: Tu radio dźwięk. Tu radio dźwięk.
1: Tu program Trzecie Polskiego Radia. Jest 18, 24 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Artur Ewertowski.
2: Służby pracują na miejscu pożaru stacji Starlinków na Mazowszu. Niewykluczone jest podpalenie. Chiński przywódca już w Białym Domu. Rozpoczęła się jego oficjalna wizyta w Stanach Zjednoczonych. Masowe zwolnienia w wielkopolskim koncernie GSK. Pracę straci 500 ludzi. Sprawdzane są okoliczności pożaru stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Służby nie wykluczają możliwości celowego podpalenia. Wieczorem ogień zajął źródło zasilania obiektu i nie może on teraz pracować.
3: Policja, służby specjalne, straż pożarna natychmiastowo udały się na miejsce i tutaj są prowadzone czynności i działania. Nie wykluczamy oczywiście żadnej hipotezy, jeżeli chodzi o kwestię tego podpalenia. Służby pracują na miejscu, na tym terenie prywatnym i również po zakończeniu działań będą przekazywane informacje co do motywów, czy rzeczywiście ten pożar wystąpił samoistnie, czy jednak doszło do celowego pożaru tej instalacji.
2: Mówiła Karolina Gałecka z MSWiA. Stacja jest jedyną tego typu w Polsce oraz jedną z dwóch w Europie, z której korzysta broniąca się przed Rosją Ukraina. Przywódca Chin Xi Jinping rozpoczął oficjalną wizytę państwową w Stanach Zjednoczonych. Podczas ceremonii powitalnej w Białym Domu wezwał do współpracy i pokojowego współistnienia Chin oraz Stanów Zjednoczonych. Donald Trump podkreślił z kolei wyjątkowy charakter wizyty chińskiego przywódcy. Powiedział, że podczas spotkania skupią się na wspólnych interesach. Rozmowy będą się toczyć za zamkniętymi drzwiami. Wielkopolska Solidarność przeciwko zwolnieniom w poznańskim GSK. Brytyjski koncern farmaceutyczny zapowiedział redukcję 500 miejsc pracy w polskim oddziale IT. Przewodniczący Regionalnej Solidarności Jarosław Lange alarmuje, że taka skala zwolnień rzadko zdarza się w Wielkopolsce.
4: To jest dla nas nie do zaakceptowania i na pewno będziemy tutaj robili wszystko, żeby ta co najmniej skala była zdecydowanie mniejsza, a najlepiej, żeby oczywiście nie było w ogóle zwolnień.
2: Na razie nie jest znane stanowisko firmy w tej sprawie. Marsz Różowej Wstążki, który od lat zwraca uwagę na rolę profilaktyki w zapobieganiu nowotworom piersi u kobiet, przeszedł ulicami Lublina. Specjaliści podkreślają, że rak wykryty we wczesnym stadium ma bardzo dobre rokowanie. Marsz przeszedł na Plac Litewski.
5: Grażyna Haberko, jestem prezesem lubelskich Amazonek. Po co my to robimy? Po to, żeby się łączyć z koleżankami, które już wygrały walkę z rakiem, z koleżankami, które jeszcze walczą, z tymi, które niestety odeszły, ale przede wszystkim z tymi, które jeszcze nie dopuściły do swojej świadomości, że się trzeba badać.
6: Andrzej Kurylcioł, dział chirurgii piersi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1. Dane są bezwzględne. Obserwujemy stały wzrost zachorowania na raka piersi na całym świecie. W Polsce to jest ponad 22 tysiące nowych zachorowań.
2: Wieczorem fontanna oraz baobab na lubelskim Placu Litewskim rozbłysną na różowo.
7: Klimat.
2: Jakość powietrza w Polsce jest dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz 35% energii w Krajowej Sieci Energetycznej. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport w programie Trzecim. Adam Malecki.
9: Jutro o tej porze będziemy się bić ze Słoweńcami. W półfinale Mistrzostw Europy biało-czerwoni zagrają z rywalem, z którym w ostatnich latach toczyli zacięte pojedynki. Dobra informacja jest taka, że dwa ostatnie mecze wygrali. Środkowy Bartłomiej Lemański spodziewa się trudnej przeprawy.
10: Na pewno to będzie ciężki mecz ze Słowenią. Nigdy to nie jest łatwy mecz, więc tak jak zawsze będziemy się skupiać na swojej grze głównie i jeśli pokażemy się, myślę, tak jak nie wiem, do tej pory w większości czasu spędzonego na boisku, to spokojnie się zobaczymy w finale.
9: Początek piątkowego meczu Polska-Słowenia o 17:00. Od 21:00 też w Mediolanie o wielki finał zagrają siatkarze Francji z Finami. Spacerkiem nie będzie także mecz naszych piłkarzy z Bośnią i Hercegowiną. Mecz, który zostanie rozegrany w ramach Ligi Narodów na Stadionie Narodowym. Rozgrywki ważne, co nie oznacza, że okazji do gry nie dostaną nowe twarze, mówi selekcjoner Jan Urban.
11: Jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, no to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni, czy są do naszej dyspozycji wtedy, kiedy będziemy ich potrzebowali.
9: Mecz z Bośnią jutro o 20:45. W poniedziałek Polacy w kolejnym spotkaniu Ligi Narodów zagrają na wyjeździe ze Szwecją, a 2 października ponownie na narodowym mecz z Rumunią. I jeszcze wieści wyłowione z basenu. Podczas pływackich Igrzysk Azjatyckich w Nagoi padł nowy rekord świata na 200 metrów stylem klasycznym. 17-letni Japończyk Shin Ohashi przepłynął ten dystans w 2 minuty 4 sekundy 83 i o 65 setnych poprawił rekord należący do Chińczyka Hyanga Kina z 2023 roku.
1: Jutro temperatura sięgnie raptem kilkunastu stopni Celsjusza i to nie jest dobra informacja dla tych, którzy lubią ciepło. 17 maksymalnie, a jeżeli będziemy w rejonach podgórskich, to od 10 do 13 tylko. Do tego zachmurzenie raczej duże i przelotne opady deszczu, ale z dnia na dzień ta pogoda ma się poprawiać. W przyszłym tygodniu ma być podobno bardzo słonecznie.
7: Trójka.
12: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
0: Tu Radio Dźwięk.

Jak wróci do domu, w internecie sprawdzi, jak być kim zabawnym, jak być kim specjalnym, nie być kim zwyczajnym, jak tańczyć nie będąc pijaną, jak przestać nie chcieć obudzić.

0: Niesamowici, Poland Rock. Niesamowici, naprawdę. To jest Hubert Woźniakowski, nasz basista, klawiszowiec. Wielkie oklaski prosimy dla niego. Michał Jurek, perkusista, producent. Wielkie oklaski prosimy. Ja idę tam.
1: Zróbcie też wielki hałas za Maćka Poleni, wokalista pięknego.
0: Okej. Dzięki wielkie. Chciałbym do was wejść, ale to jest chyba za ciasno.

0: Minęła 19. Stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, mówił w Radiu Katowice poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Wieczorek. Częstochowskie Amazonki promują badania profilaktyczne wśród uczniów. W Katowicach trwa Kongres Nowej Mobilności.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, witam i zapraszam. Stała baza wojskowa USA w Polsce jest ważna, bo będzie zabezpieczać nie tylko nasz kraj, ale całą wschodnią flankę NATO, powiedział na antenie Radia Katowice poseł PiS Jarosław Wieczorek. W ten sposób skomentował rozmowę prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa. W jej trakcie poruszono temat stałej obecności amerykańskich wojsk nad Wisłą. Poseł Wieczorek przyznał, że teraz tą kwestią musi zająć się rząd.
2: Technikalia, logistyka, wskazanie miejsca, sposób rozmieszczenia, finansowanie, no to wszystko jest na ten moment po stronie rządowej.
0: Jarosław Wieczorek dodał w Radiu Katowice, że obecność stałej bazy USA w Polsce to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa, ale dostrzega też inne zalety.
2: To jest również relacja gospodarcza. Firmy amerykańskie, czy też inne firmy z zagranicy będą widziały Polskę jako miejsce bezpieczne, jako miejsce, gdzie ulokowanie się na kilkadziesiąt lat, a może mieć sens.
0: Amerykańska baza powstanie najprawdopodobniej w Wielkopolsce lub na Dolnym Śląsku. Województwo śląskie na ten moment raczej nie jest brane pod uwagę. Częstochowskie Amazonki realizują kampanię Zostań samobadaczem roku. Rak nie zna metryki. Jej celem jest edukowanie młodzieży z zakresu wczesnego wykrywania nowotworów. Kampania przypomina, że choroba może dotknąć każdego i jak ważna jest profilaktyka, mówi Elżbieta Markowska, prezes Stowarzyszenia Częstochowskich Amazonek.
3: Pokazujemy, jak prawidłowo wygląda nauka samobadania i jesteśmy jakby takim przesłaniem. Jak bardzo ważne jest to, żeby zadbać samemu o to swoje zdrowie. Oni się robią świadomi, oni widzą nas, słuchają, dostali odpowiednie materiały, przy tym również są lekarze.
0: Kampania realizowana jest w starszych klasach szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Wśród uczniów wybierani są także ambasadorzy Amazonek, którzy edukują swoich rówieśników oraz najbliższych.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Cyberbezpieczeństwo to jeden z tematów trwającego w Katowicach Kongresu Nowej Mobilności. Wydarzenie to dyskusja na temat nowych technologii, mobilności, zagrożeń i właśnie cyberbezpieczeństwa. Jak powiedział Radosław Nielek, dyrektor Instytutu NASK, obywatele padają ofiarami różnych oszustw. Głównie to ataki phishingowe, które mają skłonić do podania haseł, a także instalacji różnych aplikacji. Wszystko to potem służy do wyłudzania pieniędzy. Jest kilka prostych metod, które podniosą poziom naszego bezpieczeństwa cyfrowego. NASK zaleca, by instalować aktualizacje na komputerach, a także nie klikać w linki nieznanego pochodzenia. Podchodźmy też z dystansem do różnych informacji. Zazwyczaj cyberprzestępcy sztucznie kreują presję czasu, co zmusza ofiary do działania pod wpływem emocji. 6-milionowego pasażera obsłużono już na lotnisku imienia Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach. Ruch pasażerski w podkatowickim porcie regularnie rośnie. Jak mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport, 6-milionowy pasażer został obsłużony szybciej niż w ubiegłym roku.
4: Nastąpiło to o ponad 2 tygodnie wcześniej niż w roku 2025, kiedy to taki wynik zanotowaliśmy 7 października. Ten rok będzie rekordowy dla katowickiego lotniska. Spodziewamy się obsłużyć około 7 900 000 pasażerów.
0: Do 2030 roku ruch pasażerski w Katowice Airport ma przekroczyć 10 milionów osób. W nocy w regionie pochmurno miejscami, zwłaszcza na południu, spodziewane są opady deszczu, lokalnie także silne zamglenia. Temperatura minimalna od 8 do 10 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 września, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pożar stacji Starlink na Mazowszu pod lupą śledczych. Sprawa badana jest pod kątem podpalenia. Ciężki jest stan 2 osób rannych w ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu. Po tych wydarzeniach głos zabrał ukraiński prezydent. Czy poseł Antoni Macierewicz ukradł wieniec, to sprawdzają śledczy. Podobną do niego osobę widać na nagraniach z monitoringu. Służby sprawdzają, czy pożar stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu był wynikiem celowego podpalenia. Trwa śledztwo, w które obok policji i prokuratury zaangażowała się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przedstawiciele rządu wskazują na możliwość aktu dywersji i próbę zakłócenia infrastruktury krytycznej dostarczającej internet również na Ukrainę. Najnowsze informacje ma Piotr Durys.
7: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru skrzynki zasilającej przy instalacji antenowej w powiecie grójeckim. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu prokurator Aneta Guść potwierdza, że śledczy badają wątek dywersji.
8: Wykonujemy czynności, zabezpieczamy dowody. Oczywiście nie wykluczamy także działań o charakterze sabotażowym i w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę.
7: Zdaniem szefa resortu cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego celem ataku miało być sparaliżowanie łączności.
9: Dużo wskazuje na to, że mamy element kolejnej fazy wojny hybrydowej, że mamy do czynienia z celową próbą zakłócenia możliwości działania ważnej stacji, która jest takim hubem internetowym, też zapewniającym bezpieczeństwo działania internetu na Ukrainie.
7: Mimo uszkodzenia obudowy zasilania ruch w sieci natychmiast przekierowano, a usługi Starlink działają bez zakłóceń. Piotr Durys, Polskie Radio.
6: Politycy są zgodni, że liczba prowokacji i aktów dywersji ze strony Rosji będzie tylko wzrastać. W Pulsie Trójki Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej mówił, że ważne, aby w takich sytuacjach nie kierować się emocjami.
10: Chodzi o to, abyśmy nie dali się podpalić emocjonalnie, żebyśmy nie panikowali, ale skutecznie odpowiadali na te ataki. Putinowi zależy na tym, aby destabilizować działania państwa i na pewno nie powinniśmy się temu poddać.
6: Na częstotliwość działań ze strony Rosji zwraca uwagę poseł PiS Rafał Weber.
11: Jeżeli dodamy do tego, że sprawcy nie są ustalani, szczególnie tych incydentów, które mają miejsce na ziemi i nie są związane z bezzałogowymi statkami powietrznymi, to faktycznie możemy być zaniepokojeni.
6: Służby podkreślają, że ostatnie prowokacje przybierają różne formy i niosą zagrożenie w miejscach, które do tej pory uważane były za bezpieczne. Po ataku na terenie klasztoru w Jarosławiu stan dwóch rannych osób, które trafiły do szpitala, jest ciężki. W sumie do placówek medycznych trafiły cztery osoby, jedna zginęła. Do ataku doszło o poranku. Zatrzymano 31-letniego obywatela Ukrainy, który w nocy wjechał do Polski z terenu Niemiec. Śledczy jeszcze nie przesłuchali mężczyzny, czekają na opinię lekarzy. Wśród mieszkańców Jarosławia zapanował niepokój.
12: Na pewno się przestraszyłam, bo od razu pierwsza myśl, że no my mamy tutaj jako nauczyciele nawet przejścia między budynkami, że sytuacja no nie jest zbyt bezpieczna. Ale na szczęście zaraz otrzymaliśmy komunikat, że już został schwytany, więc bardzo szybko i sprawnie to poszło.
13: Nie wiedzieliśmy w sumie, co się stało. W sumie po fakcie się dowiedzieliśmy dopiero.
14: No jest to przerażające, ale nic z tym nie zrobimy.
6: Do końca tygodnia w Jarosławiu obowiązuje żałoba. Na atak ukraińskiego obywatela w Polsce odpowiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Co dokładnie napisał, to wie Mateusz Czmiel.
15: Wołodymyr Zełenski nazwał to, co wydarzyło się w Jarosławiu, straszną zbrodnią. Napisał, że jest wstrząśnięty tym złem. Złożył kondolencje rodzinie i bliskim zabitego księdza. Podkreślił też, że winny tego zła musi ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z prawem. Atak stanowczo potępiła również ambasada Ukrainy w Polsce. Jak czytamy, przemoc i ataki na ludzi nie mogą być w żaden sposób usprawiedliwiane. Zaapelowała też, by nie pozwolić, by ból przerodził się w nienawiść czy kolejną przemoc. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
6: Niezależnie od przyczyn tego ataku, Rosjanie będą usiłowali wykorzystać internetowe zamieszanie. Tak ekspertka mówi o tym, co dzieje się w sieci po ataku w Jarosławiu.
16: Z całą pewnością Rosja to wykorzysta do propagowania nienawiści wobec Ukraińców, do budowania poczucia zagrożenia wobec Ukraińców w Polsce, bo taki jest cel Rosji, żeby skłócać Polaków, Ukraińców i żeby od dołu oddziaływać na polityków w Polsce, aby jak najmniej pomagali Ukraińcom i Ukrainie.
6: Mówiła analityczka mediów społecznościowych Anna Mierzyńska. W sierpniu co trzecia wypowiedź dotycząca Ukrainy i Ukraińców w polskim internecie miała negatywny charakter. Poseł PiS Antoni Macierewicz mógł dopuścić się kradzieży wieńca. To ustalenia stołecznych śledczych. Do zdarzenia doszło w lipcu przy ulicy Wiejskiej.
17: Na podstawie nagrań monitoringu ustalono, że dwóch mężczyzn podchodzi do wózka rowerowego. Jeden z nich otwiera drzwiczki, drugi odciąga boczną ścianę wózka i wyciąga wieniec. Trzeci mężczyzna natomiast stoi na chodniku pomiędzy żywopłotem a samochodem na tak zwanych czatach. Ustalono, że jednym z mężczyzn, którzy dokonują kradzieży tego wieńca, może być poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Antoni Macierewicz.
6: Mówił prokurator Piotr Antoni Skiba. W najbliższych tygodniach zapadnie decyzja, czy wystąpić do Sejmu o uchylenie immunitetu posłowi PiS. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: A w nocy lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na Podhalu tylko 6 stopni. Najwyższa temperatura nad morzem 13. Piątek pochmurny z deszczem na Pomorzu i Kujawach. Temperatura od 14 do 17 stopni. W rejonach podgórskich od 10 do 13.
18: Autopromocja.
15: Jesień. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 20. Katowiccy policjanci udaremnili próbę wyłudzenia pieniędzy od seniorki. Ponad 100 gotowych projektów inwestycyjnych dotyczących dróg ma powiat żywiecki. W serwisie także o nowym rezerwacie przyrody w województwie śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. 100 tysięcy złotych w metalowym pudełku po ciastkach miało trafić w ręce oszustów. Katowiccy kryminalni udaremnili wyłudzenie oszczędności od seniorki i na gorącym uczynku zatrzymali 53-letniego mężczyznę. Złapany w rejonie ulicy Batalionów Chłopskich podejrzany pełnił rolę tzw. odbieraka, czyli osoby, która odbiera pieniądze od zmanipulowanych ofiar, tłumaczy podkomisarz Dominik Michalik z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
2: Jak się okazało, seniorka wcześniej odebrała telefon od kobiety podającej się za funkcjonariuszkę policji. Fałszywa policjantka przekonała ją, że jej oszczędności są zagrożone i aby je chronić, konieczne jest ich przekazanie. Seniorka uwierzyła w przedstawioną historię i została wciągnięta w fikcyjną policyjną akcję. Zgodnie z instrukcjami przekazała swoje oszczędności w metalowym pudełku mężczyźnie, który pojawił się po ich odbiór.
0: Odzyskana gotówka w całości wróciła do właścicielki. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. Ponad 100 gotowych projektów inwestycyjnych dotyczących dróg ma powiat żywiecki. Jak mówi starosta Adrian Midor, ich realizacja zależy w większości od pieniędzy, jakie samorząd dostanie niebawem od Ministerstwa Finansów jako środki budżetowe oraz od wysokości kwot, jakie będzie można pozyskać z zewnątrz.
3: Możemy powiedzieć o takich ważnych inwestycjach, na których nam zależy, które prace już teraz się rozpoczęły i będą kontynuowane w przyszłym roku, no i też takich nowych, prawda, które też mamy założone. Mamy gdzieś około 100 projektów, jeżeli chodzi o same drogi, przepusty, urządzenia różnego rodzaju, które będą się pojawiały w ciągu dróg powiatowych i tutaj też jesteśmy przygotowani na to, tylko potrzebujemy tak naprawdę funduszy zewnętrznych.
0: W ubiegłym roku powiat żywiecki wydał na drogi ponad 41 milionów złotych, ale nie starczyło to na zakładaną realizację lokalnych potrzeb. Jakimi pieniędzmi będą dysponować samorządy, dowiemy się najpóźniej w połowie przyszłego miesiąca, kiedy Ministerstwo Finansów poda, jakie były wpływy w regionach z podatków PIT i CIT.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: W województwie śląskim powstał nowy rezerwat przyrody. To głębokie doły na terenie nadleśnictwa Rybnik. Obejmuje ponad 180 hektarów cennych lasów Doliny Potoków. Znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Ród Wielkich. Starania o utworzenie tego obszaru chronionego trwały od wielu lat, a pierwsze pomysły i opracowania pojawiły się już w 1993 roku. Jednym z elementów procesu były konsultacje z okolicznymi mieszkańcami. Jak zapewnia Przemysław Skrzypiec, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, utworzenie rezerwatu nie oznacza zamknięcia tego terenu dla mieszkańców.
4: Kiedy rozmawialiśmy z mieszkańcami o tworzeniu tego rezerwatu, padały pytania, czy nadal będziemy mogli korzystać z tego miejsca, chodzić tutaj na spacery, zbierać grzyby, czy jeździć na rowerach. Odpowiadaliśmy, że ochrona rezerwatowa idzie w parze z udostępnieniem tego miejsca i da się to pogodzić, tylko trzeba sobie zaufać. Dlatego przewidzieliśmy udostępnienie wyznaczonych szlaków pieszych i rowerowych oraz miejsc, gdzie można zbierać grzyby.
0: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie utworzenia obiektu zacznie obowiązywać 6 października. Nowy żłobek powstał w Siemianowicach Śląskich. Opiekę będzie tam mogło znaleźć około 50 dzieci. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy Bańgowskiej. Jak powiedział Rafał Jako, kto chce z siemianowickiego ratusza, żłobek jest nowoczesny i zawiera wszystkie niezbędne udogodnienia. Jest także wyposażony w instalację fotowoltaiczną, która obniży koszty zużycia energii. Koszt budowy żłobka to prawie 5 milionów złotych, z czego 4,5 miliona złotych to środki zewnętrzne z programu Aktywny Maluch i z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Noc w regionie pochmurna, a na południu także z przelotnym deszczem. Temperatura minimalna od 8 do 10 stopni. Jutro czeka nas pogoda w kratkę.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Program Trzeciwolskich Radio, czwartek, 24 września, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jutro rano przesłuchanie Ukraińca, który z nożem wtargnął do opactwa w Jarosławiu. Zmarła jedna osoba, 4 są ranne. Premier w Krakowie, 3 dni przed wyborami prezydenta miasta, zachęca do głosowania na Monikę Piątkowską. 1000 wolnych terminów badań profilaktycznych dla kobiet. Nożownik z Jarosławia nadal bez zarzutów. Prokuratura nie przesłuchała 31-letniego Ukraińca, który rano wtargnął na teren opactwa i zaatakował 5 osób. W szpitalu zmarł ksiądz, a dwóch jest w ciężkim stanie. Przemyska prokuratura będzie działać na miejscu ataku przez kilka najbliższych godzin.
7: Działania śledczych na miejscu tragedii skupiają się obecnie na ustaleniu szczegółów ataku. Teren zdarzenia, jak mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z przemyskiej prokuratury, jest rozległy i stąd wielogodzinne czynności.
8: Tak naprawdę tutaj do oględzinowania jest kilka pomieszczeń o dużej powierzchni i stąd wynika czas trwania tej czynności.
7: Śledczy nadal nie przesłuchali podejrzanego o atak Ukraińca. Ma do tego dojść jutro rano. Prokuratura nie ujawnia również, dlaczego 31-latek jadący z Niemiec na Ukrainę nie został wpuszczony do swojego kraju przez ukraińskich pograniczników. Śledczy potwierdzają natomiast, że drugi z zaatakowanych księży po opatrzeniu wrócił do klasztoru i jeszcze dziś zostanie przesłuchany. W ciężkim stanie jest jednak nadal inny z duchownych, którego lekarze utrzymują w śpiączce. Z Jarosławia Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
6: Kraków jest wizytówką Polski, mówi pod Wawelem premier Donald Tusk. Na spotkaniu z mieszkańcami szef rządu zachęcał do oddania głosu na Monikę Piątkowską, kandydatkę Koalicji Obywatelskiej na prezydenta miasta.
9: Kraków zamożny, Kraków dobrze zarządzany, z aspiracjami, takimi ambicjami najwyższego lotu, to jest korzyść dla całej Polski.
6: Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa w niedzielę. Polska wypuściła go na wolność, a Chorwacja przekaże Niemcom. Sąd w Puli zgodził się na ekstradycję Wołodymyra Żurawlowa, podejrzanego o wysadzenie rurociągu Nord Stream w 2022 roku. Grozi mu do 15 lat więzienia. Chorwacki sąd postąpił zupełnie inaczej niż polski, mówi jego obrońca, mecenas Tymoteusz Paprocki.
10: Sąd mógł pokazać, że kraje europejskie wartości i normy prawa międzynarodowego rozumieją w taki sam sposób. Szczególnie w czasie, w której w Ukrainie toczy się wojna. Pomimo dobrych i trafnych argumentów obrony w postępowaniu w Polsce i finalnej decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, który nie zgodził się na ekstradycję, w zupełnie inny sposób zrozumiał przepisy, zgadzając się na zastosowanie europejskiego nakazu aresztowania i ekstradycji do Niemiec.
6: Zatrzymany w Polsce Wołodymyr Żurawlow przed rogiem wyszedł na wolność. W sierpniu zatrzymano go w Chorwacji. Lekarze zachęcają kobiety do badań profilaktycznych, tym bardziej, że nie będzie z nimi problemu w najbliższych 3 miesiącach. Jest ponad 900 tysięcy wolnych terminów na mamografię i prawie 850 tysięcy w zakresie raka szyjki macicy. Zarejestrować można się przez centralną rejestrację.
11: Oczywiście wszystkie tradycyjne metody, rejestracja fizyczna w poradni, no ale właśnie to, co jest dzisiaj najbardziej wygodne, to właśnie brak jakiegokolwiek skierowania, konieczność tylko wyciągnięcia z kieszeni lub torebki właśnie w tym przypadku swojego telefonu, zalogowania się do aplikacji Mojej KP, no i kilkunastu kliknięć, aby się umówić na właśnie jedno z tych dwóch badań. Albo obydwa najlepiej od razu.
6: Mówi dr Łukasz Sosnowski. W centralnej rejestracji są wszystkie placówki, które wykonują takie badania profilaktyczne. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Piątek pochmurny, deszcz na Pomorzu i Kujawach i od 14 do 17 stopni.
12: Tu Radio Dźwięk.

Ale pozwól mi spróbować, bo nie chcę dłużej być sam. Kreuję w głowie ideał, który mi rozświetla noc. Piękna jak obraz Van Gogha albo głos Celine Dion. Moje serce jak trucizna, nie chcesz go, no to je złam. Ale pozwól mi spróbować, bo nie chcę dłużej być

komuś ufać, ale ciągle czuję strach. Nie oddam całego siebie, kiedy wokół tyle zła. Może jutro znajdę szczęście, albo minie kilka lat. Snuję się nocą po mieście, myślę, bo nie mogę spać, ej.

0: Minęła 20. Katowiccy policjanci udaremnili próbę wyłudzenia pieniędzy od seniorki. Ponad 100 gotowych projektów inwestycyjnych dotyczących dróg ma powiat żywiecki. W serwisie także o nowym rezerwacie przyrody w województwie śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. 100 tysięcy złotych w metalowym pudełku po ciastkach miało trafić w ręce oszustów. Katowiccy kryminalni udaremnili wyłudzenie oszczędności od seniorki i na gorącym uczynku zatrzymali 53-letniego mężczyznę. Złapany w rejonie ulicy Batalionów Chłopskich podejrzany pełnił rolę tak zwanego odbieraka, czyli osoby, która odbiera pieniądze od zmanipulowanych ofiar, tłumaczy podkomisarz Dominik Michalik z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
2: Jak się okazało, seniorka wcześniej odebrała telefon od kobiety podającej się za funkcjonariuszkę policji. Fałszywa policjantka przekonała ją, że jej oszczędności są zagrożone i aby je chronić, konieczne jest ich przekazanie. Seniorka uwierzyła w przedstawioną historię i została wciągnięta w fikcyjną policyjną akcję. Zgodnie z instrukcjami przekazała swoje oszczędności w metalowym pudełku mężczyźnie, który pojawił się po ich odbiór.
0: Odzyskana gotówka w całości wróciła do właścicielki. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. Ponad 100 gotowych projektów inwestycyjnych dotyczących dróg ma powiat żywiecki. Jak mówi starosta Adrian Midor, ich realizacja zależy w większości od pieniędzy, jakie samorząd dostanie niebawem od Ministerstwa Finansów jako środki budżetowe oraz od wysokości kwot, jakie będzie można pozyskać z zewnątrz.
3: Możemy powiedzieć o takich ważnych inwestycjach, na których nam zależy, które prace już teraz się rozpoczęły i będą kontynuowane w przyszłym roku, no i też takich nowych, prawda, które też mamy założone, mamy gdzieś około 100 projektów, jeżeli chodzi o same drogi, przepusty, urządzenia różnego rodzaju, które będą się pojawiały w ciągu dróg powiatowych i tutaj też jesteśmy przygotowani na to, tylko potrzebujemy tak naprawdę funduszy zewnętrznych.
0: W ubiegłym roku powiat żywiecki wydał na drogi ponad 41 milionów złotych, ale nie starczyło to na zakładaną realizację lokalnych potrzeb. Jakimi pieniędzmi będą dysponować samorządy, dowiemy się najpóźniej w połowie przyszłego miesiąca, kiedy Ministerstwo Finansów poda, jakie były wpływy w regionach z podatków PIT i CIT.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: W województwie śląskim powstał nowy rezerwat przyrody. To głębokie doły na terenie nadleśnictwa Rybnik. Obejmuje ponad 180 hektarów cennych lasów Doliny Potoków. Znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Ród Wielkich. Starania o utworzenie tego obszaru chronionego trwały od wielu lat, a pierwsze pomysły i opracowania pojawiły się już w 1993 roku. Jednym z elementów procesu były konsultacje z okolicznymi mieszkańcami. Jak zapewnia Przemysław Skrzypiec, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, utworzenie rezerwatu nie oznacza zamknięcia tego terenu dla mieszkańców.
4: Kiedy rozmawialiśmy z mieszkańcami o tworzeniu tego rezerwatu, padały pytania, czy nadal będziemy mogli korzystać z tego miejsca, chodzić tutaj na spacery, zbierać grzyby, czy jeździć na rowerach. Odpowiadaliśmy, że ochrona rezerwatowa idzie w parze z udostępnieniem tego miejsca i da się to pogodzić, tylko trzeba sobie zaufać. Dlatego przewidzieliśmy udostępnienie wyznaczonych szlaków pieszych i rowerowych oraz miejsc, gdzie można zbierać grzyby.
0: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie utworzenia obiektu zacznie obowiązywać 6 października. Nowy żłobek powstał w Siemianowicach Śląskich. Opiekę będzie tam mogło znaleźć około 50 dzieci. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy Bańgowskiej. Jak powiedział Rafał Jako, kto chce z siemianowickiego ratusza, żłobek jest nowoczesny i zawiera wszystkie niezbędne udogodnienia. Jest także wyposażony w instalację fotowoltaiczną, która obniży koszty zużycia energii. Koszt budowy żłobka to prawie 5 milionów złotych, z czego 4,5 miliona złotych to środki zewnętrzne z programu Aktywny Maluch i z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Noc w regionie pochmurna, a na południu także z przelotnym deszczem. Temperatura minimalna od 8 do 10 stopni. Jutro czeka nas pogoda w kratkę.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 września, minęła 21. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Premier po tragedii w Jarosławiu zapowiada.
7: Niezależnie od tego, czy to jest Ukrainiec, czy to jest rosyjska prowokacja, czy to jest polski przestępca, będziemy bezwzględnie wymuszać na wszystkich poszanowanie dla prawa, dla wolności człowieka.
6: Osoby mające transkrypcję aktu małżeństwa będą traktowane przez urzędy skarbowe tak jak małżonkowie. Zakończyło się spotkanie Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem. Nie było wypowiedzi. Po tragedii w Jarosławu premier zapowiada bezwzględne kroki wobec zła i przemocy. Rano 31-letni Ukrainiec wtargnął z nożem do opactwa. Nie żyje ksiądz, a 4 osoby są ranne. Premier Donald Tusk podkreśla, że Polacy i przedstawiciele innych narodowości będą jednakowo rozliczani, jeśli złamią prawo.
7: Państwo polskie, przynajmniej tak długo, jak długo będę premierem, będzie bezwzględne wobec zła i wobec przemocy, i to niezależnie od tego, czy to jest Ukrainiec, czy to jest rosyjska prowokacja, czy to jest polski przestępca, będziemy bezwzględnie wymuszać na wszystkich poszanowanie dla prawa, dla wolności człowieka. Będziemy z taką samą mocą dbać o to, żeby ludzie źli, czasami opłacani przez Rosjan, czasami szaleni, żeby nie zamienili tej wojennej sytuacji w piekło nacjonalizmu, nienawiści między człowiekiem a człowiekiem.
6: Obywatel Ukrainy, który zaatakował w opactwie, został zawrócony na przejściu granicznym, powiedział polskiemu radiu ambasador Wasyl Bodnar. 31-letni mężczyzna przyjechał do Polski z Niemiec i udał się na przejście w Korczowej. Nie przekroczył granicy z powodu problemów z ubezpieczeniem.
5: Dostaliśmy informację, że obywatel Ukrainy, 31 lat, został zawrócony z granicy, bo według tej informacji, które posiadamy, nie miał ubezpieczenia dla przekraczania granicy, czyli osobistego. I później się udał do tego klasztora i tam poczynił ten akt agresji, za co bardzo ubolewamy. Bardzo szkoda, że tak się stało.
6: Ambasada Ukrainy i prezydent Wołodymyr Zełenski stanowczo potępili atak na terenie opactwa w Jarosławiu. Pary, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe jak wszyscy małżonkowie, przekazał minister finansów. Andrzej Domański poinformował, że podpisał interpretację ogólną. To oficjalne stanowisko, które ma wyjaśniać i ujednolicić stosowanie przepisów prawa podatkowego. Od końca sierpnia można wykonywać transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Czeskie myśliwce ponownie patrolowały polską przestrzeń powietrzną. Zostały poderwane ostatniej nocy w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Z Pragi Wojciech Stobba.
8: Dyżurna para samolotów wielozadaniowych JAS-39 Gripen została zadysponowana do bojowego patrolu na rozkaz NATO. Myśliwce były przygotowane do reakcji na ewentualne zagrożenie. Ostatecznie nie było konieczności podjęcia interwencji i maszyny bezpiecznie wróciły do bazy w Pardubicach. Kiedy przychodzi rozkaz, jesteśmy gotowi w dzień i w nocy, zapewniła w mediach społecznościowych czeska armia. Jej Gripeny zostały skierowane nad Polskę także w ubiegły piątek, patrolując przestrzeń powietrzną w rejonie wschodniej granicy. Również wtedy nie było potrzeby podejmowania interwencji. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
6: Ponad 3 godziny trwało spotkanie chińskiego przywódcy Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Prezydent USA powiedział jedynie dziennikarzom, że spotkanie było świetne. Chiński przywódca z kolei nie odpowiedział na wykrzykiwane pytania na temat Tajwanu. Mimo że rozmowy odbywały się za zamkniętymi drzwiami, agencja Xinhua podała, że chiński przywódca wyraził nadzieję, że Donald Trump podtrzyma swoje stanowisko w kwestii niepodległości Tajwanu. Miał też podkreślić, że sprawa wymaga wielkiej ostrożności. A spotkanie trwało ponad 3,5 godziny, niemal połowę tego czasu zajęły ceremonie powitalne. To krótkie, bezinwazyjne badanie pokazuje kondycję naszych płuc. Warto zrobić spirometrię, bo ponad połowa chorujących nie wie, że ma obturacyjną chorobę płuc czy astmę. Monika Gosławska.
9: Do badań zachęcali lekarze podczas konferencji zapowiadającej Polski Dzień Spirometrii, który przypada na 30 września. Jak mówił dr Piotr Dąbrowiecki, alergolog z Wojskowej Akademii Medycznej, wczesne wykrycie obturacyjnej choroby płuc czy astmy to szansa na dłuższe życie.
10: Apelujemy do wszystkich, którzy mają duszność wysiłkową, którzy kaszlą przewlekle, szczególnie którzy palą tytoń lub są narażeni na zanieczyszczenie powietrza, żeby wykonali spirometrię.
9: Badanie nie boli i trwa zaledwie 10 minut. Warto poprosić lekarza pierwszego kontaktu o skierowanie na nie, mówi profesor Joanna Chrostowska-Wynimko z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.
11: Lekarz POZ ma nie tylko możliwość i prawo wykonania spirometrii w gabinecie, ale również rozpoznania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc jasno-skrzelowej i zaordynowania leczenia.
9: Badanie będzie można wykonać bez skierowania w Polskim Dniu Spirometrii. Wtedy w 10 oddziałach wojewódzkich NFZ będą wykonywane takie badania. Monika Gosławska, Trójka Polskie Radio.
6: Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, tylko 13% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Na wybrzeżu od Słupska po Mierzeję Wiślaną obowiązuje alert drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
12: Już jutro nasi siatkarze zagrają o wielki finał Mistrzostw Europy. Polacy zmierzą się ze Słowenią. O najbliższych rywalach więcej powie Marcin Nowakowski, asystent trenera Nikoli Grbicza.
13: Myślę, że Słoweńcy są jeszcze mocniejsi w tej chwili niż byli na Lidze Narodów. Oni nie mają nic do stracenia, wiedzą, że to już jest dla nich dobry wynik. Rozmawiając z trenerem Solim, nawet on sam mówił, że dla nich celem było dostanie się do czwórki, także zagrają nas ze swobodą i na fantazji, a my wiemy, jaki jest nasz cel, wiemy, co mamy zrobić.
12: Początek meczu Polska-Słowenia w Mediolanie o 17:00, później w drugim półfinale zmierzą się Francja z Finlandią. Z Bośnią i Hercegowiną za to zagra nasza reprezentacja piłkarska. Biało-czerwoni na Stadionie Narodowym wystąpią w pierwszym meczu Ligi Narodów i będą chcieli udowodnić swoją piłkarską wyższość, mówi Przemysław Frankowski.
14: Na boisku będzie dużo odpowiedzi. Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry, ale koniec końców na tę odpowiedź to zobaczymy. Ja wierzę po prostu, że wygramy i pokażemy, że to my jesteśmy tą lepszą drużyną.
12: Początek meczu z Bośnią o 20:45, a w piłkarskiej Lidze Narodów już grają i to w ciekawych meczach. Holandia podejmuje Niemcy, Norwegia już prowadzi 2-0 z Danią, Portugalia gra z Walią, a Serbia z Grecją. To wszystko mecze najwyższej dywizji, dywizji A. We Włoszech odbywają się Mistrzostwa Europy w kajakarstwie górskim. Polki w składzie Klaudia Zwolińska, Hanna Danek i Dominika Brzeska zajęły czwarte miejsce w rywalizacji drużynowej. Zwyciężyły Słowaczki przed Włoszkami i Francuzkami, a panowie zajęli siódme miejsce. Za to męska drużyna Kanadyjkarzy zakończyła rywalizację na ósmej pozycji.
6: Jutro pochmurne, ale z większymi przejaśnieniami. Prognozowany przelotny deszcz będzie od 13 do 17 stopni.
15: Autopromocja.
16: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: trwało, gdzie ten alkohol co jakiś czas znowuż wypływał w życiu codziennym, ale ja nie dostrzegałem, starając się szukać pomocy psychologicznej, psychiatrycznej dla mojej żony, no bo uważałem, że to jest problemem. Natomiast ona świetnie swój jakby ten podstawowy problem przez te jeszcze kolejne półtora roku maskowała.
1: A powiedz mi, ale ten konkretny moment, gdzie ty, czy ta sytuacja, czy ty to dokładnie pamiętasz, możesz opisać, jak to było?
0: Że tak, tak, no to mówię, to dlatego cofnąłem się do tego 2020 roku, bo wtedy zaczęło się dziać źle. Ja to zinterpretowałem zupełnie inaczej niż było w rzeczywistości. Upłynęło jeszcze półtora roku, czyli mamy rok, połowę roku 2021, kiedy mleko się rozlało i tu już nie było wątpliwości. Kiedy moja żona była na długotrwałym zwolnieniu i dzień w dzień była nietrzeźwa, to już nie było wątpliwości, że to jest uzależnienie od alkoholu.
1: Okej, a czy wcześniej, bo mówisz, że masz dwoje dorosłych dzieci, w jakim wieku?
0: Córka ma 22 lata, syn ma 19 i jeszcze jest trzeci syn, który jest w tej chwili chodzi do liceum.
1: Dzieci, czy one reagowały, czy coś widziały, czy coś komunikowały?
0: Nie komunikowały. Widzieć musiały. Natomiast też widziały też, myślę, moją tutaj troskę o żonę, próby jej ratowania.
1: Ale nie rozmawialiście o tym.
0: Nie rozmawialiśmy o tym, absolutnie. No, też ten taki najgorszy moment uzależnienia mojej żony przypadł na czas, kiedy córka zdawała maturę, zdawała na studia, syn zdawał do liceum, więc oprócz tych problemów takich domowych, no ja też stanąłem przed problemem, że ogarnię całego domu, o to, żeby zadbać o dzieci, o wszystkie

0: potrzeby dnia codziennego. Tutaj okazało się, że no niestety moja żona co innego mówiła, co innego robiła, coś było ustalone, a potem no, rzeczywistość się rozjeżdżała. To był dramatyczny, bardzo, bardzo ciężki okres, bardzo ciężki na pewno też dla moich dzieci, bo dorastająca dziewczyna na pewno potrzebuje wsparcia matki, wolałaby porozmawiać z mamą o chłopaku, o rozterkach sercowych. Na szczęście miała tyle w sobie gdzieś tam zaufania do mnie, że przychodziła z takimi rzeczami do mnie. Tak? Mhm.
1: No dobrze, i co się działo? Jak to było? Powiedziałeś, sięgałem po pomoc. Czyli jakiego rodzaju to była pomoc wtedy? Pierwsza pomoc?
0: Pierwsza taka pomoc no to było znalezienie psychologa. Tak? Psychologa, potem przekonanie, że możemy jednak skorzystać z pomocy psychiatry, bo to takie momenty takiego depresyjnego odcięcia no, trwały po kilka dni, więc no, to wszystko... Moja żona chodziła na terapię, chodziła do psychologa, zażywała leki, a potem się okazało, że zalewała to jeszcze alkoholem, który tą depresję, nerwicę, no jeszcze dodatkowo tutaj pogłębia.
1: Ale chodziła na terapię nieuzależnie?
0: Nie, tylko... bo wtedy jeszcze ja nie miałem świadomości, moja żona na pewno tak, ja nie miałem świadomości, że to jest uzależnienie. Ja traktowałem to jako właśnie problemy z depresją, z nerwicą na takim podłożu.
1: To tak często się dzieje. Zresztą alkohol jest też depresantem, to w pewnym momencie to się też jakby, to też jest depresja,
0: oczywiście.
1: Tak? A powiedz mi, kto pierwszy sięgnął po pomoc taką stricte właśnie uzależnieniową, ty czy żona?
0: Moja żona. Ja zachowałem się jak typowa współuzależniona osoba.
1: Czyli?
0: Ogarnijmy twoje problemy, pomóżmy tobie, a ja wtedy się dopiero zajmę sobą.
1: No właśnie, tak się nie robi, proszę państwa. Zaraz się dowiemy, jak się robi. I co? I żona poszła na terapię uzależnień?
0: Poszła na terapię uzależnień. Jedną, drugą, trzecią. Były terapie dzienne, były terapie na oddziałach zamkniętych, które kończyły się niestety fiaskiem, przerwaniem terapii z powodu sięgnięcia po alkohol w trakcie terapii. No, przychodziła na terapię, piła alkohol i niestety za każdym razem kończyło się to z takim samym skutkiem, czyli wyrzuceniem z terapii. No ciężko było potem znaleźć już jakąś nawet placówkę w Krakowie, w której gdyby nie była, czy okolicach, zaczęła się...
2: Gramy najlepsze dźwięki.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 września, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Alert RCB dla Podkarpacia i Lubelszczyzny powodem rosyjski atak na Ukrainę. Zarzuty niegospodarności dla 5 byłych pracowników Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Gwałtowny wzrost światowych cen ropy przez brak perspektywy na porozumienie USA-Iran. Na początek pilna informacja. Polskie myśliwce znów poderwane monitorują przestrzeń powietrzną przy wschodniej granicy. Powodem kolejny rosyjski atak na terenie Ukrainy. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego dostali SMS-y z alertem RCB przed zagrożeniem z powietrza. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów, napisało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Będziemy bezwzględni wobec zła, zapowiedział w Krakowie premier Donald Tusk, odnosząc się do tragedii w Jarosławiu. Rano 31-letni Ukrainiec wtargnął na teren opactwa. Nie żyje ksiądz, a 4 osoby są ranne. Szef rządu podkreślił, że Polacy i przedstawiciele innych narodowości będą jednakowo rozliczani, jeśli złamią prawo. Premier podziękował prezydentowi Ukrainy za wydanie oświadczenia po ataku.
4: Przeczytałem komunikat, oświadczenie prezydenta Zeleńskiego po morderstwie dokonanym przez młodego Ukraińca na polskim księdzu. Dobrze się stało, że prezydent Zeleński zareagował natychmiast. Polityka nasycona nienawiścią, pogardą, konfliktami może prowadzić nas wszystkich, ludzkość, do katastrofy.
3: A Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że jest wstrząśnięty zbrodnią. Ukraiński prezydent dodał, że jej sprawca musi ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem. Są informacje z wielu źródeł, że Rosja przygotowuje coś dużego, ostrzega szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Wicepremier mówił o tym podczas wystąpienia w amerykańskim think tanku w Waszyngtonie. Docierają do nas informacje wywiadowcze z wielu źródeł, że Rosja szykuje w tym roku coś dużego. Uważamy też, że Putin potrzebuje pretekstu do mobilizacji. Pięć osób z byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej usłyszało zarzuty niegospodarności. Warszawska prokuratura informuje, że chodzi m.in. o byłego dyrektora Radosława S. Do nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków miało dochodzić między styczniem 2020 roku a kwietniem 2024. Tylko jedna osoba z pięciorga podejrzanych przyznała się do zarzutów.

0: zarzuconych czynów. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Minister Sprawiedliwości napisał w mediach społecznościowych, że był to zorganizowany mechanizm wyprowadzania pieniędzy. Setki tysięcy złotych przepuszczone na służbowych kartach płatniczych z pominięciem procedur, miliony złotych w nielegalnie przyznawanych dotacjach i ukrywanych zwrotach do budżetu, podkreślił Waldemar Żurek. Ceny ropy znów gwałtownie rosną. To efekt braku oznak porozumienia pokojowego na szczycie ONZ oraz groźby eskalacji konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
1: W ostatnich godzinach odnotowano gwałtowny wzrost światowych cen ropy naftowej. Międzynarodowy benchmark ropa Brent podrożał o 3%, osiągając poziom ponad $106 za baryłkę, po czym nastąpiła niewielka korekta w dół w obliczu niepewności towarzyszącej trwającemu od 7 miesięcy konfliktowi zbrojnemu USA z Iranem. Przez około 2 tygodnie aż do środy ceny ropy spadały, napędzane nadzieją na porozumienie, które zapewniłoby swobodny przepływ ropy i gazu z Zatoki Perskiej przez Cieśninę Ormus w czasie, gdy światowi przywódcy gromadzili się w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jednak gdy okazało się, że przywódcy państw nie przedstawili propozycji wskazujących na postęp w łagodzeniu kryzysu paraliżującego ruch tankowców na Bliskim Wschodzie, ceny surowca ponownie zaczęły rosnąć. Wzrost cen następuje również w obliczu ostrzeżeń ze strony Iranu, że wszelkie nowe amerykańskie ataki, którymi Donald Trump wielokrotnie groził w tym tygodniu, mogą spotkać się z odwetem obejmującym rozszerzenie działań zbrojnych na infrastrukturę energetyczną oraz szlaki żeglugowe na Morzu Czerwonym, a być może nawet na Oceanie Indyjskim. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
0: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Prognozowany przelotny deszcz będzie od 13 do 17 stopni.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Stare powody.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it.

to zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Godnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stać. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku.

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzy księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chlebi igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księgę.

Miasto śpi, śnią się wszystkim myśli, zakazane gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty nocy, nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor, wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać będzie wiecznym piórem.

Tu radio dźwięk.

0: Minęła 23. Katowiccy policjanci udaremnili próbę wyłudzenia pieniędzy. Seniorka mogła stracić 100 tysięcy złotych. Częstochowskie Amazonki promują badania profilaktyczne wśród uczniów. W serwisie także szczegóły kolejnej edycji projektu Graj po zielone z Akademią Śląską.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. 100 tysięcy złotych w metalowym pudełku po ciastkach miało trafić w ręce oszustów. Katowiccy policjanci udaremnili próbę wyłudzenia oszczędności od seniorki i na gorącym uczynku zatrzymali 53-letniego mężczyznę. Złapany w rejonie ulicy Batalionów Chłopskich podejrzany pełnił rolę tzw. odbieraka, czyli osoby, która odbiera pieniądze od zmanipulowanych ofiar, tłumaczy podkomisarz Dominik Michalik z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
2: Jak się okazało, seniorka wcześniej odebrała telefon od kobiety podającej się za funkcjonariuszkę policji. Fałszywa policjantka przekonała ją, że jej oszczędności są zagrożone i aby je chronić, konieczne jest ich przekazanie. Seniorka uwierzyła w przedstawioną historię i została wciągnięta w fikcyjną policyjną akcję. Zgodnie z instrukcjami przekazała swoje oszczędności w metalowym pudełku mężczyźnie, który pojawił się po ich odbiorze.
0: Odzyskana gotówka w całości wróciła do właścicielki. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. Częstochowskie Amazonki realizują kampanię Zostań samobadaczem roku, rak nie zna metryki. Jej celem jest edukowanie młodzieży w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów. Kampania przypomina, że choroba może dotknąć każdego, mówi Elżbieta Markowska, prezes Stowarzyszenia Częstochowskich Amazonek.
3: Pokazujemy, jak prawidłowo wygląda nauka samobadania i jesteśmy jakby takim przesłaniem. Jak bardzo ważne jest to, żeby zadbać samemu o to swoje zdrowie. Oni się robią świadomi, oni widzą nas, słuchają, dostali odpowiednie materiały, przy tym również są lekarze.
0: Kampania realizowana jest w starszych klasach szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Wśród uczniów wybierani są także ambasadorzy Amazonek, którzy edukują swoich rówieśników oraz najbliższych.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Będzie kolejna edycja projektu Graj po zielone z Akademią Śląską. W pierwszej edycji przeszkolono prawie 10 tysięcy osób. Ideą programu jest łagodzenie skutków transformacji podregionów górniczych. Pozwala ona na dofinansowanie szkoleń branżowych dla mieszkańców blisko 70 miast. Jak mówią uczestniczki projektu, pozwoliło to podnieść ich kompetencje zawodowe.
4: Dzięki udziałowi w tym projekcie mogłam wziąć udział w szkoleniu przygotowującym do pracy jako specjalista lista do spraw ochrony środowiska. Mogłam zapłacić za nie tylko 5% wkładu własnego i szkolenie przydało mi się do tego, żeby podnieść swoje kompetencje oraz poszukiwaniu pracy właśnie w tym obszarze.
5: Brałam udział w lipcu w projekcie z zielonych kompetencji i obecnie szukam pracy. Załączam to do CV.
0: Dziś dowiedzieliśmy się, że nasz program uzyska dofinansowanie na kolejne lata, mówi koordynatorka projektu Monika Dudek.
6: Będziemy kontynuować Graj po zielone, który będzie tylko odnośnikiem jako dwójki, ale jest to kontynuacja pierwszego projektu. W związku z tym myślę, że to doświadczenie, które było takim wyzwaniem. Nie wiedzieliśmy, jak bardzo duże są potrzeby, natomiast dzisiaj widzimy, że te potrzeby są, w związku z tym będziemy kontynuować projekt.
0: Projekt rozpoczął się w maju 2024 roku. Jest współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Ponad 100 gotowych projektów inwestycyjnych dotyczących dróg ma powiat żywiecki. Jak mówi starosta Adrian Midor, ich realizacja zależy w większości od pieniędzy, jakie samorząd dostanie niebawem od Ministerstwa Finansów jako środki budżetowe oraz od wysokości kwot, jakie będzie można pozyskać z zewnątrz. W minionym roku powiat żywiecki wydał na drogi ponad 41 milionów złotych, co nie starczyło na zakładaną realizację lokalnych potrzeb. Zdaniem meteorologów jutro przed nami kolejny pochmurny dzień z przelotnym deszczem, ale chwilami także z zachmur wyjrzy słońce. Temperatura maksymalna jutro od 13 do 16 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Program Trzeciopolskiego Radia, czwartek, 24 września, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polskie myśliwce, poderwane alerty przed zagrożeniem z powietrza dostali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jutro rano przesłuchanie obywatela Ukrainy, który nożem zaatakował 5 osób w Jarosławiu. Pary jednopłciowe, które mają transkrypcję, będą tak samo traktowane przez skarbówkę jak wszyscy małżonkowie. Trwa rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Alert RCB przed zagrożeniem z powietrza otrzymali mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego. Polską przestrzeń powietrzną zabezpiecza lotnictwo wojskowe. Sytuacja przy wschodniej granicy jest monitorowana. Politycy są zgodni, że liczba prowokacji, aktów dywersji ze strony Rosji będzie tylko rosnąć i musimy być tego świadomi. W Pulsie Trójki Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej mówił, że ważne, aby w takich sytuacjach nie kierować się emocjami.
7: Chodzi o to, abyśmy nie dali się podpalić emocjonalnie, żebyśmy nie panikowali, ale skutecznie odpowiadali na te ataki. Putinowi zależy na tym, aby destabilizować działania państwa i na pewno nie powinniśmy się.
8: Na częstotliwość działań ze strony Rosji zwracał także uwagę na naszej antenie poseł PiS Rafał Weber.
9: Jeżeli dodamy do tego, że sprawcy nie są ustalani, szczególnie tych incydentów, które mają miejsce na ziemi i nie są związane z bezzałogowymi statkami, później możemy być zaniepokojeni.
8: Służby podkreślają, że ostatnie prowokacje ze strony Rosji przybierają różne formy i w miejscach, które do tej pory uważane były za bezpieczne. Będziemy bezwzględni wobec zła, zapowiedział w Krakowie premier Donald Tusk, odnosząc się do tragedii w Jarosławiu. Jak podkreślił, Polacy i przedstawiciele innych narodowości będą jednakowo rozliczani, jeśli złamią prawo.
10: Państwo polskie, przynajmniej tak długo, jak długo będę premier, to będzie państwo bezwzględne wobec zła i wobec przemocy. I to niezależnie od tego, czy to jest Ukrainiec, czy to jest rosyjska prowokacja, czy to jest polski przestępca, będziemy bezwzględnie wymuszać na wszystkich poszanowanie dla prawa, dla wolności człowieka. Będziemy dbać o bezpieczeństwo.
8: Rano 31-letni mężczyzna na terenie opactwa zaatakował 5 osób. Jedna osoba nie żyje, 4 są ranne. Zatrzymany Ukraińc jeszcze nie usłyszał zarzutów. Prokuratura ma go przesłuchać jutro rano. Do ataku odniósł się prezydent Wołodymyr Zełenski.
11: Wołodymyr Zełenski nazwał to, co wydarzyło się w Jarosławiu, straszną zbrodnią. Napisał, że jest wstrząśnięty tym złem. Złożył kondolencje rodzinie i bliskim zabitego księdza. Podkreślił też, że winny tego zła musi ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z prawem. Atak stanowczo potępiła również ambasada Ukrainy w Polsce. Jak czytamy, przemoc i ataki na ludzi nie mogą być w żaden sposób usprawiedliwiane. Zaapelowała też, by nie pozwolić, by ból przerodził się w nienawiść czy kolejną przemoc. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
8: Tragedia w opactwie zaniepokoiła mieszkańców Jarosławia.
12: Na pewno się przestraszyłam, bo od razu pierwsza myśl, że no my mamy tutaj jako nauczyciele nawet przejścia między budynkami, że sytuacja no, nie jest zbyt bezpieczna, ale na szczęście zaraz otrzymaliśmy komunikat, że już został schwytany, więc bardzo szybko i sprawnie to poszło.
13: Nie wiedzieliśmy w sumie, co się stało. W sumie po fakcie się dowiedzieliśmy dopiero.
14: No jest to przerażające, ale nic z tym nie zrobimy.
8: Do końca tygodnia w Jarosławiu obowiązuje żałoba. Na biurko prezydenta trafi ustawa o opodatkowaniu nadmiernych zysków koncernów paliwowych. Senat przyjął ją bez poprawek. Rząd przekonuje, że dzięki tym przepisom będzie można ponownie uruchomić program CPN, czyli ceny paliw niżej. Według wicemarszałkini Senatu Magdaleny Biejat prezydent powinien ustawę podpisać.
15: Faktem jest i to nie jest żadna tajemnica, że sytuacja budżetowa jest trudna i że musimy znaleźć dodatkowe środki na wsparcie Polaków w tym kryzysie. My jesteśmy zdeterminowani, żeby to zrobić, no ale potrzebujemy współpracy ze strony prezydenta. Dopóki prezydent będzie stawał okoniem, dopóty tej pomocy Polacy nie zobaczą i niech się prezydent zastanowi, czy ważniejsze dla niego jest dokopanie rządowi, czy ważniejsze jest jednak to, żeby Polakom pomóc.
8: Poprzednia wersja ustawy została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski nadal czeka na decyzję w sprawie ekstradycji do Polski. Londyński sąd nie ogłosił jej podczas czwartkowej rozprawy. Kolejne posiedzenie w listopadzie.
16: Głównym punktem rozprawy były pytania do eksperta, adwokata Mikołaja Pietrzaka, który został powołany przez obronę Kuczmierowskiego. Pytali go prawnicy obu stron. Pietrzak wyjaśniał brytyjskiemu sądowi, jak działa polski wymiar sprawiedliwości. Obrona przekonuje, że spór o sposób powoływania sędziów w Polsce może mieć znaczenie dla sprawy ekstradycji. Podczas rozprawy wrócił też temat Trybunału Konstytucyjnego. Sąd ma ocenić, czy podnoszone przez prawników Kuczmierowskiego argumenty mogą być przeszkodą w wydaniu go Polsce. Kolejne posiedzenie odbędzie się za 2 miesiące, 19 listopada. To wtedy najprawdopodobniej sędzia ogłosi decyzję, choć zastrzegł, że data może się jeszcze zmienić. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
8: Pary, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe jak wszyscy małżonkowie, przekazał minister finansów. Andrzej Domański poinformował, że podpisał interpretację ogólną. To oficjalne stanowisko, które ma wyjaśnić i ujednolicić stosowanie prawa podatkowego. Ministra do spraw równości Katarzyna Kotula podczas gali Koron Równości podkreślała, że to kolejny krok w stronę pełnej równości prawnej.

0: załatwiliśmy wspólne rozliczanie, transkrypcję, świadczenia. Właściwie mamy już praktycznie NFZ i oczywiście, że tak, idziemy po adopcję, bo kwestia kolejnych wywalczonych praw i tego, jak daleko zaniosą nas te prawa, które uda się wywalczyć dzięki temu, że wywalczycie w sądach, będzie oznaczała, że to jest zmiana, której nie da się odwrócić.
1: Mówiła na gali plebiscytu kampanii przeciw homofobii Katarzyna Kotula. Koronę Równości to nagrody uznawane za najważniejsze wyróżnienie, jakie można otrzymać w Polsce za działalność na rzecz społeczności LGBT+. Do jednej z nagród nominowana była dziennikarka Trójki Piotrka Masierek za stworzenie podcastu Queer Poza Szafą. Holandia zbuduje laser antydronowy z australijską firmą EOS. Ministerstwo Obrony podpisało w tej sprawie list intencyjny. Strony nie podały, ile wyniosą koszty.
2: Ministerstwu Obrony zależy na rozwoju tzw. lasera wysokoenergetycznego, który wytwarza skoncentrowaną wiązkę przepalającą lub unieszkodliwiającą cel. Laser ma zostać ostatecznie rozwinięty w kompletny system uzbrojenia. Jest to rozwiązanie tańsze i skuteczniejsze od tradycyjnej obrony przeciwlotniczej, wykorzystującej pociski. Koszt jednego strzału z lasera wynosi maksymalnie 20 euro. W ciągu minuty może zostać zestrzelonych około 50 dronów. Ministerstwo Obrony sprawdza także możliwość utworzenia w Holandii zakładu produkcyjnego z europejskim łańcuchem dostaw. Tym samym Holandia stałaby się europejską siedzibą australijskiej firmy EOS. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
4: Piątek będzie dniem reprezentacji siatkarzy i piłkarzy. Ci pierwsi zagrają w półfinale Mistrzostw Europy i zmierzą się ze Słowenią. Selekcjoner Nikola Grbić jest dumny z drużyny, która broni tytułu i jest już w strefie medalowej.
5: Ja jestem szczęśliwy, bo jeszcze jeden raz jesteśmy w półfinału jednego bardzo ważnego turnieju i walczymy za medal. Myślę, że to jest powód, żeby były dumni. Dla nas jest bardzo ważne. Są dwa najważniejsze mecze za medal i oczywiście wszystko jest inaczej. Jest w głowie. Jakie będzie podejście, jaka jest koncentracja. Jak możemy grać? Musimy grać dobrze i mieć cierpliwości.
4: Początek meczu Polska-Słowenia o 17:00, o 21:00 w drugim półfinale zmierzą się Francja z Finlandią. A nasi piłkarze zainaugurują granie w Lidze Narodów. W pierwszym meczu zagrają u siebie na Stadionie Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. Selekcjoner Jan Urban żałuje, że nie udało się przeprowadzić kilku treningów w pełnym składzie.
6: My w tych treningach wielkich cudów nie możemy zrobić. Spotkaliśmy się w poniedziałek, we wtorek nie mogli uczestniczyć w treningu. Wszyscy zawodnicy, bo grali w niedzielę, także tych treningów nie ma dużo, ale tak, podobali mi się. To jest to, czego się spodziewałem.
4: Początek meczu z Bośnią o 20:45, w poniedziałek Polacy zagrają na wyjeździe ze Szwecją, a potem 2 października podejmą Rumunię znowu w Warszawie. Biało-czerwoni grają w niższej dywizji B, w tej wyższej A grały dzisiaj potęgi. Holandia z debiutującym na ławce Xavim zremisowała 1-1 z Niemcami, z debiutującym na ławce trenerskiej Jurgenem Kloppem. Norwegia wygrała 3-2 z Danią, 2 gole Erlinga Haalanda, a Portugalia 1-0 z Walią. Grecja na wyjeździe ograła 2-1 Serbię. A w tenisie nasi grają w Azji, w Chinach Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Hubert wygrał 6-3, 7-6 w tiebreaku do 10 z reprezentantem Kazachstanu Aleksandrem Szewczenką i awansował do drugiej rundy turnieju w Chengdu. Jego kolejnym rywalem będzie Amerykanin Martin Dam. Kamil Majchrzak w Hangzhou wygrał z Włochem Mattią Belluccim 6-3, 6-4. O ćwierćfinał zmierzy się z Chińczykiem Bu Yunchaoketem. Jutro o 7 rano półfinał turnieju w Singapurze i Maja Chwalińska zmierzy się z Belgijką Mertens.
1: Jutro pochmurne, ale z większymi przejaśnieniami. Prognozowany przelotny deszcz będzie od 13 do 17 stopni.
7: Autopromocja.
8: Pani Kasia mówiła, że...
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: jakie foty wrzuca, jakie wzroki puszcza i ten uśmiech. No ten uśmiech właśnie.
1: Ksią, czerwony alarm.
2: Ona tu jest.

0: Minęła 23. Katowiccy policjanci udaremnili próbę wyłudzenia pieniędzy. Seniorka mogła stracić 100 tysięcy złotych. Częstochowskie Amazonki promują badania profilaktyczne wśród uczniów. W serwisie także szczegóły kolejnej edycji projektu Graj po zielone z Akademią Śląską.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. 100 tysięcy złotych w metalowym pudełku po ciastkach miało trafić w ręce oszustów. Katowiccy policjanci udaremnili próbę wyłudzenia oszczędności od seniorki i na gorącym uczynku zatrzymali 53-letniego mężczyznę. Złapany w rejonie ulicy Batalionów Chłopskich podejrzany pełnił rolę tzw. odbieraka, czyli osoby, która odbiera pieniądze od

0: zmanipulowanych ofiar, tłumaczy podkomisarz Dominik Michalik z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
1: Jak się okazało, seniorka wcześniej odebrała telefon od kobiety podającej się za funkcjonariuszkę policji. Fałszywa policjantka przekonała ją, że jej oszczędności są zagrożone i aby je chronić, konieczne jest ich przekazanie. Seniorka uwierzyła w przedstawioną historię i została wciągnięta w fikcyjną policyjną akcję. Zgodnie z instrukcjami przekazała swoje oszczędności w metalowym pudełku mężczyźnie, który pojawił się po ich odbiór.
0: Odzyskana gotówka w całości wróciła do właścicielki. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia. Częstochowskie Amazonki realizują kampanię Zostań samobadaczem roku, rak nie zna metryki. Jej celem jest edukowanie młodzieży w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów. Kampania przypomina, że choroba może dotknąć każdego, mówi Elżbieta Markowska, prezes Stowarzyszenia Częstochowskich Amazonek.
2: Pokazujemy, jak prawidłowo wygląda nauka samobadania i jesteśmy jakby takim przesłaniem. Jak bardzo ważne jest to, żeby zadbać samemu o to swoje zdrowie. Oni się robią świadomi, oni widzą nas, słuchają, dostali odpowiednie materiały, przy tym również są lekarze.
0: Kampania realizowana jest w starszych klasach szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Wśród uczniów wybierani są także ambasadorzy Amazonek, którzy edukują swoich rówieśników oraz najbliższych.
3: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Będzie kolejna edycja projektu Graj po zielone z Akademią Śląską. W pierwszej edycji przeszkolono prawie 10 tysięcy osób. Ideą programu jest łagodzenie skutków transformacji podregionów górniczych. Pozwala ona na dofinansowanie szkoleń branżowych dla mieszkańców blisko 70 miast. Jak mówią uczestniczki projektu, pozwoliło to podnieść ich kompetencje zawodowe.
4: Dzięki udziałowi w tym projekcie mogłam wziąć udział w szkoleniu przygotowującym do pracy jako specjalistę. Lista do spraw ochrony środowiska. Mogłam zapłacić za nie tylko 5% wkładu własnego i szkolenie przydało mi się do tego, żeby podnieść swoje kompetencje oraz poszukiwaniu pracy właśnie w tym obszarze.
5: Brałam udział w lipcu w projekcie z zielonych kompetencji i obecnie szukam pracy. Załączam to do CV.
0: Dziś dowiedzieliśmy się, że nasz program uzyska dofinansowanie na kolejne lata, mówi koordynatorka projektu Monika Dudek.
6: Będziemy kontynuować Graj po zielone, który będzie tylko odnośnikiem jako dwójki, ale jest to kontynuacja pierwszego projektu. W związku z tym myślę, że to doświadczenie, które było takim wyzwaniem, nie wiedzieliśmy, jak bardzo duże są potrzeby, natomiast dzisiaj widzimy, że te potrzeby są, w związku z tym będziemy kontynuować projekt.
0: Projekt rozpoczął się w maju 2024 roku i jest współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Ponad 100 gotowych projektów inwestycyjnych dotyczących dróg ma powiat żywiecki. Jak mówi starosta Adrian Midor, ich realizacja zależy w większości od pieniędzy, jakie samorząd dostanie niebawem od Ministerstwa Finansów jako środki budżetowe oraz od wysokości kwot, jakie będzie można pozyskać z zewnątrz. W minionym roku powiat żywiecki wydał na drogi ponad 41 milionów złotych, co nie starczyło na zakładaną realizację lokalnych potrzeb. Zdaniem meteorologów jutro przed nami kolejny pochmurny dzień z przelotnym deszczem, ale chwilami także z zachmur wyjrzy słońce. Temperatura maksymalna jutro od 13 do 16 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Prawie 4 minuty po północy. Maria Furdyna, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Służby sprawdzają, czy pożar stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu był wynikiem celowego podpalenia. Ogień pojawił się w środę wieczorem, uszkodzona została rozdzielnia oraz agregat prądotwórczy. Trwa śledztwo, w które obok policji i prokuratury zaangażowała się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przedstawiciele rządu wskazują na możliwość aktu dywersji, próbę zakłócenia infrastruktury krytycznej dostarczającej internet również na Ukrainę.
9: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru skrzynki zasilającej przy instalacji antenowej w powiecie grójeckim. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu, prokurator Aneta Guść, potwierdza, że śledczy badają wątek dywersji.
10: Wykonujemy czynności, zabezpieczamy dowody. Oczywiście nie wykluczamy także działań o charakterze sabotażowym.
9: Zdaniem szefa resortu cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, celem ataku miało być sparaliżowanie łączności.
11: Dużo wskazuje na to, że mamy do czynienia z celową próbą zakłócenia możliwości działania ważnej
7: stacji, która jest takim hubem internetowym, też zapewniającym bezpieczeństwo działania internetu na Ukrainie.
9: Mimo uszkodzenia obudowy zasilania, ruch w sieci natychmiast przekierowano, a usługi Starlink działają bez zakłóceń. Piotr Durys, Polskie Radio.
8: Rosja znów atakuje Ukrainę. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali wieczorem alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Powodem jest rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. Polskie lotnictwo operuje w polskiej przestrzeni powietrznej, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez służby. Ceny ropy na światowych rynkach ponownie rosną. To efekt braku oznak porozumienia pokojowego na szczycie ONZ oraz groźby eskalacji konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
11: W ostatnich godzinach odnotowano gwałtowny wzrost światowych cen ropy naftowej. Międzynarodowy benchmark ropa Brent podrożał o 3%, osiągając poziom ponad $106 za baryłkę, po czym nastąpiła niewielka korekta w dół w obliczu niepewności towarzyszącej trwającemu od 7 miesięcy konfliktowi zbrojnemu USA z Iranem. Przez około 2 tygodnie aż do środy ceny ropy spadały, napędzane nadzieją na porozumienie, które zapewniłoby swobodny przepływ ropy i gazu z Zatoki Perskiej przez Cieśninę Ormus w czasie, gdy światowi przywódcy gromadzili się w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jednak gdy okazało się, że przywódcy państw nie przedstawili propozycji wskazujących na postęp, ceny surowca ponownie zaczęły rosnąć. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
8: Wolne terminy w zakresie badań profilaktycznych dla kobiet. Na najbliższe 3 miesiące mamy ponad 900 tysięcy wolnych terminów na mammografię i 846 tysięcy terminów w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy, mówi dr Łukasz Sosnowski z Ministerstwa Zdrowia. Zarejestrować można się m.in. przez centralną e-rejestrację.
12: Oczywiście wszystkie tradycyjne metody, rejestracja fizyczna w poradni, ale właśnie to, co jest dzisiaj najbardziej wygodne, to właśnie brak jakiegokolwiek skierowania, konieczność tylko wyciągnięcia z kieszeni lub torebki właśnie w tym przypadku swojego telefonu, zalogowania się do aplikacji Moje KP, no i kilkunastu kliknięć, aby się umówić na właśnie jedno z tych dwóch badań, albo obydwa najlepiej od razu.
8: Wszystkie podmioty, które wykonują badania profilaktyczne dla kobiet, zostały już podłączone do centralnej e-rejestracji.
3: To są aktualności jedynki.
8: To będzie piątek pełen sportowych emocji w Mediolanie. Polscy siatkarze zagrają w półfinale Mistrzostw Europy. Rywalem biało-czerwonych będą Słoweńcy. Rozgrywający Marcin Komenda spodziewa się trudnego spotkania, ale zapewnia, że polski zespół będzie przygotowany.
13: My zrobimy wszystko, żeby zagrać dobre spotkanie, ale też musimy oczekiwać tego, że Słoweńcy wyjdą i nie będą mieli nic do stracenia. Ja się spodziewam bardzo trudnego meczu. Spodziewam się meczu, w którym Słoweńcy będą bardzo ryzykować. Ja mogę obiecać, że u nas nie braknie energii, woli walki i siatkarsko mam nadzieję, że też będziemy bardzo dobrze dysponowani.
8: Mecz Polska-Słowenia o godzinie 17 w radiowej jedynce Studio Sportowe będą relacje specjalnego wysłannika Cezarego Gurjewa z Mediolanu. Wieczorem z kolei mecz polskich piłkarzy w ramach Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban przyznał, że nie miał dużo czasu na treningi z drużyną, ale jest dobrej myśli.
14: My w tych treningach wielkich cudów nie możemy zrobić. Spotkaliśmy się w poniedziałek, we wtorek nie mogli uczestniczyć w treningu wszyscy zawodnicy, bo grali w niedzielę. Także tych treningów nie ma dużo, ale tak, podobali mi się. To jest to, czego się spodziewałem.
8: Mecz reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną o 20.45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Studio Sportowe w radiowej jedynce rusza po godzinie 20.00. Będzie transmisja z meczu Polaków. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
8: W nocy sporo chmur i opady deszczu, wysoko w górach śnieg. Temperatura minimalna od 6 stopni na Podhalu, Warmii i Mazurach, 8 w centrum, do 10 na Pomorzu i ziemi lubuskiej.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
15: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
16: Tu Radio Dźwięk.